0: Nauczyciele czy służby mundurowe mogą mieć zamrożone podwyżki, przewiduje przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski. To ponad 3 miliony pracowników.
1: Uwaga, pracownicy budżetówki. Chude lata to nie tylko 2027 rok, ale jak twierdzi rząd, także 2028 i kolejne.
0: W przyszłym roku budżetówka ma zagwarantowane podniesienie wynagrodzeń o 3%. To według związków za mało, a te m.in. ZNP domagają się 15% wzrostu.
2: Pracownicy administracji publicznej nie dostawali podwyżek w latach 2011-15 oraz 2021-22. Rząd chce podnieść podatek cukrowy, ale branża cukrownicza apeluje: nie róbcie tego. Według jej wyliczeń ceny niektórych napojów mogą wzrosnąć nawet o 20%. Ten podatek ma na celu łatanie dziury budżetowej, mówi Rafał Strachota z Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego.
3: Nie widzimy tu osiągnięcia celu tego prozdrowotnego. Stoimy przed wieloma wyzwaniami. Wysokie koszty produkcji, niskie ceny cukru, rynek otwarty na napływ cukru z krajów trzecich.
2: Maksymalna wysokość opłaty od 1 litra napoju ma wzrosnąć o 60 groszy. Resort finansów zakłada, że nowe stawki zaczną obowiązywać od stycznia. Setki tysięcy turystów latem odwiedzają to miasto i nic dziwnego. Władysławowo ma szerokie i piaszczyste plaże doceniane za czystość. W ten weekend są tam nasi dziennikarze z akcją Przebojowe Lato Radia Z nad morzem. Władysławowo słynie nad Bałtykiem z bezpiecznych miejsc do wypoczynku, m.in. dzięki stojakom życia na plażach, mówi burmistrz Władysławowa Roman Kurzel.
4: Stojak życia to jest miejsce, w którym jest koło ratunkowe, ale to nie jest zwykłe koło ratunkowe. To jest koło ratunkowe, które jest spięte z systemem, jeżeli ktoś je podnosi, od razu wysyła do centrali system alarmowy, że coś się dzieje. Służby są o tym jakby poinformowane. To jest oczywiście też monitorowane.
2: Ma najdłuższy deptak w Europie i największą galerię murali. Łódź jest już seniorką i w ten weekend kończy 603 lata. To okazja, by jeszcze bardziej polubić to miasto, mówią organizatorzy obchodów, którzy przygotowali szereg atrakcji. Każdy znajdzie coś dla siebie, o czym przekonał się łódzki reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
5: Obchody urodzin Łodzi nie mogły ominąć reprezentacyjnej ulicy miasta Piotrkowskiej. Tu pojawią się specjalne strefy tematyczne, mówił mi przewodniczący łódzkiej Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz.
6: Od strefy moto z luksusowymi super samochodami, przez strefę sport and skate, przez strefę podróży. Tam wiem, że to będzie na pewno super ciekawe, super spektakularne i będziemy opowiadali też o tym, jak dobrze i zdrowo żyć w Łodzi.
5: Specjalną ofertę przygotowały też miejskie instytucje kultury, takie jak Centrum Nauki i Techniki czy Muzeum Kinematografii. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
2: Z okazji urodzin w weekend w Łodzi można za darmo jeździć autobusami i tramwajami.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Wakacyjne podróże zbierają śmiertelne żniwo. Już 122 osoby zginęły tego lata na polskich drogach, a to dopiero półmetek sezonu urlopowego. Gdzie jest najbardziej niebezpiecznie w te wakacje, sprawdził reporter Radia Z Marcin Friedrich.
1: Najwięcej śmiertelnych wypadków odnotowano dotąd na drogach województwa mazowieckiego. Od początku wakacji doszło do 21 takich zdarzeń. 14 tragicznych wypadków miało miejsce w Wielkopolsce. Najmniej jak dotąd w Lubuskiem. Jeden wypadek. Policja apeluje o rozwagę.
2: Pamiętajmy, że bezpieczeństwo zależy od każdego z nas.
1: Przypomina komisarz Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. Pamiętajmy o wypoczynku i planowaniu podróży tak, by nie trzeba było się spieszyć. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Wczoraj rano w Łukówcu na Lubelszczyźnie zginął 33-letni kierowca auta, które czołowo zderzyło się z ciężarówką. Mężczyzna z nieznanych na razie przyczyn zjechał wprost pod pędzącego tira. Dramatycznie niski poziom wody w Dunaju uderza w turystykę. 7 statków wycieczkowych utknęło na rzece na północy Węgier przy granicy ze Słowacją i nie może kontynuować rejsu. Inne jednostki w ogóle nie wypłynęły i pasażerów w drogę do Budapesztu zabrały autobusy. Stan wody w Dunaju jest rekordowo niski, powodem są rekordowe upały i brak deszczu od tygodni. Teraz ostrzeżenie przed barszczem sosnowskiego. Kontakt z tą okazałą rośliną z białymi kwiatami grozi poparzeniami skóry. Przypomina Kamil Blask z Nadleśnictwa Kłodawa.
3: Okres lipca jest takim okresem, kiedy właśnie ta roślina jest najbardziej niebezpieczna, bo to jest właśnie okres kwitnięcia tej rośliny. Te substancje, które wydziela właśnie w trakcie kwitnienia z kontaktem ze skórą i przy promieniach słonecznych powodują poparzenia. Te poparzenia mogą dochodzić do drugiego, trzeciego stopnia, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo niebezpieczne.
0: Miejsca występowania barszczu sosnowskiego można zgłaszać oraz sprawdzać na stronie mapa.barszcz.edu.pl.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z.
5: Dzisiaj porozmawiamy głównie o miłości, bo miłość potrafi łączyć ludzi z różnych światów, ale jak pokazują statystyki i praktyka, bywa wykorzystywana jako narzędzie albo przykrywka, o tym, gdzie kończy się romantyczna historia, a zaczyna rzeczywistość służb i geopolityki. Dzisiaj będzie w podcaście W razie W, a moim gościem jest Jarosław Pieczonka, znany szerzej jako Miami. Dzień dobry, cześć.
6: Cześć, witam cię. No, jestem niezmiernie zaszczycony, że Zetka mnie tutaj zaprosiła.
5: Bardzo, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Ja tylko powiem tym, którzy jeszcze być może cię nie znają, pracowałeś między innymi w Centralnym Biurze Śledczym. Dopiero po latach okazało się, że służba w policji to było zadanie, jakie dostałeś od kontrwywiadu wojskowego, dla którego pracowałeś już wcześniej. A ostatnio chroniłeś między innymi statki przed piratami w Somalii.
6: Przed atakami piratów somalijskich.
5: Przed atakami. Jak wygląda taka praca na statku?
6: Krótko tylko jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz, że tak jak powiedziałeś, że po latach, w sumie to ja się ujawniłem, taka jest prawda, powiedziałem całą, opowiedziałem kiedy zostałem zwerbowany, moją drogę, jeżeli chodzi o służby specjalne perelowskie, tak, z których jestem z mojej pracy i jestem dumny, podkreślam i w ogóle nie mam z tym żadnego problemu. I tak no wielu ludzi, bardzo wielu ludzi nie wiedziałoby, w ogóle nie miałoby zielonego pojęcia o tej drodze, to tak woli przypomnienia. Ale zanim trafiłem do Centralnego Biura Śledczego, no to w policji zacząłem karierę praktycznie od podstawowego policjanta.
5: Czyli o pracy w policji wiesz wszystko od najniższego szczebla.
6: Ja nie lubię takiego, że ja wiem wszystko. No dużo, dużo wiem, dużo widziałem. Pracowałem cały czas w linii. Można powiedzieć w linii, czyli na ulicy i operacyjnie, i pod przykrywką pracowałem też. I w ZBZ-cie. To już było w dziale do walki z przestępczością organizowaną. Później został przekształcony w Centralne Biuro Śledcze, nie? I w zespołach werbunkowych, tak? Także no, cały czas w linii, można powiedzieć, nie?
5: O tym za moment porozmawiamy, jak to...
6: Ale co jeśli chodzi o ochronę statków, bo to był...
5: No właśnie, bo to była twoja ostatnia praca, zresztą tam też uległeś wypadkowi, ale jak wygląda ta praca na statku?
6: W ogóle, żeby dostać się...

0: żeby pracować w ochronie. Tam wtedy, w tamtych, bo ja zaczynałem w 2014 roku. Mhm. Już wtedy, parę lat wcześniej, pracowali tam Polacy. Pracowali tam, byli żołnierze. Dużo było takich żołnierzy, którzy... Takie były tam, bo 12-letnia służba i po 12-letniej służbie oni nie dostawali, nie mieli możliwości dalej służenia w Polsce. Tak to było, prawda? Ta ustawa taka była. I to było bardzo złe, bo 12 lat żołnierz służył, związał swoje życie i swoją karierę i w ogóle całe swoje życie z armią, z wojskiem. I po 12 latach no, dowiadywał się, że nie może, nie będzie z nim przedłużony ten kontrakt czy i tak dalej. Nie? Przypomnę, że ci żołnierze, co służyli w tamtym okresie czasu, to byli żołnierze po misjach, po misji w Iraku, po misji w Afganistanie i ten czas, kiedy oni byli na tych misjach, to też jest, wiadomo, czas służby, tak, ale też czas szkolenia, nie? Czyli oni byli naprawdę tym materiałem...
1: dobrze wyszkolonym.
0: Dobrze wyszkolonym, tak? Mhm. Tutaj widzą, mogę powiedzieć to, jak za moich czasów, na przykład, tak podam taki przykład, przejazd na poligon. Mhm. Eszelonem, czyli tym transportem wojskowym. To też jest element szkolenia. Załadunek, rozładunek. To tak, także ci ludzie tam byli po prostu wyszkoleni i po prostu no, zostali bez państwo polskie o nich po prostu zapomniało. Jakby...
1: Czyli państwo władowało w nich pieniądze, bo...
0: To poszło na zmarnowanie. No tak to trzeba powiedzieć, tak?
1: No i później pracowali de facto dla prywatnych firm, między innymi na tych statkach, tak jak i
0: dokładnie ty. Dokładnie tak. W różnych zawodach, ale tam akurat byli ci żołnierze. Mhm.
1: A to jest, piractwo to jest realny problem w 2025 roku?
0: Cały czas, oczywiście. Tutaj polecam książkę kolegi Waldka Strużyńskiego, który cały czas jest w tej pracy, tam przy ochronie statków przed atakami piratów somalijskich.
1: No i jak wyglądała ta praca z twojego punktu widzenia?
0: Trzeba było najpierw ukończyć szkolenie. Szkolenie trwało tydzień czasu, prowadził je Brytyjczyk w Polsce. Ja byłem akurat na szkoleniu w Gdańsku. To było to szkolenie stricto dotyczące samej ochrony, jak przebiega w ogóle ochrona na statku, tak? Mhm. To było to. Do tego dochodziły jeszcze następne szkolenia, które należało wykonać. W ogóle, żeby wejść na statek, to trzeba mieć szereg właśnie szkoleń przeciwpożarowe, ratownicze. No, to wymaga kilku szkoleń. Mhm. To wszystko trzeba przechodzić, zdawać egzaminy. Mało tego, trzeba przejść badania lekarskie, specjalistyczne badania lekarskie i orzeczenie o przydatności do pracy na statku. Są lekarze wyznaczeni. To nie każdy lekarz może taką zgodę dać. Ja akurat robiłem wtedy w Instytucie Medycyny Morskiej Tropikalnej w Gdyni to badanie. Do tego trzeba mieć jeszcze książeczkę marynarską, tak? Książeczkę, to jest taki paszport, można powiedzieć. Te wszystkie dokumenty. No i co? I wtedy firma, która cię zrekrutowała, która ma kontrakty na ochronę. Tam akurat z tą firmą brytyjską współpracował Polak, jeden Adam Matyszak, który był też byłym żołnierzem, tak, i był takim dyrektorem w tej firmie. Ja pracowałem w firmie SVS brytyjskiej. Prowadził ją były żołnierz Armii Brytyjskiej. No i wtedy mailowo dostawałem bilet, tak, na samolot, kontrakt, drukowałem ten kontrakt, wysyłałem, tak, no to już takie techniczne rzeczy. I leciałem samolotem z Polski. Ja akurat mój pierwszy wylot to był w lipcu i leciałem, kontrakt miałem, zaczynałem na Sri Lance. I leciałem z Gdańska na Okęcie, z Okęcia do Dohy i z Dohy później do Gale. No i tam przejmował mnie agent, ten cały nasz ten team, tak, i jechaliśmy samochodem do portu, no i tam był załadunek, pobieranie broni, prawda, i wejście na statek. I płynęliśmy ze Sri Lanki do Egiptu. I tam jest taka sytuacja, że statki, które idą z Oceanu Indyjskiego, chcą przejść do Europy, bo to jest najkrótsza droga, muszą przez cieśninę Bab el Mandeb, nie mogę tego wypowiedzieć, zawsze byłem z tym problem. Bab el Mandeb. To żeby się widzowie nie śmieli, no mam akurat tutaj po wypadku trochę problem z pierwszym wypadku z wymową, bo to mi się usta opuszczają, kant ust, nie? Przez tą cieśninę muszą te statki przejść w kierunku na Europę, czyli przez kanał Suezki, płyną przez kanał Suezki i wypływają na Europę. Jak z powrotem płyną, chcą tą najkrótszą drogą płynąć z Europy, no to muszą wpłynąć na kanał Suezki, Morze Czerwone i przez tą cieśninę przepłynąć, tak? To jest przy Somalii i Jemenie. I tam, i wtedy wychodzą takim korytarzem i na Ocean Indyjski, wtedy na Indię, prawda, czy tam do RPA, czy do cieśniny Ormus, tam mogą na ten. I w tym miejscu właśnie dochodzi do ataków przez piratów, bo to jest takie najwęższe miejsce, tak, ale jest jeszcze, oprócz tego ono jest takie specyficzne, bo jak się płynie, to z lewej strony i z prawej strony z morza wychodzą skały. I oni się chowają za tymi skałami, prawda? No i typują sobie statki, gdzie mogą zaatakować. Tam też jest kontrabanda, pływa, tak? Pływają też rybacy. Trzeba to wszystko umieć zweryfikować, tych ludzi. No bo Somalia, Jemen, wiadomo, tam standardowo jest tak, że marynarze mają, prawda, mają kałachę, czy kontrabanda, no i nie można pomylić, prawda, nie można pomylić piratów.
1: Z rybakiem,
0: czy z ludźmi z kontrabandy, bo tam w ogóle trzeba przestrzegać procedur, trzeba nauczyć się pewnych procedur. To nie wygląda tak, jak że płyną jakieś skify, tak? Te łodzie i tam się do nich strzela, czy coś, nie? To wszystko... są wachty w dzień i w nocy. W momencie, kiedy wpływa się w tą strefę, bo ta strefa tego zagrożenia, ten high risk, ona jest określona stopniami. Przy wyjściu i przy wejściu. I z drugą strony tak samo. Ponieważ oni obliczają strefę, ten high risk, obliczają na takiej zasadzie, że ile... i w jakich miejscach, z jaką częstotliwością są ataki piratów, nie?
1: No i często używałeś broni?
0: Ja nie używałem broni. Miałem jeden atak, ale bez użycia broni. Zaraz się będą widzowie śmieli. A jak to jest, że był atak i broni nie używał, nie? Otóż to wyglądało to w ten sposób, że płynęliśmy... Właśnie następnym tranzytem płynęliśmy z Egiptu na Sri Lankę i przechodziliśmy właśnie przez tą cieśninę Bab el Mandeb. Przechodziliśmy przez tą cieśninę i generalnie wachty polegają na tym, że one są nudne i monotonne. Przez 3 albo 4 godziny, w zależności jaki jest, ile osobowy jest team ochronny, na zewnątrz statku, na zewnątrz mostka, tak, na wingsach tak zwanych, sterburta, i obserwujesz w dzień, prawda? Bierzesz lornetkę i obserwujesz morze, prawda? Morze, jakieś tam ruchy, współpracujesz z oficerem wachtowym, patrzysz na radar, prawda, i tak dalej. Też ta współpraca jest ustalana przez team lidera, bo jedni sobie na przykład kapitan czy oficerowie wachtowi na przykład mają tak, że masz stać cały czas na zewnątrz i patrzeć, prawda, co się dzieje i meldować oficerowi wachtowemu, tak, czy ten, nie masz być w ogóle na mostku, nie? Tylko możesz sobie zajść tam na mostek i sobie tam kawę zrobić, czy herbatę i wyjść z powrotem na, w nocy cały czas na zewnątrz, nie? Obserwujesz, prawda, i tak dalej. To sobie ustawia całą ten system pracy, team leader z kapitanem, później team leader przekazuje teamowi. No i obserwujesz, to jest nudne i monotonne, prawda? No weź przez 4 czy przez 3 godziny, patrz w lornetkę, wodę, nie?
1: No a jak rozróżniasz tych piratów od rybaków, na przykład, jak patrzysz przez telelornetkę?
0: Oni mają, też jest radar, prawda, oni jak podpływają na przykład, oni nie mogą przekroczyć linii 200 metrów od statku.
1: Okej, okay. Czyli jak przekroczą, to prawdopodobnie piraci.
0: Widzisz, jak oni się grupują na przykład, nie? Dwie, trzy łodzie, cztery łodzie, prawda? Jak szyki na przykład zwierają te szyki tam, jeżeli chodzi o podpływanie na statek. Jak już są bliżej tych 200 metrów, no to przez lornetkę może zobaczyć, czy mają na przykład czy mają broń, tak? Mhm. Czy mają RPG-7, to są wyrzutnie. Jak mają RPG-7 przygotowane, to wtedy się od razu otwiera ogień. Jest tak, ale jak mają, czy mają drabinę na przykład, nie? Mhm. Błyszczą te aluminiowe, nie? To wszystko, no to już wtedy jest informacja, że to może być, najprawdopodobniej to mogą być piraci, tak? Mają charakterystyczne łodzie, skify, prawda, nie? Jak jest na przykład, no, większa grupa na łodzi, tak? Bo to są, one nie są zakryte, te łodzie, nie? One są odkryte, żeby była jasność, nie? Co jeszcze? Na przykład, czy płyną za statkiem, prawda? Czy okrążają statek, nie? Bo oni na przykład podpłyną, przed tymi 200 metrami zaczynają krążyć. Mhm. Czyli testują ochronę, patrzą, czy jest ochrona, prawda? Jak się zachowuje, bo oni też obserwują. Mhm. Nie?
1: No i jak wyglądał ten atak, w którym ty
0: brałeś? To było tak, że ja byłem po wachcie, został ogłoszony alarm, to też jest specyficzny dźwięk. To też jest ustalane na statku. To są takie trzy długie sygnały. Bo są różne alarmy. Jest przeciwpożarowy. To już tam nie będę tłumaczył. Widzą. I jasne. Jak są te różne alarmy, to różne są sygnały, nie? Krótkie, długie. Tu jak jest długi sygnał, to jest trzy razy długi. To myślę, że to się nie zmieniło. Nie wiem, jak to teraz jest. Mhm. No to było, to wiadomo, że trzeba po prostu tak, jak stoisz, ubrać się szybko i biegiem na mostek. No i tak było. Ja usłyszałem te trzy sygnały, byłem w kajucie. Na mostku już był team leader, był jeszcze jeden, był ochroniarz, który w tym czasie pełnił wachtę i to on
1: wszczął alarm,
0: mhm. Tak. Kapitan ogłosił przez radio, bo akurat na mostku ogłosił alarm przez kanał międzynarodowy, że jest atak piratów. No i te łodzie krążyły wokół naszego statku. Zaczęły krążyć, nie? Mhm. Znaczy, to nie jest normalne. Jakby to była kontrabanda, no to by przepłynęliby na drugą stronę, czy tam rybacy, czy coś. Widać było drabiny, że mają na dziobach tam, nie? Widać było, że mają kałachy, tak? No i ogłosił ten alarm. Kapitan, w tym momencie cała załoga, jak jest ogłoszony alarm, schodzi do tak zwanej cytadeli. To jest takie miejsce na statku, taki bunkier, cytadela, można powiedzieć. Pomieszczenie, które zamyka się od takimi specjalnymi drzwiami, reguluje się i te drzwi można tylko rozwalić za pomocą, nie wiem, palnika czy tam. I tam jest załoga na czas
1: ataku,
0: kiedy piraci wejdą na statek. Mhm. Łącznie z ochroną. Wtedy, jak już piraci wejdą na statek, to trzeba się stamtąd jak gdyby schować się do tej cytadeli, regulować się. Tam jest woda, tam jest jedzenie, tam jest łączność. Powiadamia się wtedy, kapitan powiadamia, że chodzi o pomoc, o przybycie pomocy.
1: I tam się czeka, aż przyjdzie pomoc z zewnątrz.
0: Tak, tak. No i ta załoga zeszła do tej cytadeli, kapitan ogłosił ten alarm. To wszystko się nagrywa, bo tam na mostku są czarne skrzynki. My byliśmy na zewnątrz, broń żeśmy wyciągnęli, też na polecenie, wszystko się odbyło na polecenie. Broń żeśmy wyciągnęli z boksów, tak, z tych walizek. Magazynki były już wcześniej załadowane, bo jak przed wejściem do strefy ładuje się magazynki, tak, to wszystko się przygotowuje, rozkłada się kamizelki, żeby wchodzić na mostek, jest alarm, wchodzisz, pach, wkładasz, bierzesz broń, podpinasz. Wszystko się odbywa na polecenie team lidera, prawda? No i co? Pobraliśmy broń, szybko załadowaliśmy, podpięliśmy te magazynki na zewnątrz. Byliśmy gotowi już do no do odparcia ataku, tak, bo nie wiesz, co się wydarzy, prawda? No i wtedy jest współpraca między team liderem, podajesz mu komendy, że widzisz na przykład, nie wiem, dwie łodzie, czy trzy łodzie, jedna pływa statek, druga nie, a na łodzi jest na przykład, widzisz tam, nie wiem, czterech, pięciu, wiesz, no podajesz mu normalnie, raporty mu zdajesz, tak? Z jednego mostka i z jednej strony i z drugiej, tak? No i co? Masz i czekasz. I to jest takie, wiesz, taka no nerwówka, napięcie, prawda? Co się będzie działo?
1: I rozumiem, że wtedy do ataku...
0: Co oni wtedy zrobili?
1: No właśnie.
0: Oni tak przez pół godziny, można powiedzieć, około, krążyli wokół naszego statku. Nie? Ale statek cały czas pędził, nie? Znaczy, no płynął. No, płynął, no, maksymalną prędkością, nie? No i wiesz, no to jest taka, no to jest nerwówka, bo nie wiesz, co się wydarzy. Musisz mieć opanowane, nie możesz spanikować, tak, prawda? Nie możesz za szybko zadziałać, tak? Tak jak powiedziałem, kapitan obserwuje całą, bo później będzie z tego pisał raport, kapitan, nie? Jak się zachowała ochrona i tak dalej, nie? No i co? I mieliśmy takiego farta, bo jak kapitan powiadomił, że jest atak piratów na kanale międzynarodowym przez radio, to w tym rejonie ONZ, z ramienia mandatu ONZ-u, państwa, które są w ONZ-cie, pełniły tak zwane dyżury czy dozory, ja nie wiem, jak to się tam fachowo nazywa w marynarce wojennej, i pływały okręty wojenne różnych państw. Ja widziałem i japońskie, i irańskie, i amerykańskie, prawda, izraelskie też, nie? Po prostu jako straszaki, odstraszająco na tych piratów. No i był w pobliżu okręt wojenny, już nie pamiętam, jakie bandery. No i jak oni zobaczyli, że ten okręt pruje w naszym kierunku, nie? No to się, no to uciekli, po prostu uciekli, nie? Ale był to planowany atak wedle tych procedur, jakie obowiązują w czy obowiązywały, obowiązują chyba w dalszym ciągu. No i co, kapitan napisał nam super opinię, bo widział, jak się zachowujemy, bo taki Grek stary z taką fajką, pamiętam, taki no
1: książkowy. Stereotypowy książkowy kapitan.
0: Tak. No i co, i to tak może zabrzmi dziwnie, ale dał nam taką nagrodę za nasze sprawne działanie, za nasze zachowanie, za opanowanie. Bo wiesz, no, załoga patrzy na ciebie jak na ratunek, tak? Na obrońców swoich. Taka jest prawda, nie? Oni tam cię obserwują i ten... I dał nam taką po chyba, ja nie wiem, 30 minut darmowej rozmowy przez telefon satelitarny, że mogliśmy sobie, każdy z nas dostał 30 minut darmowej rozmowy przez telefon satelitarny. To tak widzowie powiedzą, a co to jest tam? Nie, na statku, drodzy widzowie, jest zupełnie inne życie, są zupełnie inne zasady. Bardziej spartańskie są zasady na statku niż na lądzie. Taka jest prawda. Wydaje teraz, piszemy w trakcie książka Pod obcą flagą. Tam będzie dużo właśnie o tej mojej pracy. Będzie też o wypadku, który miałem tam w szpitalu. Leżałem w szarży. Będzie też między tranzytami, między moimi wyjazdami.
1: No właśnie, to spuentujmy ten wątek, żebyśmy, bo obiecaliśmy widzom, że będziemy rozmawiać o miłości. Spuentujmy ten wątek. Powiedzmy o tym, że piszesz tę książkę i jak tylko książka się ukaże, to obiecałeś, że przyjmiesz moje zaproszenie i że porozmawiamy stricte o piratach.
0: Ale jeszcze tutaj dodam, no będzie wątek izraelski, bo on musi być, bo on był, ten wątek izraelski w moim życiu. Książkę piszę razem z Mariuszem Kowalewskim. Żeśmy napisali razem Polska Sycylia, Trójmiasto w szponach mafii i służb. Książkę będzie wydawał Instytut Zarządzania Informacją. No i tyle.
1: Okej, okay. czekamy zatem na publikację i czekamy, aż wpadniesz raz jeszcze i trochę poopowiadasz o książce. Natomiast ja teraz chciałbym przejść do danych Głównego Urzędu Statystycznego, z których wynika, że w 2024 roku Polacy częściej niż kiedykolwiek mówili tak partnerom z zagranicy. Przytoczę garść statystyk. W Polsce zawarto 5517 małżeństw z obcokrajowcami, co stanowi ponad 4% wszystkich ślubów w kraju. Tendencja wzrostowa jest wyraźna. I teraz o tych kierunkach serca chciałbym trochę powiedzieć. Dominuje Ukraina. Polki najczęściej wychodzą za mąż za Ukraińców.
0: Później, a Ukrainki za Polaków.
1: Ukrainki za Polaków. Natomiast Polacy też najczęściej żenią się z Ukrainkami, na drugim miejscu są Białorusinki, na trzecim Rosjanki, później Litwinki. Czy te porywy serca to problem dla bezpieczeństwa Polski?
0: No tak myślałem, że to będzie ten temat, prawda? Jak mówisz o tych związkach. Czyli generalnie to, co ty to przytoczyłeś.
1: No to są twarde dane.
0: Statystyki, czyli wschód.
1: Czyli wschód,
0: tutaj tak. No właśnie, no jest to na pewno problem bezpieczeństwa, bo...
1: Ale jaki? Bo
0: pytanie jest, ilu mężczyzn i ile kobiet, bo mówimy o kobietach ze wschodu i o mężczyznach ze wschodu.
1: Tak jest.
0: Ogólnie.
1: Tak jest.
0: Ilu wśród tych osób jest potencjalnych szpiegów przeciwko działających, którzy będą działali przeciwko Polsce? W sensie takim, że jak zawierają te związki małżeńskie, no to jest idealna okazja do tego, żeby sobie zrobić jakąś przykrywkę, prawda, zbudować i tak dalej.
1: Ale wiesz, związek małżeński to nie jest takie hop siup, że dzisiaj kogoś poznajesz, a jutro bierzesz ślub. To trzeba zbudować całą legendę wokół tego. Jak to wygląda w praktyce?
0: No tak, bo to jest długofalowa operacja. Zbudowanie legendy w ogóle chyba jest najcięższym elementem jest sam werbunek, moim zdaniem. Mm-hmm. Ale jeżeli
1: chodzi o budowanie legendy.
0: Legendy i utrzymanie tej legendy, prawda? Mm-hmm. To jest najtrudniejsze.
1: Bo jest taki mit, że między innymi Rosjanie, ale nie tylko, specjalizują się w podstawianiu swoich kobiet agentek. Jak to wygląda w praktyce? Jak wyglądają te małżeństwa? No, nie chcę generalizować, ale te małżeństwa, o których tutaj rozmawiamy, czyli że być może jest to małżeństwo ze szpiegiem, jak to wygląda
0: w praktyce? Ale ona może nie mieć w ogóle zielonego pojęcia o tym. Czyli jak przyjeżdża, znaczy mówimy teraz o mężczyźnie Ukraińcu,
1: okay,
0: ze wschodu, który poznaje tutaj Polkę, prawda? No patrz, przykład Rubcowa. On nie brał oczywiście ślubu, tak?
1: Jasne.
0: Ale wchodził w relacje z kobietami.
1: Tak.
0: Miał legendę jako dziennikarz, jego legenda była był dziennikarzem, tak? Ale też specjalizował się i pisał te materiały odnośnie takiej równości LGBT, prawda, i tak dalej, gdzie jak gdyby służby obserwowały nastroje u nas, jakie są, a były nastroje te korzystne dla LGBT, demonstracje, te wszystkie marsze różne tam i tak dalej, wypowiedzi, no to oni to wszystko na pewno monitorowali, zapoznawali się z tym, czyli generalnie szukali podatnego gruntu, tak powiem kolokwialnie, do wejścia swojego człowieka, swojego agenta. On na pewno spotykał się z tymi ludźmi, przytakiwał im, mówi, że robią dobrą robotę, no tam prowadził tą swoją grę pod kątem budowania tej swojej autentyczności, żeby mu uwierzono, prawda? Poza tym jeszcze jego pochodzenie, że z Hiszpanii, prawda, tak? Że mógł tam,
1: no, atrakcyjność no, dla niektórych kobiet.
0: Kobiet. I to wszystko, to były elementy do budowania jego legendy i do wykorzystywania tego, nie? Ale ty mówiłeś tutaj o Rosjanach, o tym, że Rosjanie specjalizują się
1: jest taka legenda. Taki mit, że...
0: No to ja ci powiem, była taka operacja kryptonim Romeo. Rosjanie prowadzili taką... W ogóle, jeżeli chodzi o Rosjan, to ja uważam, że oni wracają Zresztą byłem na świetnym wykładzie podpułkownika Marka Świerczka, byłego pracownika UOP-u, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jeżeli chodzi o kierunek kontrwywiadowczy. I on właśnie opowiadał między innymi o tym, że Rosjanie wracają do wykorzystywania, do prowadzenia operacji, które były prowadzone kiedyś. Mhm. Chodzi o to, że na przykład, nie wiem, tam z czasów, nie wiem, zimnowojennych prowadzili jakąś tam operację i wracają do tego warsztatu, tak? Do schematu, mhm. do schematów, że mhm. powtarzają ją teraz na przykład, nie? Tutaj chodzi na przykład o tą operację Trust, ale to nie będę tutaj tłumaczył, nie? Ale bowiem o innej, o tym operacji Romeo. Wiadomo, że Bruksela jest takim rejonem, gdzie tam się skupiają się różnego rodzaju narodowości. Mhm. To jest takie, można powiedzieć, środowisko bardzo demokratyczne, bardzo takie
1: otwarte. Wielokulturowe na pewno.
0: Grzeczne, tak to powiem swoim językiem, tak? Że tam po prostu jesteśmy wszyscy równi.
1: Poprawnie politycznie.
0: Politycznie, mhm. tak. No i wymyślili sobie coś, było no i taki, jak gdyby można powiedzieć, bardzo dobry teren łowny dla rodzin radzieckich, rosyjskich mhm. służb, tak? I tam była taka sytuacja, że jedna z pań, która pracowała w biurze NATO, w jakimś tam pionie, mhm. ogłosiła na ogłoszeniu, na jakimś tam w piśmie, bo to było w latach jeszcze chyba 70. czy 80., gdzie nie było jeszcze social mediów i tak dalej, że szuka męża. Ogłoszenie matrymonialne dała, nie? Że szuka męża i znalazła męża, nie? Wyniosła 5000 stron dokumentów przez ileś tam lat dla wywiadu rosyjskiego, radzieckiego, nie? Czyli podstawili jej faceta, przystojnego mężczyznę, który udawał jej, do niej tam...
1: Udawał, że ją kocha.
0: Że ją kocha i po prostu... Rosjanie prowadzili tego typu operacje, po prostu przygotowywali specjalnie, na przykład wybierali przystojnych facetów, oczywiście też pod kątem upodobań kobiet w danym rejonie, tak? Ale też przygotowywali kobiety, nie? Które mamy przykład ze Stanów Zjednoczonych przecież, tej Rosjanki. No, dość powiedzieć o filmie Jaskółka. To jest zawsze w tych filmach jest część prawdy, prawda?
1: Mimo że nie był to dokument.
0: Tak, no ja bym tutaj to samo robią też i Ukraińcy. Nie oszukujmy się, czy na przykład czy Izraelczycy, tak? Wykorzystują kobiety do pracy wywiadowczej. Mhm. Ale skupmy się tutaj na Polsce. I tak to wygląda.
1: A w swojej pracy spotkałeś się z sytuacjami, gdzie powiedzmy, nazwijmy to miłość, ale weźmy w wielki cudzysłów, była wykorzystywana do przestępstw, przemytu, handlu ludźmi, prania pieniędzy i tak dalej, i tak dalej?
0: Ogólnie, jeżeli chodzi o środowisko przestępcze, jeśli chodzi o kobiety, tak. Były takie przypadki, że wykorzystywały swoją urodę, swoje zdolności, prawda? Umiejętności, zdolności, swoje doświadczenie przebywaniu, tak, dla osiągania swoich korzyści różnych i przestępczych, i nieprzestępczych, ale takich powiedzmy korzyści, które nie były korzystne dla państwa polskiego. Tak ogólnie powiem, tak? Ja bym na przykład powiedział taką rzecz, nie chcę tutaj wskazywać personalnie, nie? Ale ja uważam, że bardzo interesującą postacią, to jest moje zdanie, tak? Bardzo interesującą postacią, jeżeli chodzi o kobietę, tak? No to jest pani Marczuk Pazura. Tak, to jest moje zdanie.
1: Ale interesującą, gdyż...
0: No i tak zostawmy. Tak zostawmy ze znakiem zapytania, nie? Chociażby dlatego, że jest atrakcyjną. Mhm.
1: A czy coraz większa...
0: Na przykład, tak? Albo... no bo to jest taka znana postać, prawda? Przecież pamiętajmy tam ta sprawa z
1: agentem Tomkiem.
0: Z agentem Tomkiem, ale tutaj akurat to to jest jak gdyby sprawa tej służby, która to robiła i agenta Tomka. Tutaj nie będę się w ogóle na ten temat wypowiadał. Ale co się działo po tej aferze? Nagle pani Marczuk zniknęła, prawda? Nie? Wygrała oczywiście te wszystkie sprawy, tak, ale generalnie zniknęła z przestrzeni. Nie? Później znowu się gdzieś tam pokazywała i tak dalej. Nie? No jest na pewno bardzo inteligentną osobą, ma bardzo duże doświadczenie, jeżeli chodzi o relacje w różnych środowiskach, tak bym powiedział. Tak samo na przykład bardzo interesującą postacią był albo może jest zawodnik koszykówki, który pojawił się na wybrzeżu, Tomasz Paczesarz, Litwin, o ile się nie mylę. I od zawodnika został trenerem Prokomu, drużyny Prokomu, tak. Wiadomo, że to też nie chcę tutaj wskazywać, prawda, i tak dalej, ale mówię tak, jak się patrzy na takich, na takich ludzi, że nagle się pojawił, nie wiadomo skąd przyjechał tutaj, był zawodnikiem i tak się ta pozycja dawała mu niesamowitą ilość zdobywania kontaktów. Tym bardziej, jeżeli ktoś miał, że tak powiem, jego hobby było, była koszykówka, tak? Był może pod wrażeniem takiej osoby. Mówię o osobach decydenckich, prawda? Wiadomo, z kim, kto wtedy, czy kto miał wtedy takie hobby, prawda? I tak dalej, nie? Więc to. Wiadomo też, że ten człowiek też miał kontakty, mówię o tym Tomaszu Paczesarzu, też miał kontakty z kobietami tutaj w Polsce. Też ciekawymi, tak? Także tak to.
1: Ale nie zawsze takie związki są medialne. Czy ty uważasz, że taka większa liczba małżeństw z osobami ze wschodu, z Ukrainy, z Rosji, z Białorusi zmienia coś na przykład w pracy służb, na przykład w poziomie zagrożenia?
0: Na pewno, ale też tutaj, wiesz, no, bo ja tu powiedziałem o osobach medialnych, prawda? Ale są też przypadki znane niemedialnie, na przykład, że rodzina, na przykład rodzina wojskowa przyjmowała uchodźców z Ukrainy.
1: Tak.
0: I przyjęła Ukrainkę, tak, z dzieckiem. No i Ukrainka rozbijała na przykład małżeństwo, nie? Takie przypadki były.
1: Ale rozbijała z miłości, czy rozbijała, bo była szpiegiem?
0: Nie wiem tego, czy była szpiegiem.
1: A można jakoś sprawdzić, czy...
0: Ale to też... ja uważam tak, no... Na pewno największym zagrożeniem jest to szpiegostwo i to szkodzenie państwu, tak? Ale też rozbijanie, to też ma swój, też ma swój element działalności, można powiedzieć, antypaństwowej, prawda? I tak dalej. Wchodzenie w różnego rodzaju relacje, przejmowanie kontaktów. Trzeba też pamiętać, że takie osoby, które wchodzą, znaczy przyjeżdżają tutaj z konkretnym zadaniem szpiegowskim, tak? To one są przeszkolone, tak? I one nie działają tak, jak one działają długofalowo, tak? One najpierw się zaprzyjaźniają, powoli to wszystko, te zdobywanie tych relacji trwa. Tam może być taka sytuacja, na przykład, to jest bardzo trudne też do wykrycia, tak? Może tak być, że na przykład przez 3, 4, 5 lat w ogóle nie będzie prowadziła taka osoba żadnej działalności wywiadowczej. Po prostu będzie sobie żyła, funkcjonowała, bo też takie osoby mają też świadomość tego, że środowiska są obserwowane przez nasze służby, prawda? Przez kontrwywiad i może poprzez jakieś zachowanie, nie wiem, jakiś gest, jakieś popełnienie błędu przez taką osobę może spowodować, że kontrwywiad się taką osobą zainteresuje. w działaniach kontrwywiadowczych też jest coś takiego, na przykład, że załóżmy, że jest figurant albo jest jakaś grupa i tą grupę się, czy figuranta obserwuje się na przykład, nie wiem, 2 lata. Później się odpuszcza, tak? Na przykład na rok, czy na 2 lata i znowu się wraca do tego, nie? Bo może właśnie przez ten czas popełni jakiś błąd. To bycie takim uśpionym agentem, tak? No to trzeba naprawdę mieć dużo sobie samodyscypliny. To są ludzie specjalnie dobrani, przeszkoleni, ale jak to człowiek też popełnia błędy, prawda? I to jest właśnie tutaj też właśnie zadanie dla naszego kontrwywiadu.
1: A jak tacy ludzie się pojawiają w naszym życiu? To jest często ja tak. Myślimy o tym, że to jest przypadek, choć to przypadek nie jest.
0: Ale ludzie sobie często nie zdają sprawy, nie dają sobie nawet... Nie, błąd polega na tym, że to nie chodzi mi o jakąś tam szpiegomanię, nie? Ale błąd polega na tym, że ludzie, nasze społeczeństwo w ogóle nie ma czegoś takiego jak czułość kontrwywiadowcza. Nie istnieje coś takiego. Dopuszczają do siebie blisko różnego rodzaju osoby. Są życzliwi, są pomocni, prawda?
1: Czyli łatwo nas wykorzystać.
0: Wykorzystać, tak, zdobyć zaufanie. Na przykład, nie wiem, ktoś, na przykład mamy jakiegoś wroga, tak, w cudzysłowie. No i przychodzi jakaś tam osoba i też automatycznie ta osoba mówi, że to też jest jej wróg, prawda? Także
1: No bo nic tak nie jednoczy jak wspólny wróg.
0: Na przykład, nie? Pomoc w czymkolwiek, tak? Czyli taka usłużność, pomoc, nie? No też udawanie takiej osoby w ogóle, która nie jest zainteresowana jakimś tam głębszymi, jakimiś naszymi wewnętrznymi sprawami, tak? Osobistymi. Zwierzamy się też osobom takim, które nam się wydają, że możemy się tym osobom zwierzać.
1: No siłą rzeczy, jeżeli nasz związek zmierza na przykład do małżeństwa, no to się zwierzamy.
0: No ale trzeba to zrobić stopniowo, najpierw trzeba taką osobę poznać. Ty już, no, bo ty to mówisz już o relacjach, kiedy sobie już wytypujemy, czy tam poznamy się z kobietą, czy z mężczyzną, kobieta z mężczyzną, czy mężczyzna z kobietą i że już planuje jakiś tam związek, tak małżeństwo jest. I tak dalej. No to tutaj zanim uważam, że zanim dojdzie do takiego planu w głowach, no to najpierw no chyba trzeba kogoś sprawdzić, z kim się w sensie, czy można taką osobę darzyć zaufaniem, prawda? Tu mamy mnóstwo przypadków, gdzie oszukują partnerzy czy partnerki, prawda? Bo
1: no to dobra, to weźmy...
0: Ale jeszcze powiem o takiej rzeczy, że my nie potrafimy chronić swoich tajemnic. Nie umiemy czegoś takiego robić. Musimy się tego nauczyć. W sensie zawodowym. Na przykład załóżmy, że są spotkania integracyjne. Tak? I na tych spotkaniach integracyjnych pojawiają się jakieś osoby w ogóle nam nieznane. Bo są takie przypadki.
1: Są. Szczególnie jak jest jakaś na przykład duża firma.
0: Tak. I wtedy, prawda, na takiej imprezie integracyjnej opowiadają ludzie, zwierzają się ze swoich prywatnych spraw, ze służbowych, tak? I tak dalej. To jest w ogóle karygodne. Tak nie powinno być, nie? To, co zostaje w pracy, to zostaje w pracy, tak? Nie wynosimy tego, co jest nawet na takich imprezach integracyjnych, prawda? Tego nie umiemy robić. Czyli ja uważam, że brakuje takich szkoleń podstawowych. Teraz już zaczyna się o tym mówić, prawda, w mediach, co to jest kontrwywiad, takie podstawy, informacja, zaufanie. I na szczęście to zaczyna się dziać, tak, ale tego to jest za mało, tego jest za mało. Czy politycy na przykład nasi, nie? To samo, nie? No przecież są przykłady konkretne, gdzie pod polityków, prawda, no podstawiano różnego rodzaju kobiety, tak? No taki, już nie chodzi tutaj o przypadek szpiegowski, ale senator Pisiewicz, tak? Szantażyści go szantażowali, prawda? I ten, nie? O, tam, no to takie rzeczy, prawda?
1: No dobrze, no ale to weźmy konkretny przykład. Wspomniałeś o tym, o tej sytuacji, gdy kobieta dała ogłoszenie matrymonialne w gazecie, to... Dzisiaj na przykład przeglądasz sobie aplikację randkową Tindera.
0: No właśnie.
1: Znajdujesz Alinę.
0: Tak.
1: 30 lat.
0: Tak.
1: Spodobała ci się, klikacie się, spotykacie. Jak sprawdzasz, czy ta dziewczyna nie jest szpiegiem?
0: Ale ja nie sprawdzam, bo ja nie korzystam z takich aplikacji.
1: No dobra, ale hipotetycznie, jak sprawdzić?
0: Posłuchaj, ja ci odpowiem na to pytanie.
1: Mhm.
0: Moje doświadczenie zawodowe i moja praktyka, którą zdobywałem bardzo, bardzo, bardzo ciężko, popełniałem też i błędy, no to nie będę tutaj, że tak powiem, widzów instruował, co mają zrobić, prawda?
1: Ale możesz wyciągać wnioski z tych błędów.
0: No tak, więc...
1: A skoro mówimy już o edukacji, no to powiedzmy, co zrobić, żeby nie dać się wmanewrować w ten chory układ?
0: Przede wszystkim opanować emocje przy takich spotkaniach, prawda? Opanować emocje, nie dać się kierować emocji, że widzimy tutaj, o wow, mhm, prawda? Tylko podchodzić do tego zapoznania się z dystansem, prawda?
1: A co powinno zwrócić naszą uwagę? Takie czerwone flagi, na które powinniśmy właśnie zwrócić uwagę.
0: Czym ta osoba się interesuje?
1: A jakie zainteresowania powinny budzić obawy?
0: Jeżeli będzie się interesowała na przykład za bardzo, co robimy, gdzie pracujemy, w sensie...
1: naszą pracą.
0: Naszą pracą, szczegółami co do naszej pracy, prawda? Co jeszcze? Naszymi znajomymi, jeżeli będzie się za bardzo interesowała, tak?
1: A jakich informacji nie wynosić? Bo wiesz, wiele osób twierdzi, no ale przecież ja nic nie wiem takiego istotnego, co zagraża bezpieczeństwu Polski.
0: Dla służb policyjnych, dla służb ogólnie mundurowych, wszystkie informacje są ważne. Wszystkie są ważne.
1: No ale co znaczy wszystkie?
0: No na przykład, jak się zachowujesz, jakie masz reakcje, jakie masz słabości.
1: No ale po co im to? Do czego oni to wykorzystają?
0: Do działań operacyjnych. Na przykład, jeżeli jesteś figurantem, ja mówię ogólnie o służbach mundurowych, tak to nazwijmy, jesteś figurantem, tak? I na przykład jesteś w zainteresowaniu służb mundurowych. I okazuje się, że masz rodzinę.
1: Tak.
0: I oprócz tego, że masz rodzinę, czyli masz żonę i dzieci, to masz kochankę.
1: Tak.
0: I my się o tym dowiadujemy. Możemy cię... Jest to kompromat? Jest.
1: Jest.
0: Dlatego się interesują. Czy na przykład masz kolegów znajomych?
1: Mhm.
0: Nie chcę tutaj instruować, bo zaraz będą tutaj... masz konflikt z kimś. Jest to informacja dla służb mundurowych? No jest, bo jak masz z kimś konflikt, no to służba może podejść pod tą osobę i prowadzić jakąś grę, prawda? Nie wiem. Masz na przykład przyzwyczajenia, że chodzisz do jednej żabki, do jednego sklepu, o godzinie 12:00 zawsze wychodzisz tam i tak dalej. Można to wykorzystać?
1: Czyli pozornie takie błahe rzeczy.
0: Ale oczywiście, że tak, nie? W hotelach na przykład, jak jesteś w hotelu, przecież... No takim, kurczę, no kopalnią wiedzy na przykład jest pani pokojowa. Jak jesteś w hotelu, no to zostawiasz różnego rodzaju...
1: Rzeczy w pokoju, tak.
0: W pokoju, tak? W śmieci, nie? No tutaj no, podam konkretny przykład ze służby wywiadowczej, ze Stasi. Rozpracowywali figuranta, stara służba. Rozpracowywali figuranta. No i... Nie mogli, prowadzili obserwacje różnego rodzaju i podsłuchy, no... Cały ten koszyk, prawda, możliwości operacyjnych i nic nie mogli na niego znaleźć. No i wymyślili coś takiego. Podłączyli mu kanalizację pod jego, bo mieszkał w domu, nie? Podłączyli normalnie kanalizację, tam całą tą operację przeprowadzili pod przykrywką tam jakieś firmy. No i co facet robił? Facet pisał jakieś notatki i wrzucał ten, jakie tam napisał coś tam, to wrzucał to do toalety i spuszczał z wodą. I oni to przejmowali. To się nie zdążyło rozpuścić. Bo atrament się rozpuszcza...
1: Pod wpływem wody, jasno.
0: No i mieli informację. Masz. No taki przykład. Możliwości służb są nieograniczone. To wszystko zależy od pomysłu tych służb i od decyzji, prawda? Od tego, co one chcą, co chcą uzyskać, tak? Na przykład, nie wiem, masz taki zwyczaj, że bierzesz swoją aplikację w telefonie i co jakieś w ciągu dnia, na przykład, nie wiem, 5-10 razy wchodzisz w aplikację i sprawdzasz stan swojego konta. Są tacy ludzie.
1: Są, tak.
0: Mają takiego, że tak powiem, taką psychologiczne zagrożenie, że on musi sprawdzić, on się dobrze czuje.
1: Jak oby tam nie przybyło.
0: Nie przybyło, nie ubyło. Mają takie takie uzależnienia, można powiedzieć, tak? No i w tym dniu akurat, kiedy on będzie patrzył, prawda, wiadomo, w tym dniu, kiedy będzie zaglądał tej aplikacji, jeszcze ma oprócz tego, to ma jakieś ważne spotkanie z kimś i musi na tym spotkaniu, przed tym spotkaniem pójść do bankomatu i wypłacić, nie wiem, jakąś kwotę pieniędzy, żeby mieć na to spotkanie. No i patrzy tam na tą aplikację, no wszystko jest okej. Idzie do bankomatu, wkłada tą kartę i nie może wypłacić pieniędzy, bo pokazuje mu, że tam jest jakaś awaria czy coś, prawda? Co się dzieje z takim, a ma tam za pół godziny ważne spotkanie. Co się dzieje w jego głowie? Niepokój, zdenerwowanie. Pamiętajmy, że to są, że ci figuranci to nie są, znaczy jeżeli chodzi o szpiegów, to są przeszkoleni.
1: Jasne.
0: Dla szpiega to już będzie sygnał, że coś może być nie tak, nie? Mhm. A dla takiego figuranta z półświatka, no to mamy mnóstwo przykładów, jak oni się zachowują. Nie wiem, jak na przykład wchodzi do sklepu i drzwi nie może otworzyć, prawda? I czy wychodzi z taksówki, trzaska drzwiami, wprowadza się w nerwowość, w stan atmosfery nerwowej i tak dalej, prawda? I to jest element do wykorzystania na przykład przez służby.
1: To żeby, bo musimy już na dzisiaj kończyć, żeby skończyć tę rozmowę edukacyjnie. Z jednej strony, jak się zachowywać, na co zwracać uwagę, żeby nie popaść w paranoję, ale z drugiej strony, żeby nie dać się wykorzystać. Gdybyś miał udzielić jednej konkretnej rady przeciętnemu Kowalskiemu, to co by to było?
0: Zanim wejdziecie, mówimy tutaj już nie o zanim wejdziecie, ogólnie, bo też i to dotyczy służb obcych,
1: tak.
0: Ale też chodzi o osoby z półświatka.
1: Tak.
0: Bo też one też wykorzystują, jak jesteście na jakichś spotkaniach, poznajecie jakieś osoby, sprawdzajcie to przez social media. Przecież teraz jest dużo możliwości jest jak gdyby no sprawdzania osób, prawda? Pytajcie w social mediach, bo na przykład takim modą było to na przykład dla oszustów, że oni podszywali się pod byłych żołnierzy, i na kanwie bycia byłym żołnierzem wchodzili w różnego rodzaju związki z kobietami, bo taka moda na żołnierza czy tam.
1: Nawet okradali te kobiety.
0: No właśnie mówię, wchodzili w te relacje po to tylko, żeby je oszukiwać, okradać, czy oszukiwać, nie wiem, na w różnego rodzaju oszustwa. Więc sprawdzajcie to. To jest jaka możliwość. Są różnego rodzaju aplikacje państwowe prowadzone przez czy to wojsko, czy ten, żeby to można było jakoś w jakiś sposób zweryfikować, tak? Nie wchodźcie łatwo i szybko w takie relacje, w sensie, że otwieracie przed taką osobą. Otwieracie się przed taką osobą i pamiętać należy, że takie osoby, które wykorzystują to nie są głupie osoby, nie? Mhm. To są osoby inteligentne i one wyczują was, prawda, jak że otwieracie się przed nimi momentalnie, szybko, nie? Nie róbcie tego, żeby po prostu podchodzić do takich, do relacji niezbyt otwarcie, tak? Na to jest zawsze czas. Mhm. Najpierw poznajcie taką osobę, jak ona się zachowuje, jak z wami rozmawia, Czy ona wam opowiada o swoich jakichś...
1: O życiu, czy tylko wypytuje o informacje?
0: Tak, czy tylko wypytuje, tak? Czy na przykład, jeżeli opowiada o waszej o swojej pracy, no to w jaki sposób ona to opowiada, tak? No to jak, jeżeli już mówi na przykład, gdzie pracuje, no to jakiś jest adres, jakaś firma, coś, co można sprawdzić, prawda, w jakiś sposób. No jeżeli się powołuje na pracę w wojsku czy w policji, no to już w ogóle, prawda, taką osobę można zweryfikować. Ja miałem taki przypadek, słuchajcie, no to w ogóle kobieta została zapoznała faceta, który przedstawiał się, że jest jakimś agentem specjalnym, nie? No i doszło do takiej sytuacji, że ta kobieta poznała mnie i no i się pytała, jak to jest, czy to jest możliwe, czy ona by chciała to sprawdzić i tak dalej, nie? Nie wiem, tam po 5 minutach rozmowy ja jej powiedziałem, posłuchaj, mówi, ten facet ciebie oszukuje. I jeszcze mi nie powiedziała całości, a ja jej powiedziałem, ile mu wysłałaś pieniędzy. No nie chciała na początku, no i powiedziałam. Ja mówię, no to już jesteśmy w domu. Ja mówię, dobra, mówię, słuchaj, no to no trzeba to zgłosić na policję, prawda, bo to nie tylko ciebie pewnie oszukuje, czy oszukał i tak dalej. To jest niebezpieczny człowiek, tak, bo robi szkodę nie tylko dla obywatela, ale też dla służb, prawda. No i była taka sytuacja i naprawdę ładna kobieta. Ja mówię, no to słuchaj, no to idź do urzędu takiego i takiego, prawda, tam zgłoś to i ten, nie? No i wiecie, co ta kobieta? On powiedział, że tak, że pójdzie. Później się okazało, że ona nie poszła, bo ona nie wierzyła w to, co ja mówiłem. I później drugi raz jeszcze ją oszukał, nie? Tacy są, ta naiwność ludzka, prawda? To jest...
1: Po prostu nie bądźcie naiwni.
0: Nie bądźcie naiwni, dokładnie tak, nie?
1: Bardzo serdecznie ci dziękuję za tę rozmowę. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy przy okazji książki o piratach, między innymi Jarosław Pieczonka, znany jako Miami.
0: Mieliśmy rozmawiać o Małym Kijowie.
1: Obiecuję, następny...
0: Dużo do powiedzenia o Małym Kijowie w Warszawie, prawda? O tym.
1: Następny odcinek, następna rozmowa z tobą na pewno będzie o tym.
0: Dziękuję bardzo. Jeżeli mogę zaprosić widzów na swój kanał?
1: Oczywiście, bardzo proszę.
0: Zapraszam na kanał na YouTubie, prowadzony przez Golden Medical Media, Jarosław Pieczonka, Miami, moja historia.
1: Dzięki bardzo serdecznie za dzisiejszą rozmowę i za dzisiejsze spotkanie.
0: Dziękuję.
1: Ja nazywam się Łukasz Mordarski, a to był podcast W Razie W.

0: 19 w 12 województwach będą obowiązywać żółte alerty. Tymczasem od tygodni śmiertelnie niebezpieczna fala gorąca utrzymuje się na południu i zachodzie Europy. We Francji i Hiszpanii wywołała pożary na niespotykaną tam dotąd skalę. Hiszpańskim strażakom w gaszeniu ognia pomogą nasi, którzy polecą w rejon Madrytu w przyszłym tygodniu, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Straży Pożarnej.
1: Wykonują na przykład pasy zmineralizowanej gleby w celu ograniczenia rozwoju pożaru, dogaszania go, jak również mogą wykorzystać tak zwany przeciwodzień w celu wykonania pasa wypalonego lasu, który zabezpieczy przed dalszym rozwojem pożaru poza ten kontrolowany obszar.
0: Polscy strażacy dołączą do dużego unijnego kontyngentu. Będą działać w rejonie Madrytu, skąd dziś ewakuowano 70 tysięcy ludzi. Łącznie 800 ratowników z 14 krajów pomoże Hiszpanii i Francji w walce z żywiołem. Latem warto pomyśleć o zimie. To dobry czas, by zadbać o opał na chłodny sezon, ale to będzie trudne w tym roku. Po srogiej zimie magazyny pelletu świecą pustkami i coraz trudniej go kupić. Ten, który jest w sprzedaży, odstrasza ceną. Polska Rada Pelletu ma propozycję, jak zwiększyć produkcję i ograniczyć wzrost cen. O szczegółach nasz reporter Szymon Kastelik.
2: Jedną z propozycji jest obniżenie podatku VAT na pellet. Obecnie wynosi ona 23%. To jedna z najwyższych stawek w Europie.
3: No to w każdej takiej tonie jest 5 stówek VAT-u.
2: Mówi sprzedawca pelletu Łukasz Horbacz. Branża wskazuje, że trzeba zwiększyć produkcję drewna, bo pellet powstaje głównie z odpadów po jego obróbce. Rozwiązaniem może być też dopuszczenie do sprzedaży agropelletu z roślinnych resztek, choć nie każdy kocioł jest przystosowany do jego spalania. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Ceny za tonę pelletu przekraczają już ponad 2000 zł. To o 1/3 drożej niż przed rokiem. Pierwsze interwencje grupy powołanej do płoszenia niedźwiedzi w Bieszczadach. Jej członkowie strzelali gumowymi kulami już 5 razy, informuje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Pozwalają na to przepisy, które weszły w życie pod koniec czerwca. Według specjalistów w Bieszczadach jest około 20 niedźwiedzi, które sprawiają największe problemy. Szukają pokarmu w pobliżu zabudowań i stwarzają zagrożenie dla ludzi. Więcej o tym reporter Radia Z Przemek Taranek.
4: W grupie działa już 12 ludzi uzbrojonych w strzelby gładkolufowe. Bear Commando, jak mówią o nich w Bieszczadach, było wzywane już kilka razy do płoszenia niedźwiedzi, relacjonuje Łukasz Lis, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
5: Najczęściej niestety obrywa ta samica, która pojawia się tutaj w okolicach Wołkowy i najczęstszy bohater filmików i zdjęć.
4: To jeden z 11 niedźwiedzi, którym udało się do tej pory założyć obrożę telemetryczną, umożliwiającą śledzenie i płoszenie, kiedy zbliża się do zabudowań. Przemek Taranek, Radio Z.
0: Takie obroże z nadajnikiem GPS ma już 11 miśków, a grupa interwencyjna do spraw płoszenia niedźwiedzi stacjonuje w 2 miejscowościach, w Polańczyku i Cisnej. Rozładowany telefon w górach? W Szczyrku znaleźli na to sposób. Działa tam pierwszy w Beskidach automat z powerbankami, z których można wypożyczyć przenośną baterię. Wystarczy wpłacić kaucję i ze spokojem ruszyć na szlaki, mówi Sandra Kulka z informacji turystycznej w Szczyrku.
6: I mamy w telefonie mapy, mamy aplikację Ratunek, jeżeli jesteśmy w górach, bo każdy, kto wychodzi w góry, powinien tą aplikację GoPro mieć zainstalowaną. No a wiadomo, robiąc zdjęcia, wchodząc na media społecznościowe, ta bateria niestety sobie szybciutko pojemność traci.
0: Automaty działa w centrum Szczyrku przy budynku informacji turystycznej. To jednak dopiero początek. W planach są kolejne urządzenia w różnych częściach miasta, a nawet na Skrzycznem. Turyści z zagranicy coraz chętniej odwiedzają Polskę i zostawiają u nas coraz więcej pieniędzy. W zeszłym roku aż 41 miliardów złotych. To rekord. Najwięcej wydali w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, we Wrocławiu i w Poznaniu. Znaczny udział w tej kwocie mieli turyści z Niemiec i Ukrainy, mówi Katarzyna Turusieńska z Polskiej Izby Turystyki.
7: Wysokie kwoty zostawiają także odwiedzający z krajów skandynawskich, z Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych. Mamy nowoczesne hotele, rozwiniętą gastronomię, bogatą ofertę wydarzeń kulturalnych i bardzo dobrą infrastrukturę transportową.
0: W pierwszym kwartale tego roku liczba noclegów rezerwowanych przez zagranicznych turystów wzrosła w Polsce o 11%, porównując rok do roku. Tłumy turystów jak co roku odwiedzą m.in. Gdańsk, gdzie wystartował słynny jarmark Świętego Dominika. W samo południe symbolicznie przekazano kupcom klucze do miasta i ruszyła kolorowa parada. To już 760 66. edycja imprezy, która jest wielkim świętem handlu, sztuki i rzemiosła.

0: W tym roku z powodu wielu remontów w Śródmieściu jest kilka zmian organizacyjnych. Między innymi sprzedawcy antyków na jarmarku zostali przeniesieni z długich ogrodów na targ węglowy, mówi prezes Międzynarodowych Targów Gdańskich Andrzej Bojanowski.
1: Więc w liczbach jest trochę mniejszy, 715 wystawców, ale to jest to, o czym zawsze stawialiśmy. Stawiamy na jakość, nie na ilość. To już nie są czasy tysiąca namiotów jarmarkowych. My dzisiaj mamy specjalną komisję, która selekcjonuje wystawców.
0: Jarmark Świętego Dominika w Gdańsku potrwa 3 tygodnie. Drużyna Roberta Lewandowskiego Chicago Fire przegrała na wyjeździe z New York City 1-3 w piłkarskiej lidze MLS. Polak, który na boisku był od początku drugiej połowy, wciąż czeka na swoją pierwszą bramkę w tym klubie. 2 medale wywalczyła nasza reprezentacja na rozgrywanych w Oklahomie Mistrzostwach Świata w slalomie kajakowym. Jako pierwszy srebro zdobył Michał Pasiut, po brąz w Kanadyjce popłynęła Klaudia Zwolińska.
2: Bardzo się cieszę. Już od, 4 lat z rzędu przywożę medale z najważniejszych startów, więc jest ten poziom utrzymany. Jak to dotrzymam do Igrzysk Olimpijskich, to będzie tylko lepiej, a cały czas robię ten postęp, cały czas się stabilizuję.
0: Mistrzostwa Świata w slalomie to jedna z 2 największych, najważniejszych kajakowych imprez w tym roku. Kolejna pod koniec sierpnia w Poznaniu, gdzie o medale Mistrzostw Świata powalczą specjaliści w sprincie.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Sztuczna inteligencja zmienia świat szybciej niż się spodziewaliśmy. Zmienia też media. O szansach, wyzwaniach, zagrożeniach i przyszłości dziennikarstwa w erze AI rozmawiamy z redaktorami naczelnymi polskich mediów. Na wideopodcast Naczelni o AI zaprasza Marcin Zaborski.
5: Co by było, gdyby o losach ludzkości decydowała sztuczna inteligencja? Choć brzmi to jak scenariusz filmu science fiction, jesteśmy bliżej tej rzeczywistości, niż mogłoby się wydawać. To początek tekstu, który ukazał się w Gazecie Wyborczej. Jest w nim mowa o użyciu AI przez największe armie świata. Ta rewolucja dzieje się tu i teraz. Jesteśmy jej świadkami nie tylko w wojsku, także w mediach. I chcemy się temu przyglądać razem z naszym gościem. Roman Imielski, zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej. Czołem.
6: Dzień dobry.
5: Film katastroficzny, science fiction, horror, komedia omyłek czy film familijny, taki na niedzielę? W jakim duchu rozmawiamy dzisiaj o sztucznej inteligencji w mediach?
6: Myślę, że poważny dramat, a może nawet thriller w niektórych obszarach, bo tutaj wspomniałeś o tym, jak świat zmienia już sztuczna inteligencja. No, jesteśmy w takiej erze, żyjemy, że mamy tą wielką agresję rosyjską na Ukrainę, mamy też inne konflikty zbrojne, rzeczywiście armie wykorzystują AI coraz częściej. Zresztą ja bardzo dużo czytam na temat tego, jak sobie wyobrażamy wizję świata zdominowanego przez sztuczną inteligencję. I oczywiście pojawiają się takie głosy, mówią, hola, to może być troszkę jednak przesadzone, że to nie będzie takie wspaniałe i takie rozwiązanie na wszystkie nasze problemy, również też takich wielu firm, prawda, że tam zastąpimy nawet dużą część ludzi sztuczną inteligencją. I to taka symptomatyczna anegdota, ale prawdziwa. Spotkałem niedawno wiceprezesa dużego banku na polskim rynku i on mówi, wie pan co, są sztuczne inteligencje ciekawe, bo my tam wprowadzamy duże rozwiązania, ale na przykład teraz zatrudniamy na nowo po prostu ludzi na infolinii, bo te boty ludzi, naszych klientów denerwują i przez to spada ocena naszej pracy. I teraz wracając do tego naszego środowiska medialnego. Tutaj też są takie hura optymistyczne w ogóle scenariusze.
5: Z jednej strony, ale z drugiej strony, no obaj właśnie. Pracujemy na tyle długo w mediach, że pamiętamy dyskusję o śmierci gazet, wszyscy umrzemy, a dzisiaj widzimy, czy słyszymy te dyskusje o AI, które kończą się stwierdzeniem, wszyscy zginiemy.
6: Tak, ale właśnie są takie chóry optymistyczne scenariusze dla niektórych wydawców, mówią, no super, no będziemy dużą część takich rzeczy popularnych, nawet takich, no powiedzmy, powszechnych newsów produkować właśnie dzięki AI-owi. No okej, okay, to jest ciekawa wizja. Jeden z dużych wydawców z takiego z krajów Beneluxu, który wysoki rangą menedżer Media Hisnet podawał taką ciekawą na jednej z konferencji paralelę. Mówił, no tak, chodziło o śmierć jakiegoś znanego aktora. On powiedział, no sprawdziłem sobie 10 informacji, które na ten temat powstały. 9 było napisanych przez AI, a jedna przez człowieka. I prawdę mówiąc, nie widziałem różnicy. Ja bym raczej oczekiwał, żeby jeśli jak od wydawców, że okej, taka informacja, że ktoś zmarł, nawet znany, to może napisać sztuczna inteligencja, chociaż zastrzegał, jestem człowiekiem starej daty, redaktorem, który 35 lat pracował i nigdy sobie w ogóle na początku drogi nie mógł wyobrazić tego, jak dzisiejszy świat będzie wyglądał, ale wolałbym, żeby rzeczywiście taką krótką informację napisał nawet jakiś program sztucznej inteligencji, natomiast poważny tekst napisał jakiś autor, który powiedział, znałem tego aktora, mogę o nim coś więcej powiedzieć, jakąś wartość dodaną. A z drugiej strony jest takie bardzo konserwatywne podejście w ogóle, że AI w mediach jest wielkim niebezpieczeństwem. I tutaj mówiłeś też o tym, że pracujemy w mediach. No mamy też dane dotyczące tego, jak działa sztuczna inteligencja, szczególnie w tej sferze informacyjnej. No jest bardzo dużo tak zwanych halucynacji. Mniej więcej 30-40%, nawet Europejska Unia Nadawców, skupiająca te największe telewizje publiczne w Europie, ona oblicza, że w przypadku newsów takich właśnie stricte, nazwijmy, dziennikarskich, to nawet jest 50-60%. No bo wiadomo, że sztuczna inteligencja w naszej branży zasysa wszystko, uczy się na tym, co znajdzie w internecie. Tam jest też dużo po prostu nieprawdziwych informacji.
5: No to porozmawiajmy o tym na konkretnym przykładzie, Gazety Wyborczej, który jest dla ciebie najbliższy, dobrze to wszystko wiesz. Skoro kiedyś jeden z dziennikarzy Gazety Wyborczej w ramach eksperymentu przyniósł do redakcji tekst napisany od początku do końca przez AI i ten tekst się ukazał, skąd pewność, że inni dziennikarze Gazety Wyborczej nie kontynuują dzisiaj tego eksperymentu?
6: To jest właśnie dosyć łatwe do sprawdzenia paradoksalnie, dlatego że te modele sztucznej inteligencji są dosyć przewidywalne, nawet w języku i we frazach, które zawierają w swoich tekstach. Myśmy tamten tekst, oczywiście myśmy uczciwie poinformowali czytelniku, że to jest eksperyment na końcu tego tekstu, ale on, tam nie było takiego dotknięcia ludzkiego. Dlatego my na przykład w Gazecie Wyborczej jesteśmy dosyć konserwatywni, jeśli chodzi o użycie sztucznej inteligencji. Pierwsza zasada jest taka, że żadnego tekstu nie pisze sztuczna inteligencja, nawet krótkiej notki.
5: Nawet o sporcie.
6: Okay. Tutaj jest, ja jestem tutaj fanem rozwiązań, które wprowadza w życie New York Times. Generalnie bardzo wiele rozwiązań sztucznej inteligencji jest nam potrzebnych w pracy. Nawet w przypadku na przykład dziennikarstwa śledczego, przedzierania się przez, no nie wiem, no w gigabajty informacji, które dostajemy od sygnalistów czasami. One są często w różnych formatach. I pamiętam taką sytuację, bo byliśmy członkami takich grup międzynarodowych śledczych, takich wielkich śledztw międzynarodowych jak SwissLeaks, Panama Papers i tak dalej. I pamiętam, to było wiele, wiele lat temu, jaka to była tytaniczna praca, żeby tutaj porównać, bo te dane przyniesione przez sygnalistów, które jedne to były maile, drugie to były PDF-y, trzecie to były w ogóle skany jakichś dokumentów, czwarte to były maile i znać. A teraz
5: gigantyczne archiwum,
6: na którym myśmy w tajemnicy z naszymi partnerami z Zachodu pracowali naprawdę nad jednym z tych śledztw rok, żeby w ogóle to jakoś przedrzeć się przez to, żeby znaleźć te wszystkie powiązania, ciekawe rzeczy i tak dalej. A teraz te modele sztucznej inteligencji to bardzo, bardzo ułatwiają i na przykład New York Times publikuje listę narzędzi, którą dopuszcza do pracy w redakcji, informując o tym czytelników, żeby oni wiedzieli.
5: To oprowadzaj nas po redakcji Gazety Wyborczej i pokazuj, gdzie ta sztuczna inteligencja się już przyjęła, gdzie ją wpuszczacie. Dziennikarstwo śledcze, rozumiem, dzisiaj już...
6: Bardzo pomocne. Kiedyś moglibyśmy to nazwać taką quasi sztuczną inteligencją, też przecież na ad hoc, na potrzeby takich śledztw dużych, budowaliśmy własne jakieś programy. Można było je wtedy pewnie, dzisiaj byśmy je nazwali sztuczną inteligencją, trochę inne są też narzędzia wykorzystywane, ale to była taka quasi sztuczna inteligencja, czyli i tak zawsze szukaliśmy narzędzi, które są pomocne w pracy dziennikarskiej. Bardzo prostą rzecz, którą jedną z pierwszych prowadziliśmy dawno temu, jesteśmy tutaj dziennikarzami nie pierwszy rok. Muszę Państwa tutaj poinformować, że na przykład z mojej perspektywy nie ma nic gorszego w pracy dziennikarskiej niż przeprowadzić mega ciekawy wywiad z kimś, ale go później spisywać. To po prostu jest tytaniczna praca. Dokładnie, tytaniczna praca wymagająca naprawdę wielu godzin spisywania, redagowania i tak dalej. A teraz mamy programy typu Trint lub jakieś inne. Wrzucamy ten plik zostaje skopiowany, zostaje zamieniony na dźwiękowy plik, zostaje zamieniony na tekst pisany. Oczywiście później siada dziennikarz, który ten wywiad przeprowadził, redaguje go, bo trzeba ten tekst wygładzić, zredagować, tak dalej. Wysyła go redaktorowi. Redaktor jeszcze kolejne oko takie sprawdzające nadaje mu ostateczny szlif. To jest jedna rzecz.
5: Ale te narzędzia pozwalają nie tylko na transkrypcję, ale na przykład na wyciągnięcie istoty z
6: dokładnie
5: tego wywiadu, stworzenie lidu, stworzenie tytułu.
6: My takich
5: pozwalacie sobie
6: nie,
5: na to?
6: My takich rzeczy nie robimy. To jest zadanie już człowieka. Uważamy, że to jest fair wobec naszych czytelniczek i czytelników. To znaczy, największą walutą takich mediów jak Gazeta Wyborcza, New York Times, Guardian, mówię tutaj akurat o rynku gazet codziennych, jest to, że nasze czytelniczki, nasi czytelnicy wiedzą, że za każdym z tych tekstów, które powstał, stoi tylko i wyłącznie człowiek. Tylko i wyłącznie człowiek. I to jest nasza waluta, wiarygodność. To znaczy, wielu naszych autorów jest rozpoznawalnych, wiedzą, że jeśli to jest jakiś tekst, na przykład, nie wiem, Wojciecha Czuchnowskiego, no to Wojtek od początku do końca siedział, nie było w tym żadnego udziału, czy nie pisał tych fragmentów, tych tekstów, chociażby na przykład sztuczna inteligencja.
5: Korekta?
6: Korekta, tak. I korekta już praktycznie na całym świecie jest już dziełem właśnie sztucznej inteligencji. Są lepsze i gorsze modele językowe dotyczące korekty. Nasz język jest dosyć trudnym językiem. Tutaj rzeczywiście ta sztuczna inteligencja jeszcze sobie tak dobrze nie radzi. I ja już praktycznie nie znam gazet na świecie, które mają duże działy korekty, jak to jeszcze było na przykład 15 lat temu. Tak samo było w Gazecie Wyborczej. Mamy kilka korektorek, które zajmują się przede wszystkim wydaniami też tymi, które ukazują się w papierze. Tam się nie da już cofnąć błędu. W internecie nawet jak nam czytelnicy zrobią, to dziękujemy, proszę, jest jakiś błąd stylistyczny. Czasami się zdarzają ortografy, no jesteśmy tylko ludźmi, każdy popełnia błędy. To jest normalne. Ale na przykład tłumaczenia.
5: No właśnie, tłumaczycie za pomocą...
6: Tutaj akurat mamy dopuszczonego DeepL. To jest świetne rozwiązanie AI-owe, polskie świetne rozwiązanie AI-owe w ogóle, które zaczyna chyba od 3 języków tych popularnych, a teraz już tam jest chyba z 20 lub 25, cała masa. I on bardzo dobrze tłumaczy, ale z tym zastrzeżeniem, że mimo wszystko porównujemy tekst oryginalny później z tłumaczeniem.
5: Zdarza się, zawsze człowiek.
6: Który to porównuje. Musi i wygładzić język, dlatego że, jak mówię, te modele językowe, mimo swojego zaawansowania i bardzo szybkiego rozwoju, mają jednak takie kalki językowe, na przykład, które używają.
5: Zakładasz, że tak będzie zawsze? Czy to jest tylko kwestia rozwoju tych modeli językowych, które...
6: Na razie nie dopuszczałbym, nie jestem sobie w stanie na razie wyobrazić sytuacji, w której odpowiedzialna redakcja kompletnie jest tutaj, nie ma tutaj nadzoru na tym, co się organizuje. Znaczy człowiek musi być na końcu, zawsze.
5: Grafiki, wykresy.
6: Nie, tego nie robimy. Grafiki raz robiliśmy, tylko to mieliśmy trudny temat i wykorzystując archiwalne zdjęcia, zrobiliśmy takie quasi grafiki. Generalnie nie używamy do tworzenia. Dlatego, że uznajemy, że dzieło graficzne jest również dziełem autorskim, spełnionym i tak dalej. U nas są bardzo poważne na przykład dyskusję, czy można skadrować zdjęcie zrobione przez naszego fotoreportera. No bo to jednak jest zamknięta kompozycja jakaś. Tutaj nie używamy. Mamy oczywiście różnego rodzaju programy do robienia takich klasycznych grafik, typu grafiki, znaczy wykresy na przykład, nie wiem, no ukazuje się sondaż partyjny, żeby ładnie wyglądał, trzeba dać te słupki po prostu poparcia. To mamy do tego programy, ale to one już istniały bardzo, bardzo, już od dłuższego czasu i używamy. One oczywiście też przechodzą swoją jakieś przemiany i rozwój. Bardzo dobrą rzeczą jest inna rzecz, którą wprowadziliśmy też chyba półtora roku temu. To jest zamiana tekst artykułu w tekst, w plik dźwiękowy de facto. Każdy nasz artykuł, który teraz publikujemy nowy, można odsłuchać.
5: Odczytywany przez generatywną mowę sztucznej inteligencji.
6: Tak, i tutaj też ciekawa historia. Mamy podpisaną umowę z firmą Eleven Lab. To też był polski startup. Do dzisiaj jest zresztą zarządzany przez Polaków, ale został kupiony przez dużego gracza międzynarodowego. Dzisiaj siedzibę ma w Nowym Jorku. Kapitalizacja bodajże 3 miliardy dolarów. Duży sukces rynkowy również. Jest to najlepsze narzędzie do tego typu właśnie transkrypcji artykułów w plik dźwiękowy, czyli de facto w taki duży podcast, bo czasami to są teksty, które mają po kilka stron w papierze, a po 40 tysięcy znaków. A duża część osób właśnie lubi słuchać tych artykułów, jadąc, nie wiem, autobusem czy w samochodzie, więc to jest ciekawe rozwiązanie. My mamy taką wersję, której mamy do wszystkich artykułów dedykowanego jeden głos dedykowany. Mieliśmy wewnętrzny casting. Wygrał Wojciech Tymowski, nasz długoletni, bardzo doświadczony redaktor z redakcji stołecznej Gazety Wyborczej. Fantastyczny głos, ale można już, jeśli się odpowiednie ma fundusze, nawet wprowadzić takie rozwiązania, Eleven Lab na to pozwala, że każdy artykuł będzie czytany głosem autora artykułu.
5: Wow. No, no to jeszcze jeden poziom, poziom researchu. Czy tu, na poziomie researchu, dopuszczacie użycie sztucznej inteligencji?
6: Dopuszczamy użycie sztucznej inteligencji, ale jak mówię, jest takie rosyjskie przysłowie, wiem, że dzisiaj to jest niepopularny język rosyjski, dowierzę, ale sprawdzę. Więc to zawsze ten fact-checking na końcu, jakiś przynajmniej wyrywkowy musi być, zwłaszcza, że wiemy, że sztuczna inteligencja potrafi mieć te halucynacje, czyli mówiąc wprost, czasami kłamać. Jeszcze jedna jest bardzo ważna zasada u nas w redakcji, jest absolutnie zabronione wrzucanie jakichkolwiek materiałów dziennikarskich na przykład do czata GPT. To chodzi o A, tajemnicę dziennikarską.
5: Żeby go nie karmić w ten sposób.
6: B, żeby go nie karmić również, ale przede wszystkim chodzi o tajemnicę dziennikarską. To znaczy, nie jesteśmy pewni, czy te nasze teksty, a ktoś może sobie wrzucić, mógłby sobie wrzucić jakiś kawałek bardzo wrażliwego tekstu śledczego i powiedzieć, sprawdź mi przecinki na przykład, nie? No bo wiemy, że mam problem z tymi przecinkami. Nie wolno takich rzeczy u nas robić, nie wolno streszczać artykułów przez żadne narzędzia sztucznej inteligencji. Właśnie ze względu, po pierwsze na tajemnicę dziennikarską, po pierwsze na zasady takiej czystej rzetelności dziennikarskiej. No i to, jak mówię, to są jednak cały czas źródła zewnętrzne. Nie wiemy, gdzie ostatecznie mogą wylądować te nasze rzeczy.
5: A kto jest inspiratorem, inicjatorem wykorzystywania AI w poszczególnych segmentach pracy redakcji? To jest tak, że to raczej redakcja, szefowie nadają ten kierunek, czy to ludzie przychodzą do was i mówią, a może tu byśmy spróbowali?
6: I tak, i tak. To znaczy bardzo duża część tych naszych rozwiązań jest sugerowana przez dziennikarzy. Mówią, znaleźliśmy fajne narzędzie, popatrzcie na nie, czy warto, żebyśmy być może je... No, duża część z nich jest płatna, nie? Czy może byśmy płacili subskrypcję za to narzędzie. No my wtedy to sprawdzamy. Mamy też taki komitet bezpieczeństwa wewnątrz naszej firmy, bo Gazeta Wyborcza jest częścią koncernu Agora, który rekomenduje też rozwiązania pewne, jeśli nawet my mówimy, chcielibyśmy to mieć. Oni mówią, dobrze, sprawdzimy, ale później na przykład mówią, wiecie co, to jest troszkę niebezpieczne. Znaczy te źródła, znaczy te serwery znajdują się, nie wiem, no powiedzmy za granicami, nie jesteśmy w stanie też kontrolować tego przepływu czy wypływu rzeczy, które będziecie tam po prostu testować w ramach tego rozwiązania. A część jeżdżą na różnego rodzaju na przykład konferencje, też podpatrujemy naszych kolegów. Mamy tutaj też ciekawe dyskusje właśnie na temat tych granic użycia sztucznej inteligencji, bo na przykład część wydawców na świecie używa i to bardzo poważnych gazetach też takich codziennych, na przykład używa do generowania tytułów pod SEO, czyli w dużym skrócie pod to, żeby się lepiej wyszukiwały na przykład w Google. Żeby tego nie robił już dziennikarz, bo on może nadać sobie swój tytuł, prawda, do artykułu czy redaktor, ale te podpowiedzi pod SEO, no to już okej.
5: Okay. No ale, no właśnie, jak widzicie, że te inne wielkie tytuły sięgają po AI w bardzo różnych obszarach, wykorzystują to narzędzie powszechnie, a wy staracie się być ostrożni, to nie macie poczucia, że tamci, no, uciekną gdzieś wam w tym wyścigu?
6: To jest ciekawe pytanie i tutaj te nasze dyskusje w ramach właśnie wydawców też tutaj, tych największych wydawców europejskich są często takimi sporami, tak? Bo my mówimy, okej, Może w naszym przypadku jako Gazety Wyborczej liczy się na przykład szybkość informacji, powiem wprost. Bo czy dla nas ludzie przychodzą po to, żeby dostali jednak analizę, pogłębiony wywiad, reportaż, dziennikarstwo śledcze. To jest to, czego od nas najbardziej wymagają nasi czytelnicy. Mamy system subskrypcyjny, widzimy też, które teksty się sprzedają lub które nie. Ale nie chcemy zostawać w tym peletonie. Znaczy, bycie konserwatywnym nie oznacza, że nie jesteśmy ofensywni na pewnych polach. To jest trochę jak taktyka piłkarska, prawda? Tam, gdzie trzeba, to atakujemy. I jak mówię, no, bardzo nam zależy na tym, żeby mieć tą transkrypcję artykułów na pliki dźwiękowe, to no właśnie Eleven Labs, tą Dipla, który bardzo szybko też tłumaczy teksty duże, bo my publikujemy dużo tekstów zagranicznych, jesteśmy częścią chociażby takiej organizacji, w skrócie się nazywa LENA, Leading European Newspaper Association, tam jest Die Welt, jest Le Figaro, La Repubblica, jest El País, więc jak widzimy ciekawy artykuł tam, no, to raz jest hiszpański, raz jest francuski, raz niemiecki, mówimy, no musielibyśmy to wszystkiego mieć armię tłumaczy.
5: Ale jak mówisz, że no widzicie, jak te teksty żyją, jak pracują, jak się czytają, to właśnie, czy na tym poziomie podglądania efektów waszej pracy wykorzystujecie AI, żeby monetyzować waszą robotę?
6: Tutaj będziemy pewnie wprowadzali rozwiązania, które być może można nazwać dzisiaj, są to rozwiązania sztucznej inteligencji. Wielu wydawców na przykład robi taką ma taką politykę jak gdyby pozycjonowania strony głównej, tę, którą się wchodzi, to powiedzmy wyborcza.pl, pod konkretnego czytelnika. To znaczy mniej więcej wiemy, że pan Marcin Zaborski jest naszym subskrybentem od 2 lat, powiedzmy. Dokładnie wiemy, na jakie artykuły czyta. No, to jest świat cyfrowy, więc mamy.
5: Wiadomo,
6: no,
5: tak myślałem.
6: Tak musi być troszkę. Więc będziemy być może podsuwać więcej artykułów z tej dziedziny, która widocznie go interesuje, bo na przykład, no nie wiem, no czyta o polityce międzynarodowej na przykład bardzo dużo, nie? Takie powoli rozwiązania na pewno będziemy wprowadzać, ale nigdy strona główna Gazety Wyborczej nie będzie wydawana w 100% automatycznie. I to jest tak nasz cel na dziś, bo widzimy, jak to działa. Duża część wydawców właśnie ma taką ciekawą właśnie taktykę, że sporą część wydaje się automatycznie strony głównej, ale jednak te kluczowe, najważniejsze miejsca na stronie głównej, to nazywamy main topiciem, czyli tym głównym, ja nie lubię angielszczyzny, używania w języku polskim, główny artykuł na stronie, to czy kilka pozostałych, zawsze jest wybieranych przez człowieka, bo pamiętajmy, że naszą zadaniem, przynajmniej tak sobie wyobrażam dziennikarstwo w Gazecie Wyborczej, jest nie tylko podsyłanie tych tekstów, które w takim uproszczeniu mówię, najbardziej się klikają i tak dalej. No jednak naszym zadaniem jako poważnego medium jest również misja. No my z premedytacją publikujemy i będziemy publikować artykuły, które od początku wiemy, że nie zdobędą nie wiadomo ilu subskrypcji, nie wiadomo ile będą miały odsłon, ale są ważne z jakichś powodów dla społeczeństwa, tak uważamy, dla naszej demokracji, dla zrozumienia świata, który nas otacza.
5: Wspaniale, że pojawia się słowo misja. Chwytam to słowo, bo zastanawiam się, jaki jest wasz stosunek do AI, kiedy piszecie o sztucznej inteligencji. To znaczy, czy macie w sobie takie poczucie jakiegoś rodzaju misji w stosunku do tego tematu? W tekstach, które tworzycie, chcecie być adwokatami człowieka, czy adwokatami rozwoju technologii sztucznej inteligencji?
6: Absolutnie chcemy być adwokatami człowieka. Bardzo w ogóle fascynuje nas ten świat nowy i zawsze mnie osobiście również. Bardzo dużo czytam na ten temat, ale widzimy też ogromne zagrożenia, które AI wprowadza. Na przykład mieliśmy niedawno fantastyczny artykuł o tym, że ludzie, szczególnie w takim wieku, powiedzmy, może nie Generation Z, ale dosyć młodym wieku, popadają w coraz większą samotność, ponieważ im wystarczy już dzisiaj do konwersacji ChatGPT.
5: Nadchodzą agenci AI.
6: Dokładnie.
5: Ludzie zaprzyjaźniają się z botami i odcinają się od innych ludzi.
6: Dokładnie.
5: O tym pisała Gazeta Wyborcza.
6: Tak.
5: Ale właśnie, myślisz, że mamy problem, że ci ludzie za chwilę odetną się też od dziennikarzy, że przestaną potrzebować mediów, przestaną potrzebować dziennikarzy?
6: To jest marzenie gigantów z Doliny Krzemowej, niewątpliwie. Oni od wielu lat robią wszystko, żeby osłabić takie, nazwijmy, tradycyjne media.
5: I mają narzędzia.
6: I mają narzędzia globalne, globalne. My zawsze byliśmy adwokatami regulacji wielkich koncernów cyfrowych w Europie, bo wiem, że w Stanach to jest bardziej skomplikowane. Bardzo żałujemy, że prezydent Karol Nawrocki nie podpisał tej dyrektywy aktu o usługach cyfrowych, w skrócie DSA, tej europejskiej implementacji. Uważamy, że to trzeba niestety okiełznać. Ja nie patrzę nawet na swój tutaj biznes, bo oczywiście wolałbym mieć taką sytuację, że Google jednak, mówiąc wprost, nie zabiera dużej części mojej pracy, jak powiem delikatnie, czy jacyś inni i inne platformy społecznościowe i moich dziennikarzy i redaktorów, bo to są kosztowne śledztwa, są bardzo kosztowne, reportaże są bardzo kosztowne, my wysyłamy ludzi w różne części chociażby świata, ale w Polsce mamy też również bardzo dużo redakcji i też tematów spoza samej Warszawy, na miejscu ludzi. I to mnie oczywiście martwi, ale tak naprawdę chodzi o jakość naszej demokracji i życia publicznego, bo jeśli przesunie się za bardzo ten wektor poinformowania społeczeństwa tylko przy pomocy sztucznej inteligencji, która wiem, że nie zagłębia się w niuanse, czasami podaje nieprawdę, też jest ogromnym polem do działań chociażby rosyjskiej dezinformacji. Tutaj są bardzo poważne analizy, które tego dotyczą. To jest to duże niebezpieczeństwo, ale ja uważam, że tak nie będzie. Akurat tu jestem optymistą, bo widzę też na przykład, co się dzieje z moją stroną główną i ze stroną główną takich wydawców jak Gazeta Wyborcza, które mają ogromne, u mnie 95%, tak sobie, no mniej więcej 90 do 95% codziennie publikowanych tekstów, a ich publikujemy materiał, bo też mamy materiały wideo, około 120 dziennie na portalu wyborcza.pl, to są treści unikalne. Je trudno z sztucznej inteligencji ukraść i przetworzyć na własną, na własną, nazwijmy to, modłę. I na przykład nasze zasięgi, jeśli chodzi o odsłony czy liczbę wizyt, są większe niż rok temu. A przecież właśnie przez wprowadzenie różnego rodzaju rozwiązań sztucznej inteligencji typu Google wprowadza AI Overview, a teraz już wprowadza w ogóle, jeszcze dalej idzie krok dalej, AI Mode, czyli już w ogóle nie będzie żadnych linków w tych maksach, drastycznie spadają zasięgi wielu wydawców.
5: Pytanie, czy masz w sobie ten optymizm, kiedy myślisz o przyszłych użytkownikach mediów, jeśli oni w ogóle się pojawią, no bo patrząc na młodych ludzi, no to oni szukają informacji nie w gazetach, nie w telewizjach, nie w portalach nawet, tylko w platformach społecznościowych, a tam zupełnie inne reguły gry przecież obowiązują.
6: To jest problem i to jest też problem ten, o który wcześniej pytałeś, pewnej samotności. Ludziom wystarcza już dzisiaj do poinformowania, czy w ogóle do jakiejkolwiek socjalizacji, właściwie tylko ten świat cyfrowy często. Ogromnym problemem w państwach tutaj naszego kręgu cywilizacyjnego, zachodniej Europy i szerzej Stanów Zjednoczonych jest właśnie to, że ludzie w ogóle już nawet nie wychodzą do sąsiadów. No, jak już nie mówię, ze znajomymi się nie spotykają.
5: A jeśli
6: to jest problem.
5: W platformach społecznościowych, to tam są i bańki, i algorytmy, i desanty polityczne, czego tam nie ma przecież.
6: Tak, i to jest ogromne zagrożenie. Natomiast tutaj jestem pesymisto-optymistą, tak to powiem, dlatego że też z badań różnych wynika, że takie medium jak Gazeta Wyborcza, no oczywiście my nie będziemy nigdy takim medium ogromnie zasięgowym, nie będziemy walczyć o to, że będziemy mieli najwięcej użytkowników na polskim rynku, na przykład internetowym, ale grupa ludzi, którzy będą jednak potrzebowali swojej pracy bardzo dobrej, jakościowej informacji, a też ich zainteresowania są też związane z tym, co często publikujemy u nas, na przykład w przypadku turystyki, czy tego, jak wyglądają relacje na przykład jakieś międzynarodowe, czy sytuacja w jakimś kraju, bo podróżują po świecie, ta grupa zawsze będzie istnieć. Ona generalnie zyskuje z wiekiem. My wiemy dzisiaj, że ludzie raczej w wieku 20 lat czy rzadko są fanami takich mediów tradycyjnych jak Gazeta Wyborcza. Ale jak się już ma, założy rodzinę, ma się 35 lat, ma się odpowiedzialną pracę, troszkę to wygląda inaczej. Czy to się uda? To jest trudne.
5: Właśnie, pytanie, czy to się będzie działo nadal? No bo jeśli popatrzymy na tych młodych ludzi w szkole dzisiaj, to oni bardzo wyraźnie, to z badań widać, bardzo chętnie używają sztucznej inteligencji, kiedy się uczą, kiedy szukają informacji, kiedy streszczają lektury, realizują zadania. Co więcej, rodzice to akceptują.
6: Nawet więcej. My mieliśmy też na ten temat kilka artykułów. Rodzice są bardzo zadowoleni, bo też znowu zdejmują z siebie dużą część odpowiedzialności. tu słuchaj, po co, chętnie bym z tobą porozmawiał o te 15 czy pół godziny, ale przecież masz tą sztuczną inteligencję, fantastyczne rozwiązanie, ja ci nawet za to zapłacę. To jest fatalne.
5: Pytanie,
6: oczywiście.
5: Co to dla nas oznacza? Tak. Dla nas jako ludzi pracujących w mediach.
6: I doszliśmy do mojego ulubionego punktu w ogóle w rozmowie o mediach jako takim i o prawie do jakościowej informacji. Mówię tutaj o społeczeństwie obywatelskim, o jakości demokracji w takim kraju, jakim jest nasz kraj, Polska i szerzej Unia Europejska. Ja uważam, że bez stanowczych działań państwa to może być bardzo trudne, o czym mówimy. Dlatego ja od lat nawołuję, żeby poważnie zająć się edukacją dzieci. Nie od szkoły średniej, tylko od trzeciej klasy szkoły podstawowej.
5: Edukacją medialną.
6: Szerzej to powinna być i medialna, i nazwijmy ją cyfrowa. To znaczy dzieci naprawdę w bardzo młodym już wieku, typu 10 lat, trzeba uczyć, jaki świat cyfrowy daje. Jakie świat cyfrowy daje plusy, ale jakie są tam również ogromne minusy, a wręcz zagrożenia. Jak odróżniać jakościowe źródło informacji od dezinformacji albo informacji niepewnej. To kilka krajów robi już. Robią to kraje skandynawskie. Świetne są wyniki na przykład w Finlandii. Wiem, że łatwo się powoływać na kraj mniejszy i taki bardzo odpowiedzialny nazwałbym to. Tam jest największe zaufanie do mediów publicznych w ogóle.
5: To pytanie, skoro to jest możliwe gdzie indziej, dlaczego w Polsce wciąż o to się musimy upominać? To jest tak, że mediom nieszczególnie zależało, żeby przekonać polityków. Politycy nie chcieli słuchać, czy media były za słabe, żeby tych polityków jakoś do pomysłu przekonać?
6: Nie zwalałbym całej winy na polityków, chociaż do nich mam najwięcej zarzutów, oczywiście, bo my lobbowaliśmy, rozmawialiśmy, naciskaliśmy na wiele rządów, żeby to wprowadzić. Nie udało się. Ale aczkolwiek jest światełko w tunelu, bo akurat od niedawna jest taki projekt pilotażowy, właśnie edukacja medialna. To jest chyba jedna godzina w szkole średniej miesięcznie, niedużo, ale zawsze coś. Uważam, że powinno to być oczywiście, to powinien być projekt w ogóle europejski. Z drugiej strony my jako środowisko też dziennikarskie za mało w tej sprawie robiliśmy. Niewątpliwie można było już dużo wcześniej tego typu działania rozpocząć i uświadamiać, bo uważam też, że my jako w ogóle dziennikarze, nie tylko w Polsce, za mało mówimy o tym, jak wygląda nasza praca, taka od wewnątrz. Znaczy, za mało tłumaczymy po prostu obywatelom, czytelniczkom i czytelnikom, z jakimi wyzwaniami my się mierzymy. Napisanie poważnego, śledczego artykułu to często jest kilka miesięcy pracy, albo nawet więcej, albo nawet dłużej, prawda? I ludzie troszkę tego nie rozumieją. Mówią, no dobra, co taki artykuł tam napisać, prawda? To jest nic, nie? To tutaj przecież szybko mi poda ktoś tam jakąś też skrót tego artykułu. Właśnie na tym to nie polega. Wrócę do mojego ulubionego New York Timesa, bo uważam go za gazetę, która jest wzorem i jest zresztą wzorem dla wydawców na całym świecie. Oni na przykład niedawno, kilka miesięcy temu uruchomili bardzo ciekawy taki swój dział, nazywa się Times Insight. I oni na przykład potrafią tam zamieścić artykuł, naprawdę duży artykuł, jak zmieniali, uwaga, w papierowym wydaniu zdjęcie na pierwszej stronie, bo okazało się, że Donald Trump wydał rozkaz ataku na Iran. I normalnie tam redaktorzy podają, jakie tutaj mieli, jak się zwołali, jak się zastanawia, jakie zdjęcie wybrać, prawda, jak tą ustawić tą pierwszą stronę i tak dalej. I oni tak o każdym kawałku swojej pracy informują. I to się cieszy dużym zainteresowaniem czytelników i jest transparentne dla tych właśnie ludzi, którzy płacą za te subskrypcje. Przypomnę, że New York Times ma największy sukces na świecie, 11,5 miliona obecnie subskrypcji.
5: Tym bardziej dzięki, że dzielisz się swoją wiedzą i oprowadzasz nas po redakcji Gazety Wyborczej dzisiaj wirtualnie. No i wracając do początku naszej rozmowy, znalazłem takich kilka słów, które 16 lat temu Bernard Poulet, kiedy pisał swoją książkę o śmierci gazet, w tej książce zapisał, a pisał między innymi, że dziennikarze stają się robotami, że nastał czas fast newsów i informacji fast food. Zobacz, pisał to kilkanaście lat temu, a my wciąż żyjemy. To może nie jest tak źle, jakby się mogło wydawać.
6: Ja w ogóle jestem, tutaj akurat jestem optymistą i bardzo, takie najczęstsze pytanie, które pada, na przykład jak do nas przychodzą jakieś wycieczki, a zdarza się, że przychodzą i ludzi to interesuje, nie jest tego oczywiście zbyt wiele tych wycieczek, ale jest. I na przykład, ale też na różnego rodzaju konferencjach mówią, no kiedy w końcu ten papier umrze? Ja mówię, i tu was zaskoczę, moim zdaniem papier nie umrze jeszcze bardzo, bardzo długo. Być może ostatecznej za ileś tam lat to będzie trochę sytuacja jak z winylami, które też niby zniknęły, a teraz nagle się okazuje, że to wcale nie jest taki mały kawałek biznesu muzycznego. Pewnie dla koneserów drogi, ale jest. I ja jeszcze pamiętam, teraz już nie pamiętam autora, to był chyba 2014 rok. Jeden z takich specjalistów od rynku amerykańskiego gazet powiedział właśnie, że New York Times ostatni papierowy to zniknie tam chyba może w 2018-2020 roku. Cały czas średnio sprzedają jakieś 500 tysięcy egzemplarzy i naprawdę jest to całkiem dobry biznes. Ja uważam, że dziennikarstwo się obroni, ale to jakościowe, właśnie nie fast foodowe, tylko jakościowe, dlatego że przy rozwoju sztucznej inteligencji tego fast foodu będzie ogromnie dużo i to będzie już niestrawne. Natomiast jakościowe dziennikarstwo, które ma unikalne tematy, które ma myśli nad tym w ogóle, jak pracować nad tematem, one są ogromne spory, na przykład jeśli myślimy o jakichś tematach, no kłócimy się, mamy dwa razy w tygodniu takie spotkania podsumowujące, gdzie się naprawdę czasami bardzo gorąco nie spieramy, tylko kłócimy na temat jakiś tego, dlaczego on się ukazał, dlaczego w taki sposób ktoś odpowiada. To jest sól dziennikarstwa. Znaczy, dziennikarstwo to jest nie tylko pisanie, ale przede wszystkim myślenie.
5: To zabieramy się do roboty, żeby dziennikarstwo jakościowe przetrwało. No bo bez nas to...
6: Ale też bez państwa też nie przetrwa, więc zachęcamy do czytania, słuchania, oglądania.
5: Dzięki wielkie. Roman Imielski.
6: Dziękuję bardzo.
5: Marcin Zaworski. Kłaniamy się. Do zobaczenia.

5. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Sprawca ataku na Paradę Równości w Berlinie ma związki z islamistami. To najnowszy komunikat niemieckiej policji. Jak wiecie z wiadomości Radia Z, wciąż trwają poszukiwania napastnika, który wjechał autem w grupę ludzi, powodując śmierć jednej osoby. W operację zaangażowane są niemieckie jednostki specjalne oraz śmigłowce policyjne. Nasza wolność została dziś zaatakowana w najstraszliwszy sposób, oświadczył burmistrz Berlina. Zapewnił, że myślami jest z ofiarami i ich najbliższymi oraz podziękował. Zaangażowane są niemieckie jednostki specjalne oraz śmigłowce policyjne. Nasza wolność została dziś zaatakowana w najstraszliwszy sposób, oświadczył burmistrz Berlina. Zapewnił, że myślami jest z ofiarami i ich najbliższymi oraz podziękował służbom. Setki

0: które w 2030 roku będą najsilniejszą armią w Europie pod względem liczebności, ale i zdolności operacyjnej.
1: W ramach programu Perun dofinansowano blisko 30 projektów. Ceny ropy wystrzeliły w górę i taniej na razie nie będzie. W ostatnim tygodniu diesel i benzyna podrożały o kilkadziesiąt groszy na litrze. Po ataku Houthi na saudyjskie tankowce na Morzu Czerwonym cena baryłki przekroczyła psychologiczną barierę $100. Nie widać przesłanek do spadków, mówi Urszula Cieślak z BM Reflex.
2: Próby zablokowania alternatywnej wobec ciśniny Ormuz trasy, którą była transportowana ropa naftowa głównie z Arabii Saudyjskiej, ciśnina Bab al-Mandab, to wszystko powoduje, że ta sytuacja staje się coraz bardziej napięta.
1: Kierowcy płacą więcej nie tylko za samą ropę, ale także za obawy, że jej dostawy mogą zostać zakłócone. Ustawa łańcuchowa z podpisem prezydenta, nowelizacja przepisów o ochronie zwierząt, zakłada zakaz trzymania psów i kotów na uwięzi. To już drugie podejście do wprowadzania takiego zakazu. Poprzedni projekt Karol Nawrocki zawetował. Dlaczego tym razem zmienił zdanie? O tym reporter Radia Z Jan Kielak.
3: Według Karola Nawrockiego poprzedni projekt był źle przygotowany i nakładał na Polaków trudne do spełnienia obowiązki. Chodzi tu o kwestię kojców, których wymiary były sztywno określone w ustawie i zależne od wielkości psa. Takich wymogów nie ma w nowej ustawie, mówi prezydent.
4: Wcześniejsze weto było potrzebne. Złe prawo zostało zatrzymane, a w jego miejsce powstało rozwiązanie skuteczne i optymalne.
3: Po podpisaniu ustawy nowe przepisy wejdą w życie za nieco ponad rok. Jan Kielak, Radio Z.
1: Prezydent nie podpisał za to ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych i zdecydował o skierowaniu jej do Trybunału. Psy nadal bez wstępu do wagonów restauracyjnych Wars. PKP Intercity nie planuje zmian w przepisach, które zakazują przebywania zwierząt w strefie gastronomicznej pociągów. Zakaz ten nie dotyczy jednak psów przewodników i asystujących. Przewoźnik tłumaczy decyzję względami higienicznymi, a także komfortem podróżnych. Cała para w kolej. Rząd chce z budowy zintegrowanej sieci kolejowej, która objąć ma cały kraj, uczynić jedną ze swoich wizytówek. Powstać mają tysiące kilometrów nowych torów, w tym także dla pociągów pędzących 350 km na godzinę. Te plany są realne. Naprawdę będziemy mieli najnowocześniejszą kolej w Europie. Przekonywał wątpiącego w to wszystko reportera Radia Z Tomasza Kubata Piotr Rachwalski z zarządu Portu Polska.
5: Jeśli chodzi o zakres inwestycji w nowe linie, to w zasadzie w tej chwili takich planów nie ma żaden kraj.
6: Tylko skąd się na to wezmą pieniądze, bo to są gigantyczne wydatki, miliardy złotych.
5: Tak, przy czym w ramach tych samych pieniędzy, które spowodowały, że mamy w tej chwili jedną z lepszych sieci dróg krajowych i autostrad, te środki sukcesywnie będą spływały na kolej. Dodatkowo kolej ma ten plus nad drogami, że dostaje dofinansowanie unijne jako działanie proklimatyczne i proekologiczne.
1: Budowa rozpisana jest na kilkadziesiąt lat. Pierwszym odcinkiem szybkiej kolei ma być połączenie Warszawy z Łodzią. Ma być gotowe za 6 lat wraz z lotniskiem w Baranowie. Rewolucja na rynku taksówkowym, jak pisze Rzeczpospolita, tylko w pierwszym półroczu z rynku zniknęło blisko 1200 firm taksi. Zawodowych taksówkarzy z jednoosobową działalnością pracujących dla korporacji zastępują platformy przewozowe jak Uber, Bolt czy Freenow. Choć prawdziwym wygranym są pośrednicy zapewniający kierowców dla dużych platform. Deszcz zamiast plaży, odwołane rezerwacje i krótsze pobyty. Nadmorskie firmy liczą straty, bo pogoda w lipcu skutecznie zniechęciła część turystów do wyjazdów. Pogoda nad Bałtykiem wpadała ze skrajności w skrajność i spadki sięgają nawet 1/3, mówi Monika Dominik z pensjonatu Szyper w Dębkach.
7: Piekielne upały nadoskwierały ludziom, już turyści narzekali, po prostu ci, co mieli końcówkę tygodnia, bo my tak przeważnie zmiany mamy weekendowo, to mówili, jejku, już nie możemy wytrzymać. No ale przyjechał nowy turnus i się zaczęło. Pani Moniko, kiedy to słońce? Kiedy ta pogoda? I tak mówię, podziękujcie tamtym gościom, co wyjeżdżali. I tak trochę śmiechem, żartami, no ale ogólnie no ciężko. Też chcemy, żeby ludzie byli zadowoleni, tak?
1: Turyści rozpoczynający teraz urlop nad Bałtykiem mogą liczyć na lepszą pogodę. Ma być więcej słońca i zdecydowanie cieplej. Na koniec o dzieciach, które zamiast się nudzić i szukać wakacyjnych psot, postanowiły zrobić coś dobrego. Mija i Franek razem z kuzynką i kuzynem magazynem z Niemiec sprzedawali lemoniadę, a cały zarobek przeznaczyli na pomoc kotom ze schroniska w Sosnowcu. Kupili karmę. Jak mówili naszemu reporterowi, Szymonowi Kastelikowi, nikt ich do tego nie namawiał, a na pomysł wpadli sami.
8: Bo my tak nie potrzebujemy bardzo tej kasy jak schronisko. Przeznaczyliśmy wszystko na schronisko.

0: schronisko.
1: Jaka była tam reakcja pracowników schroniska?
0: To, że taką rzecz zrobiliśmy w ogóle. Dostaliśmy dyplom, pan nam podziękował.
1: Czy sami macie jakieś zwierzaki?
0: Ja mam jednego psa.
1: A ty?
2: Ja mam dwa psy.
1: No to rozumiecie chyba najbardziej właśnie, że zwierzęta są fajne, no i trzeba im pomagać, tak?
0: Tak.
3: Rodzice nie kryją dumy ze swoich pociech, a Mija i Franek już planują kolejne podobne akcje podczas następnych wakacji. Rafał Piech planuje już kolejne wydanie wiadomości Radia Z. Zapraszam w jego imieniu na 6. Ja dziękuję za wspólnie spędzoną noc. Dobrego dnia. Do usłyszenia.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
2: Dlatego stosujemy Plusz Elektrolity Senior.
1: Bez cukru i glukozy.
2: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
1: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
2: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
1: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
2: Suplement diety Plusz Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
1: Dziękuję.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Mamo, chcę pić!
2: Dzień dobry!
1: Chcę pić!
2: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
3: Pewnie plusz.
1: Tak, chcę plusz!
2: Już kupuję! To najlepszy wybór
3: na 100%.
4: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
3: Plusz!
4: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
3: Na 100%.
4: Dziękuję.
3: Na zdrowie.
5: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
0: Po reklamie.
6: A która to godzina? To już szósta prawie jest, niedziela, 26 lipca. Na wiadomości Radia Z zaprasza Rafał Piech. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Samochód wjechał w uczestników parady w Berlinie. Jedna osoba nie żyje. Polska chce opodatkować cyfrowych gigantów. Telefon nie padnie na szlaku w Beskidach. Mają na to sposób.
6: Szósta.
7: W Berlinie trwa obława na napastnika, który wjechał autem w grupę ludzi podczas Parady Równości. W wyniku ataku jedna osoba zginęła, a co najmniej 16 zostało rannych. Stan kilku z nich jest ciężki. Jak przekazał dziennik Bild, zdaniem niemieckich służb za atakiem stoi 21-letni Abdul B., który ma związki z islamistami. Do tragedii doszło w popularnym berlińskim parku Tiergarten koło Bramy Brandenburskiej oraz Placu Poczdamskiego. Polska szykuje podatek dla cyfrowych gigantów. Projekt ustawy ma zostać opublikowany na początku przyszłego tygodnia. Ceną za nowe wpływy do budżetu może się okazać napięcie w relacjach z USA, o czym więcej reporter Radia Z, Daniel Wrzos.
8: Polski budżet nie może tracić na działalności m.in. amerykańskich gigantów, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Podobne rozwiązania podatkowe są też w kilku innych krajach Unii Europejskiej. Podatek cyfrowy był konsultowany z amerykańskimi partnerami, dodaje Standerski.
9: Za dużo nas łączy, żeby ten jeden temat nas podróżnił.
8: Firmy, które zainwestują w Polsce, będą mogły liczyć na ulgi w podatku cyfrowym.
7: Podatek miałby wejść w życie na początku 2029 roku. Do 15 euro za godzinę. Takie stawki wciąż przyciągają młodych ludzi szukających wakacyjnej pracy za granicą, ale zainteresowanie sezonowym zatrudnieniem poza Polską maleje. W Wojewódzkim Urzędzie Pracy we Wrocławiu dostępnych jest obecnie ponad 50 zagranicznych ofert, między innymi z Holandii, Austrii i Francji. Większość dotyczy pracy przy zbiorach w rolnictwie. Przed wjazdem warto, ale zainteresowanie sezonowym zatrudnieniem poza Polską maleje. W Wojewódzkim Urzędzie Pracy we Wrocławiu dostępnych jest obecnie ponad 50 zagranicznych ofert, między innymi z Holandii, Austrii i Francji. Większość dotyczy pracy przy zbiorach w rolnictwie. Przed wjazdem warto sprawdzić pracodawcę i warunki.

0: Tam pierwszy w Beskidach automat z powerbankami, z których można wypożyczyć przenośną baterię. Wystarczy wpłacić kaucję i ze spokojem ruszyć na szlaki, mówi Sandra Kulka z informacji turystycznej Szczyrku.
1: I mamy w telefonie mapy, mamy aplikację Ratunek, jeżeli jesteśmy w górach, bo każdy, kto wychodzi w góry, powinien tą aplikację GoPro mieć zainstalowaną. No a wiadomo, robiąc zdjęcia, wchodząc na media społecznościowe, ta bateria niestety sobie szybciutko pojemność traci.
0: Automat działa w centrum Szczyrku przy budynku informacji turystycznej. To jednak dopiero początek. W planach są kolejne urządzenia w różnych częściach miasta, a nawet na Skrzycznem. Łukasz Fabiański mówi pas i kończy karierę. Jeden z najlepszych polskich bramkarzy w historii rozegrał 376 meczów w angielskiej Premier League, a do tego 57 w reprezentacji Polski. Jak przebiegała jego kariera, opowie teraz Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z.
2: Łukasz Fabiański większość swojej wspaniałej kariery spędził w najsilniejszej lidze świata. Zaczynał w Arsenalu, do którego trafił z Legii. W ekipie kanonierów spędził 7 lat razem z Wojtkiem Szczęsnym. Przez 4 kolejne był pierwszym bramkarzem Swansea, gdzie rozegrał blisko 150 spotkań i niejednokrotnie wybierany był najlepszym zawodnikiem swojej drużyny. W 2018 roku wrócił do Londynu, ale do West Hamu i z miejsca skradł serca kibiców Młotów, w drużynie których rozegrał 195 meczów. Uważany za wzór nie tylko na boisku, spokojny, życzliwy, uśmiechnięty. Od dziś chce inspirować, rozwijać i wspierać kolejne pokolenia bramkarzy, pomagając im spełniać marzenia, tak jak ja kiedyś spełniłem swoje, napisał Fabian w mediach społecznościowych.
0: 41-letni Łukasz Fabiański zdobył z Legią Warszawa Mistrzostwo Polski. Z Arsenalem sięgnął po Puchar Anglii, a z West Hamem wygrał Ligę Konferencji Europy.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest producent i dystrybutor skrzynek na listy. skrzynkinalisty.pl.
4: No, jest dokładnie tak, jak się umawialiśmy na lipiec. Słuchajcie, dzisiaj piękna pogoda w całej Polsce, bardzo ciepło, na zachodzie i na południu nawet 30 stopni. Tak powinno być właśnie w wakacje. W centrum około 28, chłodniej ciągle na północy, ale doczekacie się. Dzisiaj w Kołobrzegu tylko 22 stopnie i deszcz popada też na zachodzie w Szczecinie i w Gorzowie.
3: Sponsorem programu był producent i dystrybutor skrzynek na listy. skrzynkinalisty.pl.
4: Ale co to Łukasz Fabiański kończy karierę, ma 41 lat, przecież to jest młody człowiek, jeszcze całe życie przed nim. Nie to co ja. 4 po 6. Dzień dobry bardzo, w wakacje tu Radio Z i Marek Stary Brat.

Doktor Alban w Radiu Z. To był gość. Ja pamiętam taki wywiad w piśmie kolorowym Brawo w młodych czasach, kiedy on mówił, że jest dentystą i że myje zęby chyba kilkanaście razy dziennie. 14 po 6. Zaczynamy nowy dzień z Radiem Z. To niedziela, dzisiaj 26 lipca. Imieniny obchodzą, słuchajcie, Anna, Hanna, Grażyna i Mirosława. Wszystkiego najlepszego, drogie dziewczęta. Mua, mua, mua. Po polsku trzy razy buziaki. I jeszcze mam przysłowie z tej okazji. Od świętej Anki zimne noce i poranki. No to nie, no to ja się na takie przysłowie zupełnie nie zgadzam. Do tego przysłowia w ogóle nie było. Nie ma tej planszy. Nie ma tej planszy. No powtórzcie przysłowie, zapamiętaliście? No właśnie. Po co to sobie zaprzątać tę głowę? Dawid Podsiadło. Na błysk pogoda dzisiaj.

0: dzisiaj Wrocław, Szczecin i Zakopane będą jak Hawana, bo dzisiaj bardzo ciepły dzień, nawet 30 stopni w cieniu, słuchajcie, 25 po 6. No i co, jednak zapamiętaliście to przysłowie, o którym kazałem wam zapomnieć, czyli od świętej Anki, zimne noce i poranki. Takim przysłowiom mówimy zdecydowane nie. 321-321-321, dzień dobry, telefon do mnie.
1: Dzień dobry, a ja znam ciąg dalszy tego przysłowia. Że od Anki zimne wieczory i ranki.
0: Tak.
1: Lecz za niejednej Anki pomocą czasami bywa ciepło nocą. Do zobaczenia, do usłyszenia, Sandomierza.
0: Dziękuję bardzo. No bardzo ładne. Co to ja miałem powiedzieć?
2: Radio Z i już.
3: Reklama. Marian, A gdzie mogę kupić
4: na ten... Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
6: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
5: Bez cukru i glukozy.
6: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
5: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
6: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
5: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
6: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
5: Dziękuję.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
3: Po reklamie.
8: Radio Z. Muzyka numer 1.

Chain to the Rhythm to Katy Perry i Skip Marley w Radiu Z. Wiecie, że w Chinach są organizowane walki robotów humanoidalnych, czyli tych takich chodzących, co wyglądają jak ludzie. I polscy inżynierowie, słuchajcie, skonstruowali takiego robota boksera, który w eliminacjach zajął czwarte miejsce na 200 możliwych w takich mistrzostwach świata, czyli czwarte miejsce na 200 robotów. Całkiem super wynik. I z tej okazji leci sucharek. Normalnie pięściarz dostaje w ringu megabaty. A co dostaje w walce robot humanoidalny? Megabajty. Nie słyszę śmiechu. Dlaczego? Trochę mnie to niepokoi. Za 21.7.

0: Jak to się mówi, nóżka chodzi. Swedish House Mafia, When It's So Long. Słuchacie Radia Z, za chwilę u nas Zbrodka. Miałeś być przy niej, miałeś być na każdy zna, ale Monika to chyba zrobi lepiej.
1: Radio Z i już. Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.
0: Bo chciałem powiedzieć, że Monika się spodziewa drugiego dziecka. To gratulacje, Monika. Za 14, 7.

0: Kiedyś New Order, Blue Monday, a dzisiaj Dub Dogs, Fezo, Zark, How Does It Feel? A za chwilkę u nas wiadomości Radia Z. Po co to komplikować? Za chwilę u nas wiadomości Radia Z punktualnie o 7, a tam powiemy wam, jak idzie Robertowi Lewandowskiemu w lidze hiszpańskiej. Co ja mówię, amerykański?
1: Jak lato, to set. Już dziś Lato Set zawita do Płocka. Odwiedzamy Polskę z najlepszymi koncertami tego sezonu. Na scenie w Parku Północnym wystąpią Vicky Gabor, Ania Wyszkoni i Oskar Zyms. Od godziny 15 zapraszamy do strefy Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin. Wstęp jest bezpłatny. Płock, Park Północny, godzina 18. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
2: Reklama.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Dzień dobry. Ale upał. Poproszę elektrolity dla dziecka. Te oryginalne.
1: Pewnie plusz.
2: Tak, chcę plusz.
0: Już kupuję. To najlepszy wybór.
1: Na 100%.
3: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport. Te oryginalne.
1: Plusz.
3: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
1: Na 100%.
3: Dziękuję.
1: Na zdrowie.
4: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert, taniej
5: masz. Po reklamie.
8: No i hop, już prawie siódma. Jest niedziela, 26 lipca. Na wiadomości Radia Z zaprasza Rafał Piech.
9: Ogromne pożary we Francji i w Hiszpanii. Na pomoc ruszą też polscy strażacy. Wojsko zyska nowe technologie, setki milionów na badanie i rozwój. Lewandowski ciągle bez gola i zwycięstwa w MLS. Kolejna porażka Chicago Fire.
8: Siódma.
9: Francja i Hiszpania zmagają się z gigantycznymi pożarami lasów. Już ponad 300 tysięcy osób musiało uciekać ze swoich domów i miejsc wypoczynku. Tysiące ewakuowanych schroniło się w tymczasowych ośrodkach, takich jak hale wystawowe czy sale gimnastyczne. Służby ratunkowe w obu krajach prowadzą dramatyczną walkę z żywiołem, który napędzany jest przez ekstremalne upały i susze. Niestety są ofiary. Jedna osoba zmarła w Hiszpanii, z kolei we Francji. Życie straciło dwóch strażaków. Z powodu zaangażowania służb ratowniczych w akcję gaśniczą skrócono nawet ostatni etap wyścigu Tour de France. Do Hiszpanii pojadą też polscy strażacy. To w ramach międzynarodowej pomocy. Kiedy pojadą i jak będą wyposażeni, o tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
10: Służby rozpoczną 1 sierpnia w Castilla-La Mancha, niedaleko Madrytu. Będą tam przez miesiąc. W sumie w trzech rotacjach do Hiszpanii pojedzie 105 polskich strażaków. Będą przygotowani do walki z ogniem właśnie w terenie, mówił mi rzecznik Komendy Głównej Straży, starszy kapitan Wojciech Gralec.
11: Cały sprzęt gaśniczy przenoszą na swoich barkach. Są to tłumice, hydronetki, sprzęt ręczny.
10: A właśnie teraz w pobliżu Madrytu płonie około 20 tysięcy hektarów lasów. Ewakuowano około 70 tysięcy ludzi. Marcin Friedrich, Radio Z.
9: Wczoraj do Hiszpanii dotarły 4 samoloty gaśnicze, po 2 z Włoch i Grecji oraz prawie 130 strażaków z Portugalii. Setki milionów złotych popłyną na projekty badawcze dla wojska. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podpisało kilkanaście umów na wykorzystanie nowych technologii na rzecz obronności i bezpieczeństwa. To w sumie ponad 350 milionów złotych. Projekty dotyczą sztucznej inteligencji, przeciwdziałania skutkom użycia broni masowego rażenia oraz medycznego zabezpieczenia pola walki, mówi szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz.
12: Budujemy siły zbrojne, które w 2030 roku będą najsilniejszą armią w Europie pod względem liczebności, ale i zdolności operacyjnej.
9: W ramach programu Perun dofinansowano blisko 30 projektów. Poszukiwaną listem gończym 22-latkę zatrzymali policjanci z Piaseczna koło Warszawy.
12: Będą najsilniejszą armią w Europie pod względem liczebności, ale i zdolności operacyjnej.
9: W ramach programu Perun dofinansowano blisko 30 projektów. Poszukiwaną listem gończym 22-latkę zatrzymali policjanci z Piaseczna koło Warszawy. W mieszkaniu, w którym ukrywała się młoda

0: środki odurzające to marihuana oraz mefedron.
1: 22-latka usłyszała zarzut posiadania środków odurzających. W zakładzie karnym spędzi prawie 7 miesięcy. Robert Lewandowski nadal czeka na swojego pierwszego gola w barwach Chicago Fire. Polak zanotował drugą porażkę w nowym klubie w amerykańskiej MLS, tym razem na wyjeździe z New York City 1-3. Lewy na boisku pojawił się na początku drugiej połowy. Zadebiutował w środę w przegranym meczu z Interem Miami. Teraz jeszcze więcej wiadomości sportowych, które ma dla Was Marcin Powideł.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Falstart Lecha na inaugurację nowego sezonu PKO Ekstraklasy. Mistrz Polski tylko zremisował w Poznaniu z Krakowią 0-0. W pozostałych sobotnich meczach faworyci nie zawiedli. Górnik wygrał przy Roosevelta z wracającym na ligowe salony Śląskiem Wrocław 2-1, a Jagiellonia rzutem na taśmę pokonała w Białymstoku 1-0 Koronę. Losy pojedynku w 89. minucie rozstrzygnęli rezerwowi. Asystował Hiszpan Sergio Lozano, a bramkę strzelił Słoweniec Nick Prelec.
4: Bardzo ważne spotkanie, pierwsze, które na pewno nam pomoże zbudować pewnego rodzaju pewność siebie.
3: Mówił trener Jagiellonii Adrian Siemieniec. Dziś kolejne mecze. Raków zagra z Wisłą Płock, Widzew z Motorem, a Wisła Kraków z GKS-em Katowice. A brązowy medal na szermierczych mistrzostwach świata zdobyła w Hongkongu Barbara Brych. To największe osiągnięcie Polki w dotychczasowej karierze. Życiowe wyniki osiągali także lekkoatleci na mistrzostwach Polski w Białymstoku. Drugiego dnia rywalizacji po złoto w biegach na 400 metrów sięgnęli Natalia Bukowiecka i Maksymilian Szwed. Rekord życiowy, będący jednocześnie rekordem Polski, ustanowiła na dystansie 800 metrów Klaudia Kazimierz. Jej czas 1:58.97. Po raz szósty triumfowała na 100 metrów przez płotki Pia Skrzyszowska. Jedno złoto więcej ma już na koncie oszczepniczka Maria Andrzejczyk, a 13 tytuł w karierze zdobyła w rzucie młotem Anita Włodarczyk.
5: Sponsorem programu jest firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
6: No i pogoda dzisiaj fantastico. Nareszcie, słuchajcie, 30 stopni na termometrach na zachodzie, w centrum też i na południu. Ciągle chłodniej na północy. U Was dzisiaj w Kołobrzegu na przykład 22 stopnie i deszcz. Tak samo w Szczecinie 24 i deszcz. W Trójmieście 26 i deszcz. Jutro i pojutrze znowu się ochłodzi i będzie deszczowo w całej Polsce, a od środy znowu upały wszędzie.
5: Sponsorem programu była firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu jest Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
6: 5 po 7.

0: And I'll write your name.
1: Thank you, Taylor Swift, Black Space. 15 po 7, słuchajcie, to jest fantastyczna historia. W Serbii znajduje się restauracja, której gospodarz zwolnił Polaków z płacenia rachunków w ramach wdzięczności za historyczną pomoc, bo w czasie I wojny światowej polscy lekarze Hanna i Ludwik Hirschfeldowie bezinteresownie ratowali mieszkańców miasta przed zarazą. Czyli Polacy w restauracji w Serbii nie płacą, więc uwaga, jeżeli wracacie z wakacji samochodem w coraz droższej Chorwacji, wiem, bo byłem, to stajecie na obiad w Serbii i jesteście na zero.

0: Jak słucham Eminema, to zawsze słyszę tylko 25 po 7 słuchacie Radia Z. Eminem, Houdini. A Houdini, to nie wiem czy wiecie, to był najsłynniejszy iluzjonista działający na przełomie XIX i XX wieku. Niestety nie wiem, ile Houdini ważył, ale nazwisko wskazuje, że niedużo.
1: Sponsorem programu było Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
3: A widziała pani?
2: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
3: I w niej

0: expert.pl.
1: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
2: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
1: Bez cukru i glukozy.
2: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
1: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
2: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
1: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
2: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
1: Dziękuję.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie.

0: Foster the People, Pumped Up Kicks w Radiu Z. Kochani słuchacze, setki nagród trafiło do was podczas przebojowego lata Radia Z we Władysławowie. Dopisaliście i z frekwencją, i z humorami, co zdecydowanie słychać w waszych wypowiedziach. Kuba Olszewski był na miejscu razem z wami.
1: Widzę, że państwo się świetnie bawią, dosłownie w każdej strefie, w której coś się dzieje, w każdej, w której jest konkurs, to państwo też są.
2: Bo bardzo lubimy Władysławowo i zawsze jak przyjeżdżamy jest Radio Z.
3: Prowadzący jest fajny.
1: Udało się już jakieś nagrody zdobyć?
3: Tak.
1: Super.
3: Pierwsze miejsce.
1: Bawcie się dobrze, fajnie, że przyjechaliście. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy.
0: Najważniejsze, że prowadzący jest fajny. A za tydzień w piątek od 10 zapraszamy też nad Polskie Morze do Pogorzelicy. Do zobaczenia.
4: Radio Z i już.
5: Reklama. Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
6: W lodówce tej nowej!
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
9: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
5: Powiedział już wczoraj. Mam, wreszcie coś premium, Maria.
9: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i brzuch? Analiza składu bardzo dobra. Wniosek Dolina Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
10: Kup w Media Expert karmę dla kota mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6+6 gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.
11: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Michał Szpak, myślisz, że jest łatwe ciągłe życie w kratkę? To pewnie chodzi o kratkę, czyli o krzyżówki, które rozpropagowała Maja Chwalińska. No proszę, ptak, pierwsza sy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć liter, ostatnia K, Szpak, dobrze. Za chwilkę u nas punktualnie o 8 wiadomości, a w nich powiemy o tym, że leśnicy z Wielkopolski chyba znaleźli sposób na suszę.
1: Nie wszystko, co wydarzyło się w tym tygodniu, było poważne, ale wszystko może być zabawne. Największe wydarzenia, najmocniejsze wpadki i najdziwniejsze historie ostatnich dni. W wakacje wszystko smakuje lepiej, zwłaszcza komentarze Szymona Majewskiego.
2: Szymon Majewski, zapraszam.
1: Wakacyjna lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. W niedzielę od 10:00, tylko w Radiu Z.
3: Reklama.
4: Mamo, chcę pić!
5: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
6: Pewnie plusz.
4: Tak, chcę plusz.
5: Już kupuję. To najlepszy wybór?
6: Na 100%.
7: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
6: Plusz.
7: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
6: Na 100%.
7: Dziękuję.
6: Na zdrowie.
8: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
12: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
13: Oh my God.
12: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
1: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
0: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
1: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
0: Słońce, relaks. Czego chcieć więcej?
6: Może tylko trochę więcej orzeźwienia? Spróbuj.
0: Marian, ale pyszne. Co to?
6: To slushy z naszej maszynki do mrożonych napojów Ninja Slushy z Media Expert. Mogę też zrobić ci mrożonego szejka, kawę, frappę, sok albo pyszne smoothie.
7: Kup w Media Expert Ninja Slushy w super cenie 969,99 i otrzymaj 3 syropy Monin gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie.
9: To już prawie ósma, jest niedziela 26 lipca. Wiadomości Radia Z, Rafał Piech.
10: Niemiecka policja ustaliła tożsamość domniemanego sprawcy ataku w Berlinie. Służby wyjaśniają przyczyny tragicznego wypadku w Łódzkiem. Na Dolnym Śląsku powstanie Akademicki Korpus Ochrony Ludności.
9: Ósma.
10: Berlińska policja już wie, kto może stać za atakiem na Paradę Równości. Służby poszukują 21-letniego Abdulla B., który ma mieć związki z islamistami. Może być uzbrojony i niebezpieczny. Do tragedii doszło wczoraj około 22:00. Sprawca ataku wjechał furgonetką w tłum ludzi w popularnym parku Tiergarten nieopodal Bramy Brandenburskiej. Pusty, poważnie uszkodzony samochód znaleziono nieopodal. W wyniku ataku zmarła kobieta. Co najmniej 16 osób zostało rannych. Stan kilku z nich jest ciężki. Niemiecka policja prowadzi szeroko zakrojoną obławę. Przeszukano m.in. jedno z mieszkań, ale jak do tej pory nikogo nie zatrzymano. Policja wyjaśnia przyczyny tragicznego wypadku w Łódzkiem. Wczoraj w miejscowości Wójcin zginęło 2 dzieci, a 6 kolejnych osób zostało rannych. Wiadomo, że zderzyły się w sumie 3 samochody. 38-letni mężczyzna z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwny pas. Czołowo uderzył w jedno auto, a potem w kolejne.
11: Poszkodowane zostały dzieci w wieku 9 i 11 lat. Pomimo udzielonej pomocy medycznej ich życia nie udało się uratować.
10: Mówił Radiu Z Mateusz Piliński z Policji w Łodzi. Pozostałe osoby, które ucierpiały w wypadku, trafiły do szpitala. Worki jutowe będą zatrzymywały wodę w wielkopolskich lasach. Tamtejsi leśnicy z tkanin będą budowali specjalne tamy, aby na dłużej zatrzymać deszczówkę w glebie. W ten sposób będą zapobiegać dalszemu wysuszaniu. Więcej o tym reporter Radia Z, Adam Kaźmierczak.
12: Tkanina worków jutowych to naturalny materiał, który po kilku latach w takich rowach po prostu zarośnie, dzięki czemu zatamuje spływającą z lasów wodę. Mówi Tomasz Maćkowiak z Poznańskiej Dyrekcji Lasów Państwowych.
13: Więcej wilgoci w glebie to też szansa dla młodego pokolenia lasów. Dla młodych drzew, że przetrwają one okresy suszy. Woda w rowach i zagłębieniach tworzy małe ostoje życia, w których pojawiają się płazy, owady, ptaki, roślinność.
12: W sumie powstanie 81 tam z worków jutowych w 8 nadleśnictwach w Wielkopolsce. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
10: Wielkopolska jest jednym z najbardziej suchych województw. Akademicki Korpus Ochrony Ludności powołuje wojewoda Dolnośląska. Studenci będą mogli się do niego zaciągnąć od października. Korpus z jednej strony ma wykorzystywać wiedzę ekspertów z różnych uczelni, ale też korzystać z pomocy studentów przy różnych sytuacjach kryzysowych. W jaki sposób, to wie reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
8: Jako przykład wojewoda dolnośląska Anna Żabska podaje układanie worków z piaskiem przez studentów na wypadek powodzi.
14: Żeby tak operacyjnie w sytuacjach kryzysowych byli pomocni.
8: Żeby to było zorganizowane i w ramach Akademickiego Korpusu Ochrony Ludności były już struktury szybkiego reagowania. Teraz przed nowym rokiem akademickim uczelnie przygotowują pomysły na to, w jaki sposób mogą się zaangażować. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
10: Do korpusu przystąpiło kilkanaście uczelni z Dolnego Śląska. Trwa planowanie pierwszych ćwiczeń także z udziałem studentów z obrony cywilnej.
8: Teraz przed nowym rokiem akademickim uczelnie przygotowują pomysły na to, w jaki sposób mogą się zaangażować. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
10: Do korpusu przystąpiło kilkanaście uczelni z Dolnego Śląska. Trwa planowanie pierwszych ćwiczeń także z udziałem studentów z obrony cywilnej. Teraz wiadomości sportowe.

0: Ekstraklasy Wisła Kraków podejmie GKS Katowice.
1: Myślę, że z jednej strony jest na pewno ekscytacja i takie oczekiwania na pierwsze spotkanie, bo wróciliśmy do Ekstraklasy po kilku latach. To jest na pewno takie pierwsze odczucie, ale drugie to też jest taki spokój wewnętrzny i poczucie, że zespół jest gotowy do tej rywalizacji.
0: Mówił trener Białej Gwiazdy Mariusz Job. W lidze duńskiej pierwszą bramkę dla Brentby zdobył Bartosz Slisz. Reprezentant Polski trafił w meczu z obrońcą trofeum Orhus, a spotkanie zakończyło się remisem 1-1. A o krok od piątego triumfu w Tour de France jest Tadej Pogacar. Wczorajszy przedostatni etap wygrał Ekwadorczyk Richard Carapaz, a Słoweniec był czwarty, ale jego przewaga w klasyfikacji generalnej nad drugim Belgiem Remco Evenepoelem wynosi blisko 6,5 minuty. Ostatni odcinek wielkiej pętli zostanie skrócony ze 133 do 89 km i w całości rozegrany zostanie w Paryżu.
2: Sponsorem programu jest firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
3: No dzisiaj tak jeszcze troszkę niesprawiedliwie, bo nad polskim morzem, słuchajcie, 22-24 kreski, może powyżej zera i deszczowo niestety, ale na Mazurach już 26 stopni i troszkę słońca, im dalej na południe i na zachód, tym słońca więcej, nawet 30 stopni dzisiaj w Krakowie, we Wrocławiu. Jutro znowu się ochłodzi w całej Polsce, pojutrze tak samo deszczowo i chłodno, ale od środy ciepło. Pełko już wszędzie.
2: Sponsorem programu była firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
4: Radio Z i już. Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. psibuffet.pl.
3: Oena, kiedy powiem sobie dość, zawsze się zastanawiałem, co miała na myśli Agnieszka Chylińska, jak pisała ten tekst, no bo chyba nie lato. Przecież nie ma takiej ilości gofrów z frużeliną i lodów, żeby mieć tego dość. Po to są wakacje, żeby, prawda, się naładować tym cukrem na cały rok. 5 po 8, stary brat mówi do głośników, do 10.

0: 15 po 8 wstajecie w niedzielę, chociaż jeszcze troszeczkę leżycie z Radiem Z. I teraz u nas pani Maryla Rodowicz, która w dowód na to, że jest tutaj z nami na żywo, specjalnie dla was powtórzy zdanie: jedna koza spała razem w łóżku.
1: Jedna koza spała w łóżku.
0: Jedna koza spała w łóżku.
1: Jedna koza spała w łóżku.
0: No, widzicie, pani Maryla Rodowicz. I pani Maryla mówi, że nie lubi egzotycznych wakacji, bo woli swój ukochany las, gdzie czuje spokój i ukojenie. I przyznała też, że nie lubi też tego chaosu, wiecie, zamieszania związanego z pakowaniem walizek. Ja doskonale panią rozumiem, pani Marylo, dlatego jak ja jadę na wakacje, to pakuje nas żona. Efekt tego jest taki, że przez cały wyjazd używam damskiego dezodorantu.
1: Jedna koza spała w łóżku.

0: leniwy, niedzielny, wakacyjny poranek z Radiem Z. Kochani, jeżeli jeszcze w tym roku nie byliście na żadnym festiwalu, no to czas nadrobić. Już jutro startujemy z polowaniem na karnety na Bittersweet Festival. Tam wystąpi około 50 wykonawców, słuchajcie, w tym takie gwiazdy jak Robbie Williams, 21 Pilots, Lord, Tom Odell, Rita Ora i Gorillaz. 13-15 sierpnia w Poznaniu. Żeby wygrać takie karnety, wystarczy uważnie słuchać Radia Z. Słuchajcie uważnie, idźcie za głosem prowadzących, a na pewno nagroda was nie ominie. To jak, podoba wam się taki pomysł? No, wiedziałem. To jest najlepsze. Słuchacie Radia Z, najlepsza publiczność. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Bilety na Bittersweet Festival już od jutra w Radiu Z.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
2: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
5: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert wyprzedaż.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Barbara w Media Expert, nowości! Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
4: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
3: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
4: A stary smartfon odkupił nawet za 4650 zł.
3: Jeszcze możesz wziąć w wygodnych ratach do 50 rat 0%. Pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: A super!
5: W Media Expert przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Tak zakręcony.

0: nagrody. Borys Szyc.
1: Wakacje na półmetku? Spokojnie! Najlepsza połowa jest jeszcze przed nami. Wpadaj na radioz.pl i melduj się w samym środku wakacji z Radiem Z. Wskaż sprzęt, który umili Ci kolejny miesiąc wypoczynku i kreatywnie uzasadni. Najciekawsze zgłoszenia nagrodzimy kartami podarunkowymi do Media Expert o wartości 1000 zł. Wszystko, co najlepsze przed nami tylko z Radiem Z.
2: Niezapomnianych wakacji życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl. Po reklamie.

0: Dzień dobry, tu Radio Z. Spokojnie, są wakacje za 19.09. A wiecie, że w Krościenku nad Dunajcem w lodziarni sprzedaje lody 98-letni pan Felicjan, który zachwyca niezwykłą formą i w ogóle umiejętnością czytania podobno bez okularów. Szacun, panie Felicjanie. I pan Felicjan mówi, że świetne zdrowie zawdzięcza temu, że nigdy, ale to nigdy nie palił papierosów. No to zupełnie inaczej niż kapitan Stopczyk z Psów Pasikowskiego. Co wy tam, Stopczyk, palicie? Ja Radomskie, ale jak pan major woli, i tak dalej, i tak dalej.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Szklarska Poręba zaprasza do rowerowej krainy. Trasy MTB, gravele, single i szutry. Szosowe podjazdy dla rodzin, amatorów oraz sportowców. Trasy, wydarzenia i wypożyczalnie sprawdzisz na szklarskaporemba.pl. Zapraszają Szrenica Ski Arena i miasto Szklarska Poręba.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
4: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
3: Powiedział już wczoraj. Mam, wreszcie coś premium, Maria.
4: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i brzuch? Analiza składu bardzo dobra. Wniosek: Dolina Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
2: Kup w Media Expert karmę dla kota mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6+6 gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Bausa się pisze Magnetic. Dobra nuta już za chwilkę u nas punktualnie o 9:00 wiadomości w Radiu Z, a w nich chyba to, na co czekaliśmy przez cały ubiegły tydzień, czyli ostrzeżenia przed upałami. Zostańcie z nami.
1: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
2: To mi się wydaje skrajnie irracjonalne, żeby największa partia opozycyjna sama z siebie pozbawiła szans na zwycięstwo w wyborach.
3: To jest decyzja kierownictwa. Jeżeli ktoś nie uznaje tej decyzji, to sam siebie stawia de facto poza prawem i sprawiedliwością.
1: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
4: Karolina Olszewska-Meryk.
5: Sejm Jan Kielak. Radio Z.
6: Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
1: Słuchaj już za chwilę.
7: Reklama. Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
8: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
7: To ty nie jedziesz pociągiem?
8: No nie.
7: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
8: Coś tam słyszałem.
7: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
8: Naprawdę?
7: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
8: Ale autem to chyba szybciej.
7: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
8: Przekonałaś mnie.
7: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo. Marian, kto jutro zmywa?
9: No jak to kto? Nasza nowa zmywarka z Media Expert. No patrz, patrz na tę super nowoczesną zmywarkę Hisense. Automatycznie dozuje detergenty, ma szybki program 15 minut, trzeci kosz i jeszcze otwiera się sama do suszenia.
7: A panowie z Media Expert jutro przywiozą i podłączą?
9: No się wie, Hisense w Media Expert, to ma sens.
10: Kup w Media Expert energooszczędną zmywarkę Hisense w super cenie 2299 zł, a do tego 250 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
13: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl. Energylandia, rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.
14: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
15: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
16: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
15: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
16: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
17: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
18: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
19: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
20: Weź Ibuprom Zatoki.
19: Ibuprom Zatoki?
20: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
19: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Profen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek.

0: Leczyć nabędzie Sunofa. US Farmacja Spółka z o.o.
1: Po reklamie.
2: To już prawie dziewiąta, jest niedziela, 26 lipca. Na wiadomości Radia Z zaprasza Rafał Piech.
3: Blokada drogi w Karkonosze ma związek z katastrofą ekologiczną na rzece Bóbr. Zwolniona pracowniczka zabiera głos po wycieku danych z ośrodka medycznego w Poznaniu. Upały wracają do Polski. Dziś w centrum i na południu 30 stopni.
2: 9.
3: Duże problemy czekają kierowców jadących i wracających z Karkonoszy. Właśnie teraz powinien rozpoczynać się protest na Krajowej Piątce w Kaczorowie, niedaleko Jeleniej Góry. Blokadę organizują mieszkańcy z okolic Pilchowic w obronie rzeki Bóbr po katastrofie ekologicznej. Z powodu zanieczyszczenia od prawie miesiąca obowiązuje zakaz korzystania z rzeki. Z nami teraz reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr. Dlaczego akurat tam odbędzie się ten protest?
4: Jak przekazują organizatorzy, chcą zostać zobaczeni. Stąd wybór głównej drogi, a nie samej zapory w Pilchowicach. Protestujący będą blokować przejście dla pieszych na 5 minut co kwadrans. Domagają się działań inwestora Tauronu, żeby rzeka nie była zanieczyszczona i pomocy dla przedsiębiorców. Ostatnia spółka kategorycznie odmówiła wypłaty odszkodowań, twierdząc, że problemy rzeki Bóbr nie mają z nią nic wspólnego, a zakaz korzystania z rzeki nie jest bezpośrednio związany z remontem. Ten remont potrwa jeszcze 2 lata. Grażyna Wiatr, Radio Z.
3: Spółka teraz montuje specjalne bariery, które mają zatrzymać spływ zanieczyszczeń z dna zbiornika. W sprawie masowego śnięcia ryb i zanieczyszczenia rzeki trwa prokuratorskie śledztwo. Nie milkną echa afery z wyciekiem danych w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych. Władze miasta poinformowały, że jeden z pracowników placówki przekazał mediom zmanipulowaną bazę danych pacjentów. Sugerowała, że działała tam tak zwany salonik VIP. Teraz głos zabrała druga strona. Zwolniona pracowniczka Małgorzata Rakowska odpiera zarzuty władz Poznania i twierdzi, że miasto kłamstwami tuszuje aferę. Zapowiada, że posiada mocne dowody na działania tak zwanego saloniku VIP, które teraz przekaże prokuraturze.
5: Wielokrotnie byłam świadkiem sytuacji, w których osoby pełniące funkcję kierowniczą wydawały polecenia imi, innym moim współpracownikom, aby osoby pełniące ważne funkcje w Urzędzie Miasta lub osoby zasiadające w radach nadzorczych spółek miejskich były przyjmowane poza kolejnością.
3: Rzecznik placówki przekonuje, że takie sytuacje nie miały miejsca. Sprawą zajmuje się teraz prokuratura po zawiadomieniu złożonym przez władze Poznania. Upał wraca i podzieli dziś Polskę na pół. Północ będzie nieco chłodniejsza, z kolei na południe od linii Gorzów Wielkopolski Toruń Warszawa rozleje się żar. Termometry pokażą tam co najmniej 30 stopni w cieniu, dlatego w 12 województwach obowiązują żółte alerty pierwszego stopnia przed upałem. Nad Bałtykiem dziś bez upałów, ale w te wakacje pogoda wpadała tam ze skrajności w skrajność. Skwar, potem chłód i deszcz, co skutecznie zniechęciło część turystów do wyjazdów. Przełożyło się to na odwołane rezerwacje i krótsze pobyty. Spadki sięgają nawet 1/3, mówi Radiu Z Monika Dominik z pensjonatu Szyper w Dębkach.
6: Piekielne upały nadoskwierały ludziom, już turyści narzekali, bo po prostu ci, co mieli końcówkę tygodnia, bo my tak przeważnie zmiany mamy weekendowo, to mówili, jejku, już nie możemy wytrzymać. No ale przyjechał nowy turnus i się zaczęło. Pani Moniko, kiedy to słońce? Kiedy ta pogoda? I tak mówię, podziękujcie tamtym gościom, co wyjeżdżali. I tak trochę śmiechem, żartami, no ale ogólnie no ciężko. Też chcemy, żeby ludzie byli zadowoleni, tak?
3: A w niektórych miejscach problemem jest też silny wiatr i wysokie fale. Z tego powodu wczoraj w zachodniopomorskim czerwona flaga powiewała na ponad 30 kąpieliskach nad pełnym morzem.
6: No ale ogólnie no ciężko, też chcemy, żeby ludzie byli zadowoleni, tak?
3: A w niektórych miejscach problemem jest też silny wiatr i wysokie fale. Z tego powodu wczoraj w zachodniopomorskim czerwona flaga powiewała na ponad 30 kąpieliskach nad pełnym morzem. Radio Z.

No i zobaczcie, dla każdego coś fajnego. To dla miłośników muzyki poważnej Symphony, Clean Banditti Zala Larsson w Radiu Z. Słuchajcie, w Bałtyku pojawił się Żebrosław Mnempopsis, który wygląda jak meduza, ale nie jest meduzą. To jest stwór, który widnieje na liście 100 najbardziej szkodliwych gatunków inwazyjnych świata. Do tego zjada własne potomstwo, żeby przetrwać zimę. Więc jak spotkacie takiego kąpiąc się w Bałtyku, to robicie kici kici i szybko uciekacie.

0: była Cher, ona się nigdy nie starzeje, zupełnie jak Krzysztof Ibisz. Tu Radio Z 20 po 9, a za chwilkę u nas ciąg dalszy super wakacyjnego grania, czyli z Baliarem Calcio di Rigiore, czyli The Colors i Italo Disco. Zostańcie z nami.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: Tylko do jutra w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool. Taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
5: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
6: No i co, Barbara, co?
5: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej ma.
9: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
10: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
12: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
13: Barbara, w Media Expert nowości! Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
14: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
13: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
14: A stary smartfon odkupiono nawet za 4650 zł.
13: I jeszcze możesz wziąć w wygodnych ratach do 50 rat 0%. Pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
14: A super!
13: W Media Expert przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Dąbrowie Górniczej na plaży Pogoria 3. Przebojowe lato z Radiem Z.
15: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
2: Po reklamie.
16: Hi, we are the Colors. Radio Z. Muzyka numer

0: Bad Dreams, Teddy Swims. Słuchacie Radio Z za 18:10. Bardzo ważny telefon do studia 321-321-321. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Proszę powiedzieć, czy będzie dzisiaj program pana Andrzeja Stankiewicza, czy nie? Bo nie wiem, czy mam jechać na ryby, czy poczekać lepiej.
0: A to nie, to niech pan śmiało na ryby śmiga, bo Andrzej Stankiewicz ma przerwę wakacyjną i 7 dzień tygodnia rozmowa z politykami poranna wraca we wrześniu. Natomiast po 10:00 wakacyjna lista wydarzeń Szymona Majewskiego. A Szymka podobno spotkało ostatnio duże wyróżnienie, co nie Szymon?
2: Tak, Marek, jestem rzeczywiście nominowany w plebiscycie Mistrz Mowy Polskiej. To wielki zaszczyt, bo ja, wiesz, czuję się bardziej na czwórkę, bo jeszcze ciągle z tymi odmianami przez przypadki. Tam raz chyba nawet powiedziałem, gdzieś poszłem, ale to chyba w ogóle przez sen. Więc no, wielki zaszczyt i tam no też proszę bardzo o głosowanie, bo można głosować na stronach tego plebiscytu Mistrz Mowy Polskiej. Proszę ja was. Więcej o tym będzie na pewno w liście, którą za chwilę poprowadzę z Norbertem.
0: Tak, to już po 10:00 zapraszamy, no i głosujcie na Mistrza Mowy Polskiej. Można oddać jeden głos na dobę. Ja już natrzaskałem dwa, a będą kolejne.

0: Świetny numer, Temper City, Self-Aware. Słuchacie Radia Z, za chwilkę u nas wiadomości punktualnie o 10:00, a w nich powiemy o tym, że no to będzie kiepska informacja dla wampirów. Krew będzie droższa. Pozdrawiamy serdecznie wszystkie teściowe.
1: Nie wszystko, co wydarzyło się w tym tygodniu, było poważne, ale wszystko może być zabawne. Największe wydarzenia, najmocniejsze wpadki i najdziwniejsze historie ostatnich dni. W wakacje wszystko smakuje lepiej, zwłaszcza komentarze Szymona Majewskiego.
2: Szymon Majewski, zapraszam.
1: Wakacyjna lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. W niedzielę od 10:00, tylko w Radiu Z.
3: Reklama.
4: Tylko do jutra w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 48 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: ten... Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
11: O!
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak!
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
15: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
16: Weź Ibuprom Zatoki.
15: Ibuprom Zatoki?
16: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
15: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg.

0: leczniczna medycynowa. US Farmacja Spółka z o.o.
1: Po reklamie.
2: Prawie 10 jest niedziela, 26 lipca. Na wiadomości Radia Z zaprasza Rafał Piech.
3: Wychodzą na drogę, by bronić rzeki, protest w Kaczorowie na Dolnym Śląsku. List gończy za domniemanym sprawcą ataku w Berlinie. Krew będzie droższa od stycznia, szpitale zapłacą więcej.
2: Dziesiąta.
3: Nie pozwólmy rzece umrzeć. Pod takim hasłem zaczyna się protest na Krajowej Piątce w Kaczorowie na Dolnym Śląsku. Ma związek z sytuacją na rzece Bóbr po katastrofie ekologicznej. Uczestnicy blokują przejście dla pieszych na tej głównej drodze w Karkonosze. Jest tam także reporterka Radia Z Grażyna Wiatr, z którą się teraz łączymy. Dzień dobry, Grażyno. Jak wygląda ten protest?
4: Uczestnicy jeszcze się zbierają, będą przechodzić przez przejście i blokować ruch. Mają na to zgodę jednak od służb na co pół godziny. Widzę dużo transparentów z hasłami Rzeka Bóbr umiera, nie odwracajcie wzroku, Tauron, ekopatologia. Protestujący domagają się od inwestora remontu zapory w Pilchowicach, wzięcia odpowiedzialności za stan rzeki po katastrofie ekologicznej i śnięciu ponad 20 ton ryb. Spółka Tauron twierdzi, że problemy Rzeki Bóbr nie są bezpośrednio związane z remontem. Kaczorów, Grażyna Wiatr, Radio Z.
3: Protest potrwa do godziny 16. Jest list gończy za domniemanym sprawcą ataku w Berlinie. To 21-letni Abdul B. Wczoraj wieczorem furgonetka wjechała w tłum ludzi uczestniczących w Paradzie Równości w parku Tiergarten. Zginęła kobieta, a 16 kolejnych osób zostało rannych. W studiu reporter Radia Z Marcin Friedrich.
5: Dzień dobry.
3: Co wiadomo o sprawcy?
5: Wiadomo, że to wysoki, około 190 cm i szczupły mężczyzna o czarnych włosach. Jego zdjęcie jest na stronach berlińskiej policji. Jest w tej chwili poszukiwany w całych Niemczech. Policja zidentyfikowała go około 3 w nocy, gdy zdołano przejrzeć monitoring i przesłuchać świadków zdarzenia. Zdołaliśmy zidentyfikować domniemanego podejrzanego. Chodzi o mężczyznę, który jest już znany policji w Berlinie i jest zaliczany do środowiska islamistycznego, mówił rzecznik berlińskiej policji Florian Natt. Policja nie wyklucza jednak, że poszukiwany nie był w samochodzie sam. Być może kilka jadących z nim osób mogło po opuszczeniu pojazdu atakować uczestników imprezy także nożami. Kilka osób ma bowiem obrażenia zadane ostrym narzędziem.
3: Kanclerz Niemiec w specjalnym oświadczeniu nazwał atak przerażającym aktem przemocy. Dodał, że i on, i minister spraw wewnętrznych są na bieżąco informowani o postępach śledztwa. Szpitale zapłacą więcej za krew. Jej cena wzrośnie od stycznia. Podwyżka uwzględni inflację, wzrost kosztów funkcjonowania służby krwi oraz podwyżkę płacy minimalnej. Wyniesie w sumie prawie 6%, mówi Magdalena Kramska z Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia.
6: Wiemy, że sytuacja ekonomiczna powoduje wzrost cen w bardzo wielu obszarach i miejscach systemu ochrony zdrowia. Również te zmiany dotykają obszaru publicznej służby krwi.
3: Wzrost cen ma pomóc regionalnym centrom w dalszym sprawnym funkcjonowaniu. Na północy Włoch trwają poszukiwania dużego warana, który uciekł z domowej hodowli. Gad mogący ważyć do 20 kg przebywa na wolności w rejonie jeziora Garda. Podobnie jak jego bardziej znany kuzyn z indonezyjskiej wyspy Komodo, ma gruczoły wydzielające toksyny, co stanowi zagrożenie również dla małych zwierząt. Władze prowincji Breszcia ostrzegają mieszkańców, że w razie spotkania z nim należy zachować szczególną ostrożność. Służby prowadzą intensywne poszukiwania z użyciem dronów.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Sponsorem programu jest producent i dystrybutor skrzynek na listy. skrzynkinalisty.pl.
2: No pięknie, pogoda się poprawiła. Miód, malina, koniec lipca, słuchajcie, 30 stopni dzisiaj na południu, nawet 31. Gorzej nad polskim morzem, bo w Kołobrzegu 22 stopnie i deszcz. Jutro na pocieszenie wam powiem, że wszędzie się ochłodzi, we wtorek również, a piękna pogoda słoneczna i ciepełko wrócą w całej Polsce od środy. Za chwilę Szymon Majewski i Norbert Bieńkowski, czyli wakacyjny przegląd wydarzeń tygodnia. Koniecznie zostańcie z nami.
8: Sponsorem programu był producent i dystrybutor skrzynek na listy.

0: Wakacyjna lista przebojów tygodnia.
1: Zanim będziemy podpisywali lojalki, musimy o tym powiedzieć.
0: Koniecznie.
1: No bo jest rozłam. Chodzi oczywiście o Prawo i Sprawiedliwość.
0: Okay.
1: Odchodzą harcerze.
0: Mm-hmm.
1: Około 30 harcerzy odchodzi, maślarze zostają. Harcerze to byli ci zgrupowani wokół Morawieckiego, czyli Rozwój Plus. Mi do nich jakoś tak bliżej, bo ja jednak też byłem w harcerstwie.
0: No to rozumiesz.
1: Bardzo krótkie spodenki. No i maślarze, to już Sasin, Jaki, Czarnek i ci wszyscy.
0: Mm-hmm.
1: No i rzeczywiście, słuchaj, no, bo prezes nakazał, jak wiemy, podpisania lojalki.
0: Tak.
1: Morawiecki nie chciał tego podpisywać, bo mu się za bardzo to kojarzy z PRL-em, bo to rzeczywiście jest takie troszeczkę, wiesz, jakieś takie PRL-owskie, że musi towarzysz, czy na pewno wiecie, rozumicie.
0: Należy do stowarzyszenia.
1: Słuchajcie, tam się odbywały dramatyczne sytuacje, bo ta grupa, jak tych 30 opuszczała, to podobno Sasin, chcąc nadgonić te podpisy,
0: to co?
1: No, podrabiał, no. Przebierał się, przebierali się podobno za Morawieckiego.
0: Że teraz podpisze
1: tam
0: za tego.
1: Podpisywał, Jaki 9 razy się podpisał, 8 razy się podpisał Sasin. Podobno prezes w ekcie desperacji nawet przebierał się za Morawieckiego. No. Teraz jakby Norbert, no dobra, my tu żartujemy,
0: tak?
1: Ale też jest dla mnie taka sytuacja trochę, bo ja myślałem, że ty tylko ze mną jesteś w niedzielę.
0: No tak.
1: Ja, słuchaj, słyszę ciebie w środku tygodnia.
0: Prowadzę jakieś programy,
1: na innych paspach, prowadzisz i wiesz co, powiem ci, że przecież razem zakładaliśmy krajzolski program.
0: To prawda.
1: Byłeś w nim od początku.
0: A tutaj?
1: I mam tutaj taki do podpisania dla ciebie karteczkę.
0: No właśnie widzę, jakaś jest.
1: Tak,
0: dajesz mi ultimatum.
1: No słuchaj, albo niedzielę ze mną, albo jakieś, wiesz, dziwne piątki, czwartki, kiedy ty tam jesteś. No wiesz, zastanów się, kolego.
0: Dobra, muszę się teraz to zastanowić, czy ja to podpiszę, czy nie.
1: No wiesz, tylko żebyś mi rozwoju nie robił. Harcerzyku, kurde.

0: Reklama.
1: Tylko do jutra w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool. Taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy Twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Danio tydzień w Aldi. Co tydzień.
4: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
8: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
3: Panie Pascalu, no jakby to...
8: A widziała pani?
3: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
8: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.

0: na mediaexpert.pl.
1: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
2: Rodzinne wakacje w Azji. Chcieliśmy zobaczyć chiński mur.
1: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
3: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
4: Słońce, relaks. Czego chcieć więcej?
5: Może tylko trochę więcej orzeźwienia? Spróbuj.
4: Marian, ale pyszne. Co to?
5: To slushy z naszej maszynki do mrożonych napojów Ninja Slushy z Media Expert. Mogę też zrobić ci mrożonego szejka, kawę, frappę, sok albo pyszny smoothie.
6: Kup w Media Expert Ninja Slushy w super cenie 969,99 i otrzymaj 3 syropy Monin gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie.
8: Radio Z. Muzyka numer 1.
9: Happy birthday. So make a wish.

0: pamiętaj mnie.
1: Miejsce piąte w wakacyjnej liście. Szymon, co tutaj mamy?
2: Kurczę, Norbert, ja jestem skromny, ale muszę się chwalić, bo słuchaj, zostałem. Bardzo mnie to jakoś tak kopnęło. Właściwie nie można powiedzieć, że kopnęło, bo to chyba nie po polsku. Nie wiem, urzekło.
1: Gdzie cię tam nominowali?
2: Uderzyło, słuchaj, nominowali mnie w plebiscycie mistrz mowy polskiej.
1: O, gratuluję.
2: Mogę być mistrzem, no kurczę, ale rozumiesz, że no mistrz.
1: Mistrzu.
2: No właśnie, słuchajcie, skoro o mistrzostwach świata w piłce nożnej mowa, to przecież nie wygrali Hiszpanie, tylko oczywiście wygrał je Trump. To była największa gwiazda mundialu. Na zdjęciach z piłkarzami Hiszpanii z pucharem to właśnie Trump stoi w pierwszym rzędzie. Zresztą podobno oni potem go tam jakoś wyblurowali czy coś. Wiesz, że go w ogóle wyciągnęli.
1: On tak.
2: Jak ktoś to widział, to no, widział, że Trump się pcha do tego zdjęcia jak walec do tych Hiszpanów. I co ciekawsze jeszcze było, i to jest takie góry hipokryzji, ponieważ Trump przecież jeszcze niedawno Hiszpanów krytykował, jechał po Hiszpanii, że Hiszpania nie chciała użyczyć USA lotnisk do atakowania Iranu. No ale oczywiście wiemy, że Trump kocha zwycięzców i mimo, że o piłce nie ma pojęcia, to się w to zdjęcie wmontował. Wyglądał dokładnie, jakby on te wszystkie bramki strzelił. No i tak to jest. Niektórzy prezydenci chcą, żeby ich kraj był najlepszy. Trump po prostu chce być na jak największej ilości zdjęć.
1: No jest taka strategia.
2: No właśnie. A teraz Trump w związku z tym, że dał Infantino zarobić, Infantino dorzucił go do tego zdjęcia,
1: tak.
2: To teraz Trump chce, by Infantino został nowym sekretarzem generalnym ONZ. Trump powiedział, że to załatwi.
1: Okay.
2: Warunek jest jeden, chce być na zdjęciu i jak Infantino obejmuje urząd, to chce być tuż przed Infantino. Jeszcze chce być na zdjęciach weselnych dzieci Infantino i wnuków. Trump w ogóle, słuchajcie, ma taką obsesję tych zdjęć, że on by chce być na wszystkich zdjęciach Amerykanów. Mhm. W ogóle. I teraz podobno, wow, jest cała walka, są naciski rządu amerykańskiego, żeby iPhone miał nową funkcję.
1: Co ty mówisz?
2: Selfie od razu z Trumpem. Że robisz zdjęcie i zawsze masz w tle Trumpa. A gdzie tam w tle? Ty jesteś w tle.
1: Ty jesteś w tle zdjęcie z Trumpem.

0: Reklama.
1: Tylko do jutra w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 48 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl. Energylandia, rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
7: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął. No kto?
6: Kto? No wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
11: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
12: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
13: Kategoria trawienie.
14: Po jednej nutce.
13: Ciężko na żołądku.
14: A teraz?
13: Uczucie pełności.
14: Dobrze, i ostatni.
13: Gazy.
14: Świetnie. A co można na to zaradzić?
13: Najlepiej zastosować Travisto.
15: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara na mediaexpert.pl.
16: Ale tato, tylko nie samochodem.
17: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
16: Super.
17: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
18: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
0: Po reklamie.
19: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: czwóreczka teraz w wakacyjnej liście i muzyka.
1: No właśnie niestety w Stanach, którą uwielbiam, nawiązała współpracę z marką piwa. Problem się pojawia w tym, że kurczę, główną grupą docelową piosenkarki, oprócz takich stulatków jak ja, są na stolatki. Więc robi się faktycznie, jakby to powiedziała młodzież, nie wiem, not cool. Albo tak. Co, nie klawo?
0: Cringe.
1: Do moich czasów...
0: A, cringe. Cringe'uwa teraz mówią.
1: Cringe'uwa jest. Dobrze, dziękuję Norbert, o to słowo. Już sobie notuję. Utwór ma tytuł ITP ITD i od razu prostujemy, bo niektórzy myślą, że tam TD występuje. Nie występuje tam ITD.
0: Nie ma tam rapera. ITP.
1: Jako mistrz mowy polskiej mogę tak powiedzieć, że istnieje coś takiego jak ITP ITD. Mimo, że to pewnie nie jestem jakimś takim, bym powiedział, typowym odbiorcą tej muzyki, to mam jakieś takie miejsce w serduchu i nie chcę być drzazgą w stopie bosej, bo ona zawsze na bosaka biega na Narodowym, więc no cholera, niech mnie Sana nie wpienia mnie, bo i jak to piwo i wzywam do otrzeźwienia.
0: Dlatego właśnie teraz, panie i panowie w Radiu Z...
1: Pani prapremiera, Jezu, mojego singla.
0: Prapremiera.
1: Mojego singla, proszę.
0: Singiel Sanach.
1: 3-4. Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy z tej przyczyny. Zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, z piwem Sanach się nie skleja. Pójdzie w pięty ta wypłata. ITD, ITP i sratatata.

0: Jak lato, to set. Już dziś Lato Set zawita do Płocka. Odwiedzamy Polskę z najlepszymi koncertami tego sezonu. Na scenie w Parku Północnym wystąpią Wiki Gabor, Ania Wyszkoni i Oskar Zyms. Od godziny 15 zapraszamy do strefy Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin. Wstęp jest bezpłatny. Płock, Park Północny, godzina 18. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
1: Reklama.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
6: O, mechanik idzie.
7: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
8: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
9: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
10: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
11: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: To tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
13: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
14: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
15: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął. No kto?
14: Kto? No wiadomo.
15: Ci panowie z Media Expert.
16: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
18: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
19: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Lato w mieście? Może być super! Szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na Lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Dąbrowie Górniczej na plaży Pogoria 3. Przebojowe lato z Radiem Z.
21: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
22: Polecam. Ewa Swoboda.
23: Jeszcze nie śpisz?
24: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
23: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
24: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
25: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Po reklamie.
26: W niedzielę 26 lipca słuchacie Radia Z. Na najświeższe wiadomości zaprasza Rafał Piech.
27: Najpierw upał, potem burze. To czeka nas w pogodzie. Leśnicy w Wielkopolsce chcą na dłużej zatrzymać deszczówkę. Katowice zasilane słońcem prąd trafi na ulice i do miejskich budynków.
28: Minęła właśnie
26: 11.
27: Przed nami diametralna zmiana w pogodzie. Po kilku burzowych i deszczowych dniach do Polski zawitają upały, ale nie na długo. Co dokładnie czeka nas w najbliższym czasie, o tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
0: Niedziela przyniesie spory wzrost temperatury, mówiła mi synoptyki MGW Agnieszka Prasek.
2: Na zachodzie i miejscami na południu termometry pokażą już około 30 stopni, natomiast na pozostałym obszarze będzie przekraczać ona 25 stopni.
0: Później do Polski dotrze jednak niż z frontem atmosferycznym, a to oznacza burze, miejscami intensywne. Początek nowego tygodnia to znów spadek temperatur, ale na przełomie lipca i sierpnia do Polski znów może wkroczyć ekstremalna fala upałów. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
27: Według modeli pogodowych temperatura w części kraju może przekroczyć nawet 43 stopnie. Słońce i ładna pogoda wróciły też w Tatry. Wrócili też turyści. Na szlakach panuje bardzo duży ruch. Tworzą się kolejki do wejścia na najpopularniejsze szczyty, m.in. na Giewont i Rysy, a nawet do kas biletowych przy wejściach na szlaki. Tak jest m.in. w Kuźnicach, do Doliny Kościeliskiej oraz na trasie prowadzącej do Morskiego Oka. Według prognoz najbliższy tydzień w Tatrach ma być słoneczny i ciepły. Wielkopolscy leśnicy rozpoczynają walkę o zatrzymanie wody w lasach. Przy pomocy worków jutowych zbudują specjalne tamy na rowach. Dzięki temu zachowamy deszczówkę na dłużej w glebie, mówi Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
3: Jest to materiał naturalny, który po kilku latach będzie zarastał roślinnością i sposób bardzo skuteczny hamował odpływ wody z lasu. Chodzi nam o to, by jak najdłużej ona w tym lesie została. Poprawia się wtedy wilgotność, wspierane są siedlisko oraz bioróżnorodność.
27: Do połowy listopada w Wielkopolsce powstanie ponad 80 tam z worków w rejonach, które są najbardziej dotknięte suszą. Katowice inwestują w odnawialne źródła energii. Za 2 lata w dzielnicy Szopienice powstanie farma fotowoltaiczna z magazynem energii, mówi Sandra Hajduk z Urzędu Miasta.
4: Mają powstać tam 2 instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 2 megawatopików. Ma tam powstać magazyn energii. Ta instalacja będzie też wyposażona m.in. w system monitoringu pracy instalacji, tak abyśmy na bieżąco mieli informacje o tym, jak w dany dzień ta energia jest produkowana.
27: Inwestycja pochłonie ponad 19 milionów złotych. Większość pokryje dofinansowanie z Unii i z budżetu państwa. Wyprodukowany prąd zasili m.in. miejskie budynki, latarnie uliczne oraz monitoring. Wiosenna zmiana czasu może pogorszyć wzrok. Do takich wniosków doszli amerykańscy naukowcy. Zespół z Northwestern University przeanalizował dane milionów pacjentów i ustalił, że utrata godziny snu podnosi ryzyko rozwoju chorób naczyniowych siatkówki. Przy niektórych schorzeniach to wzrost nawet o 30%. Z kolei jesienny powrót do czasu standardowego może działać ochronnie i obniżać to ryzyko. Na wiadomości w samo południe zapraszam już w imieniu Marcina Grzebieluchy.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
26: Dzisiaj w centrum kraju i na południu dosłownie upalnie, ponieważ zobaczymy na termometrach trójki z przodu. Niewiele więcej niż 30, bo 31 na południu to będzie najwyższa temperatura. A nad morzem, jak myślicie? No nad morzem znacznie chłodniej. 22 stopnie w Koszalinie, 26 w Trójmieście. No i tam niestety może padać. Generalnie dzisiaj raczej pochmurno, ale z licznymi przejaśnieniami, także słońce na pewno się pojawi.
21: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
5: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. Psibuffet.pl.

0: mocno.
1: Szymon, gotowy na miejsce trzecie?
2: Jestem gotowy na miejsce trzecie.
1: Zróbmy
2: słuchajcie,
1: to.
2: Donald Tusk przedstawił plan rozwoju sieci kolejowej do 2050 roku.
1: Słuchajcie, i co tam?
2: Jaki koszt jest, bracie? Ponad 600 miliardów złotych. Założenia jakie są, proszę mnie? One zakładają budowę 4700 kilometrów nowych tras.
1: Wow. Mhm.
2: A podróż przez całą Polskę zajmie maksymalnie 3 godziny. Uwaga, wliczając to już 2 godziny spóźnienia nawet.
1: Norbert. Brzmi imponująco.
2: Ludzie, słuchajcie, już oczywiście, jak to zawsze w naszym kraju, zaczęli narzekać, aha, że 3 godziny przez całą Polskę, to nawet nie starczy czasu, żeby jeden sezonu serialu obejrzeć.
1: Że za krótko, tak?
2: Tak. I że Odyseja Nolana jest dłuższa i że oni nie wiedzą, co na koniec się wydarzy. Słuchajcie, tam wizja jest niesamowita, bo tak w składach niektórych mają grać artyści na żywo.
1: Wow.
2: Oprócz Chopina. Ale już na przykład tam, gdzie temperatura przekroczy 37 stopni, Skolim zaśpiewa.
1: No, ale
2: jako takiej po prostu w ramach
1: wyjdzie i zaśpiewa.
2: Zamiast do piwa, słuchajcie, w Warsach ma śpiewać Stanach. Mhm. Wiem tylko jedną rzecz, że jutro we wszystkich pociągach Zambon kierownicy pociągów mają wygłosić te tezy i założenia rządu do tych wszystkich, którzy stoją na przykład w pociągu, który się spóźnił albo na bocznicy, albo że jest wymieniana

0: automatyzacja.
1: A gdzie w pociągu jest ambona? W którym miejscu?
2: Tam gdzieś tuż za warsem, taka składana, mała. Mhm. Rząd póki co na razie nie chce, żeby Polacy komentowali te decyzje, dlatego będzie miało to ogłoszenie miejsce tylko w wagonach ciszy. I słuchajcie, w ogóle tam jeszcze mamy, bo tam czytam cały czas tę ofertę, że najtańsze będzie połączenie Polski północnej z Polsko-południową. Mhm. Najdroższe, słuchajcie, ze szpitalem południowym. To już będą, no naprawdę.
1: Drożej się nie da.
2: Dokładnie.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Bufet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. Psibufet.pl.
1: Reklama.
2: Tylko do jutra w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool. Taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
4: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
5: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
6: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
7: Señore, hoy le recomiendo los frutos del mar.
8: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
9: Bierzemy.
7: Buen provecho.
9: A to co?
8: No, owoce, ale morza.
10: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
11: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, dalej masz.
13: Tak, zakres.

0: wtedy. Borys Szyc.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
4: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
3: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
4: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
10: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
11: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
12: Po reklamie.
13: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: To jest wakacyjna lista wydarzeń tygodnia. No słuchajcie, i dochodzimy do drugiego miejsca.
1: Tak, jak każdy facet kocham plotki. Moja żona mówi, nie, ty jesteś niewiarygodny. Uwielbiam.
0: Każdy lubi, no.
1: Więc tak, była żona Marcina Prokopa, Maria Prażuch, poprowadzi program w Polsacie.
0: Co ty mówisz? Dokładnie.
1: Program randkowy, uwaga, pod tytułem Wielka Miłość w Małym Mieście. Randkowe show, w którym uczestnicy będą poszukiwać drugiej połówki.
0: Ciekawe.
1: Maria Prażuch o programie mówi tak. Najbardziej poruszają mnie ludzie i ich historie. Wierzę w prawdziwą miłość, a ten program daje uczestnikom odwagę, by otworzyć nowy rozdział w swoim życiu. Jestem szczęśliwa, że mogę być częścią tej historii. To dla mnie wielka radość i nowe wyzwanie. Nie mogę doczekać się spotkań z uczestnikami. Będę chciała dodawać im odwagi. Kurde, Norbert, coś mi świta.
0: No.
1: Posłuchaj, dopiero co się rozstali z Marcinem.
0: No właśnie.
1: Ona prowadzi program randkowy w Polsacie.
0: Tak.
1: Ona wierzy w miłość.
0: Tak.
1: Uczestnicy szukają drugiej połówki. I nagle zgłasza się piękny, wysoki na cztery miszczaki, Marcin z Warszawy.
0: Na motocyklu.
1: Przystojny, ale przystojny,
0: tak.
1: Ale ze złamanym sercem.
0: Okej.
1: Dopiero co, po przejściach, prowadząca widzi w nim bratnią duszę, dodaje mu odwagi. I tak mu dodaje odwagi. I tak chce być dla niego wsparciem.
0: Że
1: nagle przy promocji programu Maria wygrywa miłość Marcina znowu. Prokop ląduje w ramionach Marii. I gdy Skydance przejmuje TVN, to też ląduje w ramionach Polsatu. I miłość. I rodzą się dzieci. I dzieci mają na imię Edward i Nina.
0: Jaki piękny happy end.
1: Kurde, jaka plota, jaki love story.
0: Niesamowite.
1: No kurde, no pudelek wysiada. Obłagam cię, no.

0: Reklama.
1: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
2: Rodzinne wakacje w Azji. Chcieliśmy zobaczyć chiński mur.
1: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
3: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Lato świeci mocniej z Wezi. Odkryj kolekcję Rivera Glow i skorzystaj z Summer Sale do minus 80%. Wezi to biżuteria, którą tysiące kobiet pokochały za jakość i komfort noszenia. Wezi. Hipoalergiczna, designerska, twoja.
9: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
10: To będzie muzyczna niedziela, pełna największych przebojów. Już 26 lipca Lato Z zawita do Płocka. Na scenie w Parku Północnym wystąpią Vicky Gabor, Ania Wyszkoni i Oskar Cyms. Od godziny 15 zapraszamy do strefy Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin. Wstęp jest bezpłatny. Lato Z, 26 lipca, godzina 18. Płock, Park Północny. Na koncert zapraszają prezydent Płocka Andrzej Nowakowski i Radio Z.
0: Po reklamie.
11: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Cieszymy się, że jesteście z nami. Teraz czas na miejsce pierwsze.
1: Bardzo się cieszymy. Moi drodzy, może taki tydzień z tygodnia Dody. Środa, włączasz i nagle. Hej, minęło półtora roku, a nawet już więcej, odkąd nie piję kawy i moje życie zmieniło się na 1000 razy lepsze. Jeżeli macie jakieś stany lękowe, ataki paniki czy epizody depresyjne, odkąd przestałem pić kawę, całkowicie ich nie mam. Czuję się rewelacyjnie. I rzeczywiście, kurde, jak to przeczytałem, myślę sobie, Mariusz, nie potrzebowałem naprawdę kawy, tak mi ci się nie skoczyło.
0: A ty
1: co to zaproponuję? Lubię bardzo. Proponuję co? Kakao z grzybami. Oczywiście swój produkt. Zatkało kakao, rzecz jasna. To była środa, nagle czwartek.
0: Tak.
1: Doda się kąpie raz na 3 tygodnie.
0: Wow.
1: I tak, oczywiście raz na 3 tygodnie tam dodaję jakieś siarczki.
0: Jakichś dziwnych miksturach
1: tak, w dziwnych miksturach, takich konserwujących. I kurczę, ja mam wrażenie, że Doda ma taki jakby licznik. Codziennie coś o niej musi być. Codziennie.
0: Musi być trudne.
1: Licznik, wiem jak działa, bracie. Każda taka plota to mniej o tym, że dopiero co została oskarżona o pomocnictwo w udaremnieniu zaspokojenia roszczeń wierzycieli. Chodzi o kwotę aż 12 milionów złotych. I tak dalej, i tak dalej. Transferowano tam pieniądze. Za ten czyn artystce grozi nawet do 5 lat więzienia. I teraz sobie wyobraziłem coś takiego. Wiem jak to działa.
0: Dawaj.
1: Tylko dziennikarze mają rano to napisać, a ona nagle. Nie kopię się. Nie wiem. A teraz już jakiś inny chce następnego nie napisać. Nie piję wody z kranu, tylko sączę mel. Dzisiaj chcę coś napisać. Nie jem chleba, liżę formę na chleb i mam formę. Dziś już ten chce coś napisać. Nie oddycham, tylko chłonę energię z księżyca. Cios na dachu. Nie wiem, czy ją dobrze zrobiłem, pewnie nie. Kurde, to już
0: się podoba.
1: Ale no stary, no wiesz o co chodzi.
0: No,
1: już i wszyscy piszą o tym, jaką kolejną głupotę walnęła. Ale ja wiem, do czego ona się szykuje.
0: No,
1: ja sobie wyliczyłem. Stary, 5 lat więzienia, kopię się raz na tydzień, czyli słuchaj, 5 lat, 261 tygodni, czyli wykąpię się 87
0: raz na 3 tygodnie.
1: No tak, raz. No to 87 razy się wykąpię. No ale popiję kakałem z grzybami.

0: Bittersweet Festival 2026 nadchodzi. Sentymentalna podróż z największymi gwiazdami muzyki. Robbie Williams, Gorillaz, Rita Ora, 21 Pilots i wielu innych. Słuchaj Radia Z od poniedziałku i zdobądź karnety na wyjątkowy festiwal. Wielkie polowanie na karnety na Bittersweet Festival tylko w Radiu Z.
1: Reklama.
2: Tylko do jutra w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 48 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
4: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl. Energylandia, rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Expert wyprzeda.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
2: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
1: To ty nie jedziesz pociągiem?
2: No nie.
1: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
2: Coś tam słyszałem.
1: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
2: Naprawdę?
1: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
2: Ale autem to chyba szybciej.
1: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
2: Przekonałaś mnie.
1: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
3: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Po reklamie.
10: Niedziela 26 lipca, słuchacie Radia Z. Czas na wiadomości. Maja Marcin Grzebielucha. Dzień dobry.
11: Dzień dobry. Zapraszam.
12: Zachód Europy w ogniu. Wielkie pożary we Francji i Hiszpanii. O emocjach i relacjach dziś rusza festiwal Bez Samotności. Polska czeka na tytuł Króla Strzelców Ekstraklasy.
10: Dwunasta.
12: Potężne pożary trawią Francję i Hiszpanię. Liczba ewakuowanych idzie już w setki tysięcy. Tak dramatycznej skali katastrofy nie było tam od lat. Polskie MSZ apeluje do turystów o bezwzględne podporządkowanie się poleceniom tamtejszych służb ratowniczych. Reporter Radia Z Marcin Friedrich zbiera informacje w tej sprawie, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza.
13: W obu krajach to prawdziwa katastrofa. We Francji z powodu pożarów ewakuowano już około 200 tysięcy osób. Najtrudniejsza sytuacja jest w prefekturze Gironde w pobliżu Bordeaux na południowym zachodzie Francji. Do walki z pożarami skierowano 1,5 tysiąca strażaków, 1,5 tysiąca żołnierzy i blisko 2 tysiące funkcjonariuszy służb wewnętrznych. W Hiszpanii ewakuowanych jest ponad 120 tysięcy ludzi w okolicach Madrytu. To właśnie w ten rejon wyrusza w tym tygodniu pierwsza zmiana polskich strażaków. Marcin Friedrich, Radio Z.
12: W tym roku w Hiszpanii ogień strawił już ponad 150 tysięcy hektarów, sześciokrotnie więcej niż w całym zeszłym roku. Najsilniejszy w tym roku tajfun uderzył natomiast w południe Chin. Ewakuowano ponad 800 tysięcy mieszkańców. Żywioł przeniósł ulewne deszcz i wiatr o prędkości ponad 160 km na godzinę. Według prognoz burza powoli przemieszcza się na północny zachód, tracąc na sile. To trzeci potężny tajfun, który nawiedził Chiny w lipcu. To pierwszy taki festiwal w Polsce. Dziś nad jeziorem Łąka koło Pszczyny na Górnym Śląsku rusza festiwal Bez Samotności. Wydarzenie dla wszystkich, którzy w te wakacje czują się samotni. Będą koncerty, ogniska, wycieczki, rozmowy, ale także warsztaty oraz wykłady. Przyjść może każdy. Jak mówi organizator festiwalu Mikołaj Rykowski, chodzi o empatię, możliwość poznania nowych ludzi i przekonanie, że warto żyć.
14: Będą to miejsca spotkań, rozmów. Ogromna ilość prelegentów w różnych bardzo ciekawych aspektach samotności. Nie taka samotność, o której często myślimy, że to jest starsza miła pani, tylko samotność codzienna, czasami w szkole, czasami w pracy, nawet w łóżku, bo też mamy taką prelegentkę.
12: Festiwal potrwa 3 dni. Dzisiaj rozpocznie się o 18:00 od ogniska. Po rekordowo długiej przerwie trwającej aż 61 dni wróciła piłkarska Ekstraklasa, ale goli na razie padło niewiele. Co więcej, na polskiego króla strzelców czekamy już od dekady. W 2017 roku ten tytuł zdobył Marcin Robak, który reprezentował barwy Lecha Poznań. W kolejnych sezonach to obcokrajowcy wiedli prym. Ze mną Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Czy tym razem jest ktoś, kto może przełamać dominację piłkarzy z zagranicy?
10: O kandydatów jest kilku, wśród nich Karol Świderski, który po 7 latach spędzonych za granicą wrócił do Polski, a dokładnie do Widzewa, którego skutecznym napastnikiem jest także Sebastian Berger. Są także Karol Czubak z Motoru Lublin i Łukasz Zjawiński z Legii Warszawa. Pierwszy imponował formą w ubiegłym sezonie, zdobywając 18 goli, co wystarczyło na miano wicekróla strzelców. Drugi brylował na zapleczu ekstraklasy w warszawskiej Polonii, dla której strzelił 20 bramek. Po drugiej stronie barykady obcokrajowcy, Szwed Mikkel Isak z Lecha czy Angel Rodado z Wisły Kraków, który już trzykrotnie sięgał po tytuł króla strzelców w pierwszej lidze.
12: Dziś w PKO Ekstraklasie trzy spotkania. Raków zagra z Wisłą Płock, Widzew z Motorem, a Wisła Kraków z GKS-em Katowice.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Sponsorem programu jest firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
10: Niedziela taka sobie nad morzem, jeżeli chodzi o pogodę. 20 kilka stopni do 26 w Trójmieście i tam niestety może popadać, jeżeli już nie pada, nie wiem, bo nie widzę tak dokładnie stąd. Natomiast im dalej na południe, tym cieplej, do 31 stopni w Małopolsce i na Śląsku, ale wszędzie około 30, tak poza tym. No i całkiem dużo słońca, także ładny dzień przed nami.
9: Sponsorem programu była firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
10: Nazywam się Marcin Sońta i witam Was serdecznie w Radiu Z. Lorin, Euphoria.

Set Fire to the Rain to Adele w Radio Z. Adele odpoczywa po koncertach. Najpierw bardzo długa rezydentura w Las Vegas, potem koncerty w Monachium. No i powoli wraca do studia. Ma coś nagrywać, ale jeszcze nic nie zapowiedziała. Ani singla, ani płyty. Natomiast przygotowuje się też do swojego debiutu aktorskiego. Ma zagrać w filmie Toma Forda. Tom Ford to jest nie tylko projektant mody, twórca świetnych perfum czy też okularów, ale również bardzo dobry reżyser filmowy. Zrobił do tej pory dwa filmy i oba dobre, także czekamy. Dłużej nie czekamy natomiast już, aż Roxy zaśpiewa w Radio Z, bo przed wami Błękit.

0: 21 minut po 12, słuchacie Radio Z, to Pet Shop Boys i Always On My Mind. Ta piosenka była bożonarodzeniowym numerem 1 w Wielkiej Brytanii w 87 roku ubiegłego wieku i to jest bardzo duże osiągnięcie. Jak duże, to mogliście widzieć, jak wygląda walka o taki tytuł w komedii romantycznej, to właśnie miłość. Tam był ten wątek, także to gigantyczny przebój. LP, Lost On You, już za chwilę w Radio Z, a potem jeszcze bardzo wakacyjnie Blue Lagoon, Break My Stride.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Tylko do jutra w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool. Taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
7: Poproszę oryginalnego plusza.
8: Którego?
7: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
8: Oczywiście.
7: Dziękuję.
9: Poproszę oryginalnego plusza.
8: Którego?
9: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
8: Oczywiście.
9: Dziękuję.
8: Poproszę
10: oryginalnego plusza.
8: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
10: Oczywiście.
8: Dziękuję.
11: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
14: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
15: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
16: Weź Ibuprom Zatoki.
15: Ibuprom Zatoki?
16: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
15: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Radnie w celu powodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból niedorozności, zatok oprócz nosa. Katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegający z bólem, będący konsekwencją powikłań przeziębienia ryszy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka z o.
17: Wakacje na półmetku? Spokojnie! Najlepsza połowa jest jeszcze przed nami. Wpadaj na radioz.pl i melduj się w samym środku wakacji z Radiem Z. Wskaż sprzęt, który umili Ci kolejny miesiąc wypoczynku i kreatywnie uzasadnij. Najciekawsze zgłoszenia nagrodzimy kartami podarunkowymi do Media Expert o wartości 1000 zł. Wszystko co najlepsze przed nami tylko z Radiem Z.
18: Niezapomnianych wakacji życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
19: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Dąbrowie Górniczej na plaży Pogoria 3. Przebojowe lato z Radiem Z.
20: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
21: Po reklamie.
22: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Michiko, czyli mój facet, mój chłopak. To DJ Goja, Jason Derulo i Melody. Za 22 minuty, godzina 13. To jest muzyka numer 1 w Radio Z. Za chwilę Eurythmics, Sweet Dreams Are Made of This. A już jutro startujemy z polowaniem na karnety na Bittersweet Festival. W line-upie znalazło się 50 wykonawców, w tym takie gwiazdy jak Robbie Williams, 21 Pilots, Lord, Tom Odell, Rita Ora, Jessie J, Gorillaz. Festiwal odbędzie się w dniach 13-15 sierpnia w Poznaniu. Wpisujcie to sobie do kalendarza, zaklepujcie sobie czas i grajcie o bilety. A jak je wygrać? Słuchajcie uważnie Radia Z, wyczekujcie piosenek artystów, którzy wystąpią na imprezie, czyli tych, których wymieniłem. No i następnie wykonajcie kreatywne zadanie, które usłyszycie na antenie. Być może to się wydarzy już jutro rano, także warto słuchać Radia Z od samego rana.
1: Reklama.
2: Tylko do jutra w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 48 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. A do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
8: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
10: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
11: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
12: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
14: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
15: TravistoFast i Travisto.
16: Aflofarm.
17: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
18: No i co, Barbara, co?
17: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
19: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert.

0: poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Lato to set. Już dziś Lato Set zawita do Płocka. Odwiedzamy Polskę z najlepszymi koncertami tego sezonu. Na scenie w Parku Północnym wystąpią Wiki Gabor, Ania Wyszkoni i Oskar Zyms. Od godziny 15 zapraszamy do strefy Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin. Wstęp jest bezpłatny. Płock, Park Północny, godzina 18. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
1: Reklama. W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
2: Dlatego stosujemy Plusz Elektrolity Senior.
1: Bez cukru i glukozy.
2: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
1: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
2: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
1: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
2: Suplement diety Plusz Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
1: Dziękuję.
3: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
4: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
5: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: A, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
7: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
13: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
14: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
9: No i co, Barbara, co?
14: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: tylko nie samochodem.
1: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
0: Super.
1: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
2: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
3: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
4: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
5: Rodzinne wakacje w Azji. Chcieliśmy zobaczyć chiński mur.
4: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
6: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
7: Po reklamie.
8: W kalendarzu niedziela, 26 dzień lipca, czas na wiadomości Radia Z, które przygotował i przedstawi Marcin Grzebielucha.
9: Awantura na łódzkim festiwalu. W stronę policji poleciały butelki i kamienie. Protest w obronie rzeki odczują kierowcy na Krajowej Piątce. Trzeci dron zestrzelony nad Rumunią. Poderwano F-16.
8: Trzynasta.
9: 6 osób zostało zatrzymanych w czasie festiwalu muzycznego w Łodzi. Chodzi o imprezę zorganizowaną z okazji urodzin miasta. W pewnym momencie w stronę funkcjonariuszy zabezpieczających festiwal poleciały butelki i kamienie. Więcej wie reporter Radia Z Mateusz Kudlarek.
10: Grupa osób zaczęła się zachowywać agresywnie po tym, gdy organizator ze względów bezpieczeństwa zamknął bramki wejściowe na teren imprezy, mówił mi młodszy aspirant Mateusz Piliński z łódzkiej policji.
11: Policjanci podjęli interwencję wobec osób, które nie stosowały się do wydawanych poleceń oraz naruszały porządek publiczny. W wyniku interwencji zatrzymano 6 osób w wieku od 19 do 30 lat, które dopuściły się naruszenia nietykalności cielesnej policjantów.
10: Grozi za to do nawet 3 lat więzienia. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
9: Mundurowi sprawdzają teraz, jaki dokładnie był udział poszczególnych osób w tym zdarzeniu. Rzeka Bóbr umiera, nie odwracajcie wzroku. Pod tym hasłem trwa protest na Krajowej Piątce, jednej z głównych tras prowadzących z Wrocławia w kierunku Kotliny Jeleniogórskiej i Karkonoszy. Wędkarze i ekolodzy, którzy zebrali się w Kaczorowie, podkreślają, że chodzi o katastrofę ekologiczną w Pilchowicach i od blisko miesiąca zamknięcie rzeki Bóbr. Co pół godziny blokują przejście dla pieszych na kilka minut. Protestujący mogą liczyć na wyrozumiałość kierowców, w tym słuchaczy Radia Z.
12: Protest rzeka Bóbr umiera, nie odwracajcie wzroku.
13: Przed chwilą usłyszeliśmy właśnie w radio, no to będę waszym, że będzie protest i nie spodziewaliśmy się, że za 30 sekund na niego najedziemy. Ale oczywiście, ci ludzie mają prawo do tego.
14: Żyliśmy katastrofą Odry, bo jesteśmy z Lubuskiego, także rozumiemy i z całego serca wspieramy, jesteśmy cierpliwi.
12: Zapraszamy za opinię w ruchu.
9: Kierowcy powinni przygotować się na czasowe spowolnienia ruchu. Protest jest zgłoszony do 16. Myśliwiec F-16 rumuńskich sił powietrznych zastrzelił drona, który naruszył przestrzeń powietrzną tego kraju. Był to trzeci taki incydent w ciągu 3 ostatnich dni. Dron został bezpiecznie zastrzelony w odległości 12 km na północny wschód od Sulinę. Przekazano w komunikacie resortu obrony. Miasto jest położone nad Morzem Czarnym, niedaleko granicy z Ukrainą. Połączenie nauki z grą karcianą, które ma pokazać, jak działa miasto. Naukowcy z Politechniki Śląskiej stworzyli grę w Gliwice. Mieszkańcy i turyści mogą podczas zabawy poznawać architekturę, historię i zasady planowania miasta. Na kartach znalazły się charakterystyczne miejsca. Po zeskanowaniu kodów QR można przenieść się do ich trójwymiarowych modeli. Tłumaczy pomysłodawca profesor Tomasz Bradecki, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej.
15: W ten sposób staramy się na Politechnice Śląskiej uczyć poprzez zabawę, ponieważ gra jest dostosowana dla użytkowników w różnym wieku i w zależności od poziomu trudności zawiera różną ilość informacji. Jest więc dostępna dla dzieci, młodzieży, ale także studentów.
9: To kolejny taki projekt naukowców ze Śląska. Wcześniej stworzyli grę w osiedle.
16: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
8: Najbliższe dni pokazują, że wraca lato, takie prawdziwe lato, upalne, bo nigdzie, niegdzie nawet 40 stopni może zobaczymy w najbliższych dniach. Już dzisiaj powyżej 30. Jutro możliwe też burze, to też jest cecha charakterystyczna lata. Dzisiaj jak na razie to tylko może popadać na zachodzie i na północy kraju, o ile już nie pada. A poza tym to chociaż niebo zachmurzone, to sporo słońca, liczne przejaśnienia, także można korzystać.
6: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

Two Princess i Spin Doctors w Radiu Z, 13.13 na moim, z pozdrowieniami dla wszystkich, którzy za kółkiem w tym momencie, bo czytam, że producent luksusowych samochodów Bentley pokaże modele inspirowane Mikołajem Kopernikiem. To będzie limitowana seria aut, która się będzie nazywała Nikolaus Copernicus Collection. Aha. W trzech wersjach: The Sun, The Earth i The Moon, czyli Słońce, Ziemia i Księżyc. No wiadomo, Kopernik dowiódł, że to Ziemia się kręci wokół Słońca, a nam tego Księżyc. Ale chyba nie trzeba być Kopernikiem, żeby stwierdzić, że tutaj akurat wszystko kręci się wokół pieniędzy. Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love. To jest muzyka numer 1 w Radiu Z i już w tym momencie cyk 14.

0: Nie ma za co przepraszać, świetny numer. Madonna, sorry, 21 minut po godzinie 13. Słuchacie Radio Z. Za chwilę piosenka tak znana, popularna i lubiana, że można powiedzieć, że to już klasyk, że to muzyka klasyczna. Chociaż nie brzmi. Wake Me Up Before You Go Go, czyli grupa Wham za moment. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Tylko do jutra w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool. Taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
4: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Danio tydzień w Aldi. Co tydzień.
5: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
6: Pewnie plusz.
7: Tak, chcę plusz.
5: Już kupuję. To najlepszy wybór.
6: Na 100%.
8: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
6: Plusz.
8: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
6: Na 100%.
8: Dziękuję.
6: Na zdrowie.
9: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
10: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
11: Panie Pascalu, no jakby to...
10: A widziała pani?
11: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
10: I w niej...

0: www.radioexpert.pl. Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
1: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
2: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
4: Mm-hmm.
5: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
4: Oh.
5: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Po reklamie.
8: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: I'm a Believer to Smash Mouth w Radiu Z za 22 minuty, godzina 14. To jest muzyka numer 1. Za chwilę zagram piosenkę zespołu, który w tym roku obchodzi 45-lecie tak zwanej działalności artystycznej. Zespołu legendarnego, na którego pierwszej płycie debiutanckiej było 10 utworów i aż 6 było hitami. Aż 6 doszło do pierwszego miejsca listy przebojów, jedynej ówczesnej listy przebojów. Co to za zespół? No to jest właśnie zagadka. Odpowiedź za chwilę.
1: Reklama. Tylko do jutra w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 48 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
3: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
9: To będzie muzyczna niedziela, pełna największych przebojów. Już 26 lipca Lato Z zawita do Płocka. Na scenie w Parku Północnym wystąpią Vicky Gabor, Ania Wyszkoni i Oskar Cyms. Od godziny 15 zapraszamy do strefy Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin. Wstęp jest bezpłatny. Lato Z, 26 lipca, godzina 18. Płock, Park Północny. Na koncert zapraszają prezydent Płocka Andrzej Nowakowski i Radio Z.
10: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
11: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
12: Weź Ibuprom Zatoki.
13: Ibuprom Zatoki?
12: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
13: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowororek 30 mg. Doradnie w celu prowadzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Takich jak ból głowy, ból, niedorozność, zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność, zatok nosa przebiegający w bóle, będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzetunowa. US Farmacja Spółka ZOO.
14: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
14: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
14: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
15: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kino Letnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na Torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają telewizja TVN, Party.pl, Polki.pl, Wizaż.pl. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
16: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce.
1: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Bittersweet Festival 2026 nadchodzi. Sentymentalna podróż z największymi gwiazdami muzyki. Robbie Williams, Dom Odell, Alok, Faithless i wielu innych. Słuchaj Radia Z od poniedziałku i zdobądź karnety na wyjątkowy festiwal. Wielkie polowanie na karnety na Bittersweet Festival tylko w Radiu Z.
1: Reklama.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
3: Którego?
2: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
3: Oczywiście.
2: Dziękuję.
4: Poproszę oryginalnego plusza.
3: Którego?
4: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
3: Oczywiście.
4: Dziękuję.
3: Poproszę...
5: Oryginalnego plusza?
3: Tak.
2: Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
3: Oczywiście.
2: Dziękuję.
0: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
6: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Dąbrowie Górniczej na plaży Pogoria 3. Przebojowe lato z Radiem Z.
0: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
11: Szklarska Poręba zaprasza do rowerowej krainy. Trasy MTB, gravele, single i szutry. Szosowe podjazdy dla rodzin, amatorów oraz sportowców. Trasy, wydarzenia i wypożyczalnie sprawdzisz na szklarskaporemba.pl. Zapraszają Szrenica Ski Arena i miasto Szklarska Poręba.
12: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
13: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
14: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Tak zakręcone.

0: Nagrody. Borys Szyc.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
4: Rodzinne wakacje w Azji. Chcieliśmy zobaczyć chiński mur.
3: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
5: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
6: Po reklamie.
7: W kalendarzu niedziela, 26 lipca. Marcin Grzebielucha już w studiu. Zapraszamy na wiadomości Radia Z.
8: Pęknie kolejna psychologiczna bariera. Paliwowa drożyzna zostaje na dłużej. Korki na Krajowej Piątce z powodu trwającego protestu. Węgrzy mają kłopoty na Dunaju. Statki utknęły przez potężną suszę.
7: 14.
8: Nowy tydzień uderzy po kieszeni. To niestety kolejne podwyżki cen paliw na stacjach. Analitycy nie pozostawiają złudzeń. Średnia cena litra oleju napędowego przekroczy już 8 zł za litr. W górę pójdą też ceny benzyny. Więcej reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
9: Litr oleju napędowego może kosztować w przyszłym tygodniu średnio 40 groszy więcej niż teraz. Benzyna zdrożeje średnio o 7 groszy. To oczywiście skutek eskalacji konfliktu na linii USA i Iran, mówi Radio Z analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
10: Do tego próby zablokowania alternatywnej wobec ciśniny Ormuz trasy, którą była transportowana ropa naftowa głównie z Arabii Saudyjskiej.
9: Chodzi o cieśninę Bab al-Mandabi, ataki jemeńskich Huti, przez które cena baryłki ropy Brent przekroczyła w ostatnich dniach poziom 100 dolarów. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
8: Jedynym paliwem, którego cena nie rośnie, pozostaje autogaz. W ostatnim tygodniu średnia cena LPG spadła symbolicznie o grosz i wynosi obecnie 3,16 zł za litr. Na takim poziomie ma też pozostać w przyszłym tygodniu. Jutro w Ostrołęce rusza proces działacza sportowego oskarżonego o przestępstwa seksualne wobec małoletnich. Według śledczych mężczyzna miał zgwałcić dwie dziewczynki poniżej 15 roku życia oraz prezentować im treści pornograficzne. 39-letni Tomasz M. miał dopuszczać się tych czynów w Ostrołęce i Warszawie na przestrzeni 3 lat. Od ponad pół roku jest w areszcie, grozi mu nawet dożywocie. Kilkukilometrowe korki tworzą się na drodze krajowej numer 5 niedaleko Jeleniej Góry. W Kaczorowie co pół godziny jest blokowane przejście dla pieszych. To protest po katastrofie ekologicznej na rzece Bóbr. Od śnięcia ponad 20 ton ryb minął blisko miesiąc. Z rzeki nadal nie można korzystać poniżej remontowanej zapory w Pilchowicach. Na miejscu protestu jest reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Jakie postulaty mają protestujące?
11: To grupa wędkarzy i ekologów. Chcą nawet zmiany inwestora remontu zapory i działań, żeby ograniczyć zanieczyszczenie rzeki.
12: Żeby wszyscy w Polsce zobaczyli, co się dzieje u nas, co się dzieje z rzeką.
13: Obecna władza, gdy była katastrofa na Odrze, obiecywała poprawę, a teraz się z tym nic nie robi.
11: Tauron buduje aktualnie bariery do zatrzymania spływu zanieczyszczeń sprzed zapory, ale jednocześnie twierdzi, że nie jest odpowiedzialny za te osady. Trwa kontrola Dyrekcji Ochrony Środowiska i prokuratorskie śledztwo. Kaczorów, Grażyna Wiatr, Radio.
8: A protest na drodze krajowej numer 5 potrwa jeszcze 2 godziny. I susza na Węgrzech. Przez niski stan wód w Dunaju turyści są przewożeni ze statków wycieczkowych busami. W okolicach Kumaromu, położonego na północy Węgier, przy granicy ze Słowacją, utknęło 7 jednostek. Stan wody w tamtej okolicy to zaledwie 10 centymetrów. Na Dunaju znajduje się kilka odcinków, przez które statki pasażerskie, jak i towarowe nie mogą przepłynąć. Odpływają za to turyści. Poziom rzeki w Budapeszcie również zbliża się do niechlubnego rekordu, ma niecałe pół metra.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
7: U nas dzisiaj popada tylko na północy kraju, nad morzem i troszeczkę na północnym zachodzie, ale jutro już wszędzie możliwe burze i będzie niezłe lanie w całej Polsce, także trzymajcie się mocno. Natomiast do tego momentu upały dzisiaj w przeważającej części kraju. Na północy 20 kilka stopni do 26 w Trójmieście i na Warmii i Mazurach, natomiast im dalej na południe, tym cieplej, do 31 stopni na Śląsku.
5: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
14: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
7: Muzyka numer jeden w Radiu Z, za chwilę Ale Farben, a to Fool's Garden, Lemon Tree, czyli ta piosenka, która zaczyna się od tego, że szklanka albo kieliszek, trudno powiedzieć, może rozpoznacie, spada ze stołu, a to się wydarzy za 3, 2, 1.

Love, Life to Hurt w Radiu Z, 14 minut po godzinie 14, mamy 26 lipca, szykujcie się na sierpień, konkretnie 13-15, w połowie sierpnia w Poznaniu Bittersweet Festival, wielkie wydarzenie muzyczne i wielkie gwiazdy na scenach, Robbie Williams, 21 Pilots, Lord, To Model, Rita Ora, Jessie J czy Gorillaz, oni wszyscy wystąpią na tym festiwalu. Jak wygrać bilety? No oczywiście słuchać Radia Z uważnie, wyczekiwać piosenek tych artystów, którzy tam wystąpią i słuchać, co powie pan prezenter albo pani prezenterka w Radiu Z i potem się zastosować do tego zadania kreatywnego i jest szansa, żeby na taki festiwal pojechać na koszt Radia Z, czego wam życzę. Damiano David, The First Time już teraz w Radiu Z, a za chwilę jeszcze The Underdog Project i Summer Jam, czyli muzyka numer jeden w Radiu Z.

0: Muzyka numer 1 w Radiu Z, 21 minut po godzinie 14. Słuchacie Radia Z. Za chwilę piosenka, która powstała ze złamanego serca, a jej tekst powstał podobno w kwadrans, a zaraz, 23 lata później, po tym jak powstał, będziemy wszyscy to śpiewać na głos w samochodach i domach. Obiecuję wam to. Przypomnę tekst. Ile dałbym, by zapomnieć się wszystkie chwile te, które są na nie, bo chcę. Miłej zabawy.
1: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
2: Najlepsze wakacje w życiu? To oryginalne miejsca, oryginalni ludzie i oryginalne smaki. Oryginalny sok. 100% soku NFC. Z najlepszych owoców, bez dodatków. Oryginalny sok to oryginalny smak natury. Wyciśnij z lata 100%. Tak smakuje oryginalność. 100% soku bez kompromisów. Oryginalny sok.pl.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polska fasolka szparagowa żółta 12,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
9: O!
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak!
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
12: W lodówce tej nowej!
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
13: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
14: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
13: To ty nie jedziesz pociągiem?
14: No nie.
13: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
14: Coś tam słyszałem.
13: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
14: Naprawdę?
13: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
14: Ale autem to chyba szybciej.
13: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
14: Przekonałaś mnie.
13: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
11: Marian, kto jutro zmywa?
4: No jak to kto? Nasza nowa zmywarka z Media Expert. No patrz, patrz na tę super nowoczesną zmywarkę Hisense. Automatycznie dozuje detergenty, ma szybki program 15 minut, trzeci kosz i jeszcze otwiera się sama do suszenia.
11: A panowie z Media Expert jutro przywiozą i podłączą?
4: No się wie, Hisense w Media Expert, to ma sens.
5: Kup w Media Expert energooszczędną zmywarkę Hisense w super cenie 2299 zł, a do tego 250 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
15: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Wspaniały głos to Rag & Bone Man i Skin w Radiu Z. Rag & Bone Manowi życzymy zdrówka, ponieważ ma problemy ze zdrowiem, odwołał wszystkie koncerty na ten rok i siedzi w domu, leży, odpoczywa. No to trzymaj się tam, stary. Laura Branigan, Self Control, już za chwilę w Radiu Z, potem jeszcze Clean Bandit i Demi Lovato, Solo, bądźcie z nami.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
8: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
10: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
12: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
13: Marian, a gdzie mogę kupić
14: na mediaexpert.pl?
13: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
14: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
14: Barbara, na mediaexpert.pl.
15: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
16: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
17: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
2: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: Mamo, chcę pić!
3: Dzień dobry!
5: Chcę pić!
3: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
6: Pewnie plusz?
5: Tak, chcę plusz!
3: Już kupuję! To najlepszy wybór?
6: Na 100%!
7: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
6: Plusz?
7: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
6: Na 100%.
7: Dziękuję.
6: Na zdrowie.
8: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
9: Po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Jak lato, to set. Już dziś Lato Set zawita do Płocka. Odwiedzamy Polskę z najlepszymi koncertami tego sezonu. Na scenie w Parku Północnym wystąpią Wiki Gabor, Ania Wyszkoni i Oskar Zyms. Od godziny 15 zapraszamy do strefy Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin. Wstęp jest bezpłatny. Płock, Park Północny, godzina 18. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
1: Reklama.
2: Tylko do jutra w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool. Taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
4: Dlatego stosujemy plusz elektrolity Senior.
3: Bez cukru i glukozy.
4: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
3: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
4: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
3: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
4: Suplement diety plusz elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
3: Dziękuję.
5: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
10: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: Ach, to tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
12: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
13: Yes.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
4: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
5: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
6: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
6: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg.

0: Po reklamie.
1: Niedzielę 26 lipca słuchacie Radia Z. Czas na wiadomości Radia Z. Marcin Grzebielucha przed wami. Prosimy.
2: Pogodowa wchuszczawka, będzie ochłodzenie, ale na horyzoncie upałe. Bielsko-Biała czeka na obwodnicę, jest data rozpoczęcia prac. Czas policzyć bobry, Wody Polskie czekają na zgłoszenia. Upalna niedziela, termometry wskazują w wielu miejscach nadal około 30 stopni, między innymi w Warszawie i Wrocławiu. W niemal całym kraju obowiązują ostrzeżenia pogodowe pierwszego stopnia przed burzami i upałem, ale na horyzoncie zmiana. Nadchodzi front, który obniży temperaturę o kilka stopni, mówi Radiu Z synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
3: Od zachodu zacznie zbliżać się niż wraz z frontem atmosferycznym. Nad Polskę kroczą już opady, burze, które wieczorem oraz w nocy będą stopniowo przemieszczać się już w kierunku centrum kraju.
2: Po chwilowym ochłodzeniu jednak znów zaczną do Polski płynąć masy gorącego powietrza. Po poprawie pogody w Tatrach na szlakach panuje bardzo duży ruch turystyczny. To oznacza wakacyjne kolejki chętnych do wejścia na najbardziej popularne trasy. Dobry apeluje do turystów, aby z głową planować wycieczki, zachować ostrożność, pamiętać o nawodnieniu i bezpieczeństwie, szczególnie na trudniejszych odcinkach wyposażonych w łańcuchy. Dotyczy to głównie kopuły szczytowej Giewontu, Świnicy oraz rejonu Orlej Perci. Katowice zasilane słońcem. W ciągu najbliższych 2 lat miasto chce zbudować farmę fotowoltaiczną pomiędzy liniami kolejowymi w dzielnicy Szopienice, mówi Sandra Hajduk z Urzędu Miasta.
4: Mają powstać tam 2 instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 2 megawatopików. Ma tam powstać magazyn energii. Ta instalacja będzie też wyposażona m.in. w system monitoringu pracy instalacji, tak abyśmy na bieżąco mieli informacje o tym, jak w dany dzień ta energia jest produkowana.
2: Produkowana na farmie energia elektryczna będzie zasilana m.in. miejskie latarnie, monitoring, sygnalizację świetlną, 4 żłobki oraz budynki Urzędu Miasta i Ochotniczej Straży Pożarnej. Jeszcze w tym roku ma rozpocząć się budowa północnej obwodnicy Bielsko-Białej. To oznacza nie tylko lepszy dojazd do ekspresowych tras S1 i S52, ale przede wszystkim mniej korków i w konsekwencji czystsze powietrze. Jak inwestycja ma zmienić miasto, wie nasz reporter Szymon Kastelik.
5: Dziś przejazd przez Bielsko-Białą w godzinach szczytu często zajmuje kilkadziesiąt minut. Obwodnica będzie miała 4 km długości i połączy 2 główne arterie miasta, ulicę Warszawską i Krakowską, oraz będzie skomunikowana z centrum przesiadkowym, mówi wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski.
6: To będzie połączone, wszystko skomunikowane.
5: Powstaną bezkolizyjne skrzyżowania z liniami kolejowymi, wiadukt, rondo półotwarty tunel, a także chodnik i ścieżka rowerowa. Szymon Kastelik, Radio Z.
2: Cała inwestycja pochłonie blisko 600 milionów złotych. Połowę pokryją środki unijne. Na zakończenie prac trzeba będzie poczekać około 2,5 roku. Liczenie bobrów organizują Wody Polskie. Przez internet każdy może zgłosić lokalizację tamy i obecność zwierząt. Analizą zebranych danych zajmą się pracownicy Wód Polskich i naukowcy ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Mówi Radiu Z Filip Szatanik z Wód Polskich.
7: Zlokalizować, gdzie te przemiłe zwierzęta żyją, i odpowiemy na pytanie, czy te tamy, jak sądzi wielu, pomagają, czy jak też sądzą niektórzy, przeszkadzają, utrudniają.
2: Tamy są niszczone tylko w porozumieniu z Dyrekcją Ochrony Środowiska i w przypadkach zagrożenia podtopieniami domów.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Sponsorem programu jest firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
1: Idą burze, jutro burze możliwe w całym kraju. Dzisiaj nie, dzisiaj może trochę popadać nad morzem, o ile już nie pada, nie wiem, nie widzę stąd. Natomiast przed burzą termometry rzeczywiście pokazują dużo, nawet 30 stopni dzisiaj, a największe upały mają jeszcze wrócić. Mówią znowu o czwórkach z przodu. Kiedy to będzie, nie wiem, niebawem pewnie.
9: Ja wiem, no. Mogę, zgłaszam się do odpowiedzi.
1: Norbert Bieńkowski, panie i panowie.
9: Dzień dobry, między 3 a 4 sierpnia, tak mówię.
1: A, czyli jak ja zaczynam urlop.
9: Idealnie, prawda?
1: Idealnie, będę się smażył, obtoczę się w jajku mące i wrócę brązowy.
8: Sponsorem programu była firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
9: To ja zapraszam, to jest upalne granie bez cienia mówienia w Radiu Z. Na początek gwiazda nadchodzącego festiwalu Bittersweet, czyli Robbie Williams.

0: Reklama.
1: Najlepsze wakacje w życiu? To oryginalne miejsca, oryginalni ludzie i oryginalne smaki. Oryginalny sok. 100% soku NFC. Z najlepszych owoców, bez dodatków. Oryginalny sok to oryginalny smak natury. Wyciśnij z lata 100%. Tak smakuje oryginalność. 100% soku bez kompromisów. Oryginalny sok.pl.
2: Słońce, relaks. Czego chcieć więcej?
3: Może tylko trochę więcej orzeźwienia? Spróbuj.
2: Marian, ale pyszne. Co to?
3: To slushy z naszej maszynki do mrożonych napojów Ninja Slushy z Media Expert. Mogę też zrobić ci mrożonego szejka, kawę, frappę, sok albo pyszny smoothie.
4: Kup w Media Expert Ninja Slushy w super cenie 969,99 i otrzymaj 3 syropy Monin gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie Pepsi, 7 Up lub Mirinda, butelka 850 ml lub litr 4,49, a herbaty Lipton, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
10: Lato świeci mocniej z Wezi. Odkryj kolekcję Rivera Blow i skorzystaj z Summer Sale do minus 80%. Wezi to biżuteria, którą tysiące kobiet pokochały za jakość i komfort noszenia. Wezi. Hipoalergiczna, designerska, twoja.
11: Poproszę oryginalnego plusza.
12: Którego?
11: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
12: Oczywiście.
11: Dziękuję.
13: Poproszę oryginalnego plusza.
12: Którego?
13: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
12: Oczywiście.
13: Dziękuję.
12: Poproszę...
11: Oryginalnego plusza?
12: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
11: Oczywiście.
12: Dziękuję.
14: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
3: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
15: Powiedział już wczoraj. Mau, wreszcie coś premium, Maria.
3: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i brzuch? Analiza składu bardzo dobra. Wniosek: Dolina Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas. Kup w Media Expert karmę dla kota Mau w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
17: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: Po reklamie.
18: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
7: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
6: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
7: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Barbara w Media Expert nowości! Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
9: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
8: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
9: A stary smartfon odkupił nawet za 4650 zł.
8: I jeszcze możesz wziąć w wygodnych ratach do 50 lat 0%. Pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
9: A super!
10: W Media Expert przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
12: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
13: Dlatego stosujemy Plusz Elektrolity Senior.
12: Bez cukru i glukozy.
13: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
12: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
13: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
12: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
13: Suplement diety Plusz Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
12: Dziękuję.
14: Po reklamie.
15: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Dzisiaj Lato Z, koncert gwiazd w Płocku w Parku Północnym. To już dziś. Kuba Olszewski, czy wszystko gotowe?
1: Co, moi drodzy, szczerze mówiąc, dopiero podjechałem, dlatego że wracam z akcji Przebojowe Lato Radia Z nad morzem we Władysławowie i mnóstwo naszych słuchaczy mijałem po drodze i mam nadzieję, że przynajmniej część z nich dojedzie do Płocka. Od godziny 15 funkcjonuje już nasza strefa Radia Z dla całych rodzin. Za chwilę pójdę zobaczyć, co tam się dzieje na miejscu. No i mam nadzieję, że złapię jeszcze jedną z naszych gwiazd przed godziną 18 w czasie prób może. Także mam nadzieję, że usłyszymy się jeszcze za godzinkę na pewno. Radio Z i
2: już. Bittersweet Festival 2026 nadchodzi. Sentymentalna podróż z największymi gwiazdami muzyki. Robbie Williams, Gorillaz, Rita Ora, 21 Pilots i wielu innych. Słuchaj Radio Z od poniedziałku i zdobądź karnety na wyjątkowy festiwal. Wielkie polowanie na karnety na Bittersweet Festival tylko w Radiu Z.
3: Reklama.
4: Ale tato, tylko nie samochodem.
5: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
4: Super.
5: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
6: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
8: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął. No kto?
7: Kto? No wiadomo.
8: Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
10: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
12: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
14: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
15: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
16: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
17: Letnie updates nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
18: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
19: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Wakacje na półmetku? Spokojnie! Najlepsza połowa jest jeszcze przed nami. Wpadaj na radioz.pl i melduj się w samym środku wakacji z Radiem Z. Wskaż sprzęt, który umili ci kolejny miesiąc wypoczynku i kreatywnie uzasadni. Najciekawsze zgłoszenia nagrodzimy kartami podarunkowymi do Media Expert o wartości 1000 zł. Wszystko, co najlepsze przed nami tylko z Radiem Z.
21: Niezapomnianych wakacji życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
22: Au! Znów ten ból.
0: ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
0: Mm-hmm.
3: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
0: O.
3: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
22: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
21: Po reklamie.
23: Tu Radio Z, dochodzi 16. Czas na najnowsze wydanie wiadomości, które przygotował Marcin Grzebielucha.
24: Kandydat PiS na prezydenta Krakowa zapewnia, że zostaje w partii. Francja płonie, ewakuowano ponad 200 tysięcy ludzi. Zostań odkrywcą krakowskich parków, podpowiemy, jak to zrobić.
23: Szesnasta.
24: Kandydat PiS na prezydenta Krakowa Michał Drewnicki zapewnia, że zostaje w Prawie i Sprawiedliwości. Polityk zamieścił specjalny komentarz w swoich mediach społecznościowych w tej sprawie. To, jak mówi, odpowiedź na wiele pytań, które od czasu rozłamu kierują do niego wyborcy. Marcin Friedrich zajmuje się tą sprawą, czy według Drewnickiego rozpad PiS-u będzie miał wpływ na krakowską kampanię wyborczą.
25: Oczywiście, zwłaszcza, że rozłam w PiS-ie dotknie Kraków szczególnie. Łukasz Kmita, były wojewoda małopolski, a dziś poseł, to bliski stronnik Mateusza Morawieckiego. I dziś, jeszcze przynajmniej formalnie, jest szefem małopolskich struktur PiS. To on brał udział w prezentacji Michała Drewnickiego jako kandydata na prezydenta Krakowa, który dziś zapewnia, że chce uniknąć sporów.
26: Nie chce również przenosić partyjnych spraw na przyszłą kampanię wyborczą.
25: Tymczasem ciągle nie jest znana nawet data wyborów prezydenckich. Premier z jej ogłoszeniem czeka na sądowe rozstrzygnięcie protestów wyborczych. Marcin Fryd. Radio Z.
24: Krakowianie w referendum odwołali prezydenta z KO Aleksandra Miszalskiego. Niewykluczone, że w wyborach na jego miejsce będzie aż kilkunastu chętnych. 2,5 tysiąca strażaków walczy z pożarem we Francji. Ogień zniszczył ponad 42 tysiące hektarów. W Bordeaux żywioł jest 15 kilometrów od metropolii, ale ewakuacja miasta nie jest na razie planowana. Władze departamentu Żyronda zarządziły wcześniej prewencyjną ewakuację kolejnych 55 tysięcy osób, a swoje domy lub hotele musiało opuścić łącznie aż 220 tysięcy ludzi. Jest nazywanym cichym zabójcą wakacyjnych tras. Ułamek sekundy bez świadomości za kierownicą. Tak zwany mikrosen potrafi pojawić się bez żadnego ostrzeżenia, zwłaszcza w czasie wielogodzinnej jazdy autostradą. Regularne przerwy na trasie to nie kwestia komfortu, ale kluczowy element bezpiecznej podróży, mówi Radiu Z starszy aspirant Paweł Bryś z łódzkiej policji.
27: Zaplanujmy sobie dziś przerwę, ewentualnie zagwarantujmy sobie kierowcę na zmianę. Z fizjologą nie wygramy. Jeśli czujemy, że coś się z nami dzieje, nie czujemy się sprawnie, świeżo, zjedźmy. Mamy dużo miejsc, stacji benzynowych, czy na autostradach, czy na drogach ekspresowych, szybkiego ruchu, mopy, węzły, zjedźmy.
24: Kawa i energetyki dają fałszywe poczucie kontroli, bo kofeina działa zwykle kilkadziesiąt minut, a później pojawia się gwałtowny spadek czujności. Już prawie 2000 członków ma facebookowa grupa odkrywców krakowskich parków. Ruszył oficjalnie projekt zachęcający do zwiedzania tych terenów. Polega na zbieraniu unikalnych dla każdego miejsca pieczątek w specjalnie przygotowanych do tego celu książeczkach. Kto zgromadzi wszystkie pieczątki, otrzyma specjalną odznakę odkrywcy krakowskich parków. O tym Przemek Taranek.
28: Wyścig o tytuł odkrywcy parków już ruszył.
29: Znaczy generalnie codziennie, akurat teraz jestem w trakcie urlopu, także mamy sporo czasu.
30: Pewnie nigdy w życiu bym w połowie tych parków nie była, gdyby nie to zbieranie pieczątek.
28: Dokładnie o to chodzi w tym projekcie. Cieszy się dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej Łukasz Pawlik.
31: W Krakowie mamy 78 parków. Mieszkańcy znają zazwyczaj kilka z tych parków.
28: Pieczątki są ukryte w drewnianych budkach wykonanych przez więźniów z aresztu śledczego. Ich znalezienie też jest pewnym wyzwaniem. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
24: Książeczka odkrywców parków można odebrać w Krakowskim Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza i w Parku Kieszonkowym przy ulicy Fabrycznej. Czas na wiadomości dla kierowców. Zapraszam.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
32: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
33: Sponsorem programu jest producent i dystrybutor skrzynek na listy. Skrzynki na listy.pl.
24: Utrudnienia na łącznicy autostrada 4 i trasa S3 w Dolnośląskiem w pobliżu węzła Legnica Południe. Motocyklista uderzył w barierę, ranny trafił do szpitala. Droga została zablokowana w kierunku Zielonej Góry. Teraz śląskiej trasa S5 w Skoczowie pomiędzy węzłami Skoczów Cieszyn Wschód. Popsuta osobówka blokuje jeden pas ruchu w kierunku Cieszyna. Tu jedziecie aktualnie tylko prawym pasem. Utrudnienia też w zachodniopomorskim w stronę granicy na autostradzie A6 od węzła Szczecin-Kijewo do węzła Klucz. Kierowcy stoją w kilkukilometrowym korku. Podobnie jest na drodze ekspresowej S3 w kierunku Szczecina pomiędzy węzłami Goleniów Północ a Goleniów Południe oraz przed węzłem Rzęśnica. Uważajcie i dzwońcie, jeśli widzicie utrudnienia na swojej drodze.
2: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
33: Sponsorem programu był producent i dystrybutor skrzynek na listy. Skrzynkinalisty.pl.
32: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Karbazar.pl.
23: Zgodnie z zapowiedziami dzisiaj upały w większości miejsc w kraju, za wyjątkiem Pomorza i Pomorza Zachodniego. Tutaj na ten moment temperatury między 19, może 18 do 21-22 stopni. Reszta kraju blisko 30. No i do tego alerty, moi drodzy, w większości miejsc w kraju przed burzami. Od 20 albo od 22. 5 minut po 16 to upalne granie bez cienia mówienia w Radiu Z. Ja nazywam się Norbert Minkowski i zapraszam. W tej godzinie m.in. łączymy się z Płockiem. Tam dzisiaj trwa Lato Z.

0: Reklama.
1: Tylko do jutra w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 48 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699.

0: ticketenergylandia.pl. Energylandia, rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.
1: Marian, kto jutro zmywa?
2: No jak to kto? Nasza nowa zmywarka z Media Expert. No patrz, patrz na tę super nowoczesną zmywarkę Hisense. Automatycznie dozuje detergenty, ma szybki program 15 minut, trzeci kosz i jeszcze otwiera się sama do suszenia.
1: A panowie z Media Expert jutro przywiozą i podłączą?
2: No się wie, Hisense w Media Expert, to ma sens.
3: Kup w Media Expert energooszczędną zmywarkę Hisense w super cenie 2299 zł, a do tego 250 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Mamo, chcę pić!
5: Dzień dobry!
4: Chcę pić!
5: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
6: Pewnie plusz?
4: Tak, chcę plusz!
5: Już kupuję! To najlepszy wybór?
6: Na 100%!
7: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
6: Plusz?
7: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
6: Na 100%!
7: Dziękuję!
6: Na zdrowie!
8: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
2: ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Barbara w Media Expert, nowości! Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
3: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
2: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
3: A stary smartfon odkupił nawet za 4650 zł.
2: Jeszcze możesz wziąć w wygodnych ratach do 50 rat 0%. Pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: A super!
4: W Media Expert przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
6: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
7: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
8: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
9: Weź Ibuprom Zatoki.
8: Ibuprom Zatoki?
9: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
8: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z

0: US Farmacja Spółka z o.o.
1: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. Trzy sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
6: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce.
7: Po reklamie.
8: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Tu Radio Z, upalne granie bez cienia mówienia, ale już teraz ponownie łączymy się z Płockiem, gdzie w wielkiej kuli Radia Z wspólnie z naszymi najmłodszymi słuchaczami jest Kuba Olszewski. Tam dzisiaj koncerty gwiazd, ale jak słyszymy, chyba nie tylko.
1: Moi drodzy, dopiero zaczęliśmy, a ja już jestem mokrutki. A to dlatego, że jesteśmy w niesamowitym miejscu, w strefie Radia Z, na przebojowym Lecie Z w Płocku. Dzieciaki, jest fajnie? Radio Z! Yes! Zapraszamy Was, Wiki Gabor, Oskar Cyms, no i oczywiście Ania Wyszkoni. Koncerty zaczynają się od 18.
0: No jeszcze, Kuba, masz godzinę, żeby zdążyć złapać oddech. Z Kubą będziemy łączyć się za godzinę, a za chwilę u nas najnowsze wydanie wiadomości. Radio Z
2: i już. Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Poproszę oryginalnego plusza.
7: Którego?
6: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
7: Oczywiście.
6: Dziękuję.
8: Poproszę oryginalnego plusza.
7: Którego?
8: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
7: Oczywiście.
8: Dziękuję.
7: Poproszę
6: oryginalnego plusza.
7: Tak,
6: multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
7: Oczywiście,
6: dziękuję.
9: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
10: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
11: W lodówce tej nowej!
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert, taniej masz.
13: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
14: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
13: To ty nie jedziesz pociągiem?
14: No nie.
13: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
14: Coś tam słyszałem.
13: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
14: Naprawdę?
13: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
14: Ale autem to chyba szybciej.
13: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
14: Przekonałaś mnie.
13: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
15: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
16: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
17: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
16: Pamiętałem o wszystkim.
17: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
16: Dokładnie, kochanie.
17: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
16: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
17: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
18: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
19: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
20: Powiedział już wczoraj. Mau, wreszcie coś premium, Maria.
19: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i brzuch?
21: Analiza składu bardzo dobra. Wniosek: Dolina Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
22: Kup w Media Expert karmę dla kota Mau w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
23: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
24: Najlepsze wakacje w życiu? To oryginalne miejsca, oryginalni ludzie i oryginalne smaki. Oryginalny sok. 100% soku NFC. Z najlepszych owoców bez dodatków. Oryginalny sok to oryginalny smak natury. Wyciśnij z lata 100%. Tak smakuje oryginalność. 100% soku bez kompromisów. Oryginalny sok.pl.
25: Po reklamie.
0: Poglądam w prawo, w studiu widzę Marcina Grzebiluchę.
1: Zgadza się.
0: Czas na wiadomości o 17:00. Zapraszamy.
2: Niemiecka policja wydała list gończy za sprawcą ataku w Berlinie. Wypadek na Dolnym Śląsku. Mężczyzna zginął przygnieciony przez ciągnik. Sprawdzamy, jak łodzianie bawią się na wyjątkowych urodzinach swojego miasta.
0: Siedemnasta.
2: W Berlinie trwa obława za kierowcą, który wjechał w tłum na Paradzie Równości. Wydano za nim list gończy. Jedna osoba nie żyje, 29 jest rannych. Wczoraj wieczorem w parku Tiergartena w stolicy Niemiec rozpędzony minibus wjechał w ludzi w pobliżu bramy brandenburskiej. Tamtejszy MSW przyznaje, że to islamistyczny zamach terrorystyczny. Sprawca jest niebezpieczny i może być uzbrojony. 21-letni Abdul B. na miejscu zbrodni prawdopodobnie atakował ludzi także maczetą. W Paradzie Równości w Berlinie wzięła udział kilkaset tysięcy osób. Do ataku doszło obok głównej trasy marszu. Tragiczny wypadek rolniczy na Dolnym Śląsku. Nie żyje mężczyzna przygnieciony przez ciągnik w Pożarzycach. Te informacje potwierdza Radiu Z. Policja, która teraz wyjaśnia przyczyny tego wypadku. Ofiara to kierujący ciągnikiem. Pojazd nie miał kabiny. Po przewróceniu się na polnej drodze przygniótł rolnika. Związki zawodowe nie wykluczają protestów w związku z zapowiedzią zamrożenia podwyżek dla budżetówki. Ministerstwo Finansów nie widzi w najbliższych latach miejsca na wydatki z tytułu wzrostu wynagrodzeń. Ma to dotyczyć pracowników administracji publicznej, ale według OPZZ-u będzie to rozszerzone o całą strefę wynagrodzoną z budżetu państwa. O szczegółach Daniel Wrzos.
3: To nie tylko urzędnicy, ale również nauczyciele czy służby mundurowe mogą mieć zamrożone podwyżki, przewiduje przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski. To ponad 3 miliony pracowników.
4: Uwaga, pracownicy budżetówki. Chude lata to nie tylko 2027 rok, ale jak twierdzi rząd, także 2028 i kolejne.
3: W przyszłym roku budżetówka ma zagwarantowane podniesienie wynagrodzeń o 3%. To według związków za mało, a te m.in. ZNP domagają się 15% wzrostu.
2: Pracownicy administracji publicznej nie dostawali podwyżek w latach 2011-15 oraz 2021-22. Osoby w kryzysie bezdomności mogą w Łodzi skorzystać z nowego miejsca, kuchni społecznej. To ogólnodostępna przestrzeń ze stanowiskami do samodzielnego przygotowywania posiłków. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Kudlarek.
5: Kuchnia społeczna powstała jako odpowiedź na potrzebę osób w kryzysie bezdomności, które zgłaszały, że dostają dużo produktów spożywczych, ale często nie ma ich gdzie ugotować, mówi Tomasz Kopytowski z łódzkiej Caritas.
8: Pomocy dzisiaj bardzo nam chodzi o to, żeby ludzie mogli zachować to własne swoje podejście, tę godność, która jest każdemu z nas bardzo potrzebna.
5: Z kuchni społecznej mogą skorzystać wszystkie osoby w kryzysie bezdomności, zagrożone eksmisją, żyjące w tak zwanym ubóstwie energetycznym i wszyscy bez dostępu do bieżącej wody i kuchni. Mateusz Szkudlerek, Radio Z.
2: Nowa placówka będzie działać 5 dni w tygodniu po 6 godzin dziennie. Łódź świętuje w ten weekend swoje 603 urodziny. Dla mieszkańców i turystów przygotowano kilkadziesiąt atrakcji, od wycieczek przez spacery z przewodnikami, zwiedzanie miejsc na co dzień niedostępnych dla odwiedzających po koncerty. Świętować będziemy m.in. na Piotrkowskiej, mówi Radiu Z przewodniczący Łódzkiej Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz.
25: Cały weekend wydarzeń, specjalne strefy na ulicy Piotrkowskiej, od strefy moto z luksusowymi super samochodami, przez strefę sport and skate, przez strefę podróży.
2: A w czasie urodzin w Łodzi komunikacja miejska jest bezpłatna. Teraz sprawdzamy najnowsze wiadomości o utrudnieniach z dróg.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
2: Utrudnienia na warszawskim odcinku S2 pomiędzy węzłami Aleja Krakowska, Warszawa, lotnisko. Ciężarówka zderzyła się z 3 osobówkami. Jedna osoba jest ranna. Zablokowane zostały 2 pasy w ruchu w kierunku Terespola. Ruch odbywa się 1 pasem. Teraz lubelskie 3 samochody osobowe zderzyły się na drodze krajowej nr 19 w pobliżu Zalesia na odcinku Lublin-Lubartów. Na miejscu pracują już służby. Przyjedziecie tu wahadłowo. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Utrudnienia również w zachodniopomorskim w stronę Berlina na autostradzie A6 od węzła Szczecin-Kijewo do węzła Klucz. Kierowcy stoją w korku. Jeśli widzicie utrudnienia, koniecznie dajcie znać.
26: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
27: Sponsorem programu był CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
26: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Jak się wszyscy domyślamy, po takich upałach potrzeba trochę wody. No i do tego burze dzisiaj w nocy w całym kraju, moi drodzy. Takie są prognozy. To będzie bardzo ciepła noc z niedzieli na poniedziałek, bo 18 stopni dla Warszawy, 18 dla Krakowa, 14 dla Trójmiasta, 16 dzisiaj dla Zielonej Góry i do tego pada deszczu i burze.
26: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Radio Z i już.
7: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
0: 5 minut po godzinie 17 to upalne granie bez cienia mówienia w Radio Z. Ja nazywam się Norbert Winkowski i zapraszam na kolejną godzinę. W 17 także połączymy się po raz ostatni z Płockiem, gdzie dzisiaj trwa kolejny koncert serii Lato Z. Bądźcie z nami teraz, Erik Carmen.

0: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Szklarska Poręba zaprasza do rowerowej krainy. Trasy MTB, gravele, single i szutry. Szosowe podjazdy dla rodzin, amatorów oraz sportowców. Trasy, wydarzenia i wypożyczalnie sprawdzisz na szklarskaporemba.pl. Zapraszają Szrenica Ski Arena i miasto Szklarska Poręba.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedaż.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Słońce zaszło,
2: ale energia może zostać.
1: Dlatego myślę o magazynie energii.
2: Dobry kierunek.
1: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
2: Właśnie tak.
1: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
2: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do Twojego domu i firmy.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
4: Rodzinne wakacje w Azji. Chcieliśmy zobaczyć chiński mur.
3: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
5: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
1: Słońce, relaks. Czego chcieć więcej?
6: Może tylko trochę więcej orzeźwienia? Spróbuj.
1: Marian, ale pyszne. Co to?
6: To slushy z naszej maszynki do mrożonych napojów Ninja Slushy z Media Expert. Mogę też zrobić ci mrożonego szejka, kawę, frappę, sok albo pyszne smoothie.
0: Kup w Media Expert Ninja Slushy w super cenie 969,99 i otrzymaj 3 syropy Monin gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie.
8: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Dzień dobry. Ale upał. Poproszę elektrolity dla dziecka. Te oryginalne.
1: Pewnie plusz.
2: Tak, chcę plusz.
0: Już kupuję. To najlepszy wybór.
1: Na 100%.
3: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport. Te oryginalne.
1: Plusz.
3: O tak, to te z palatynozą. Idealną dla sportowców.
1: Na 100%.
3: Dziękuję.
1: Na zdrowie.
4: Oryginalny plusz elektrolity. Suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
5: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
6: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
7: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
8: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
9: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
11: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
12: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
13: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
14: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
15: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
16: Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla Ciebie jest premium? Poznaj samochody Hongqi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko dwa kroki dzielą Cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla Ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Hongqi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Hongqi. Feel Premium.
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
20: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
21: Szklarska Poręba zaprasza do rowerowej krainy. Trasy MTB, gravele, single i szutry. Szosowe podjazdy dla rodzin, amatorów oraz sportowców. Trasy, wydarzenia i wypożyczalnie sprawdzisz na szklarskaporemba.pl. Zapraszają Szrenica Ski Arena i miasto Szklarska Poręba.
22: Po reklamie.
23: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Michał Szpak i Maj w Radiu Z. To upalne granie bez cienia mówienia, 5 minut do 18, ma już po raz ostatni łączymy się z Płockiem, bo dosłownie za 5 minut rozpoczynamy koncert Lato Z w Płocku. Wystąpią Oskar Cyms, Aja Wyszkoni i Wiki Gabor, z którą tuż przed wejściem na scenę rozmawia Kuba Olszewski. Halo!
1: Lato Z w Płocku, z nami pierwsza z gwiazd dzisiejszego koncertu, czyli Wiki Gabor. Wiki, wreszcie się gorąco zrobiło, wreszcie mamy lato.
2: W końcu, ja nie mogłam się doczekać, słuchajcie, nienawidzę chodzić w kurtce, więc ja jestem taka szczęśliwa, że mogę się normalnie ubierać i jest ciepło.
1: Zdecydowanie. Jesteśmy w t-shirtach. Powiedz, co usłyszą twoi fani dzisiaj ze sceny?
2: Oj, dużo rzeczy usłyszą. Mamy strasznie długą setlistę, słuchajcie. Dużo fajnych piosenek letniaczków, tanecznych, więc mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić.
1: Na pewno. Zapraszamy. Zaczynamy od 18.
3: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Szklarska Poręba zaprasza do rowerowej krainy. Trasy MTB, gravele, single i szutry. Szosowe podjazdy dla rodzin, amatorów oraz sportowców. Trasy, wydarzenia i wypożyczalnie sprawdzisz na szklarskaporemba.pl. Zapraszają Szrenica Ski Arena i miasto Szklarska Poręba.
5: Mamo, chcę pić!
6: Dzień dobry!
5: Chcę pić!
6: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
7: Pewnie plusz?
5: Tak, chcę plusz!
6: Już kupuję! To najlepszy wybór?
7: Na 100%.
8: Dzień dobry, poproszę elektrolity Sport, te oryginalne.
7: Plusz?
8: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
7: Na 100%.
8: Dziękuję.
7: Na zdrowie.
9: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
10: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
11: No i co, Barbara, co?
10: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
1: Lato świeci mocniej z Wezi. Odkryj kolekcję Rivera Glow i skorzystaj z Summer Sale do minus 80%. Wezi to biżuteria, którą tysiące kobiet pokochały za jakość i komfort noszenia. Wezi. Hipoalergiczna, designerska, twoja.
2: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na Torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają Telewizja TVN, Wirtualna Polska, Miesięcznik Kino, Filmweb, Viva. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
3: Barbara w Media Expert, nowości! Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
4: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
3: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
4: A stary smartfon odkupiono nawet za 4650 zł.
3: I jeszcze możesz wziąć w wygodnych ratach do 50 lat 0%. Pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: A super!
5: W Media Expert przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na Lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Dąbrowie Górniczej na plaży Pogoria 3. Przebojowe lato z Radiem Z.
7: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
8: Polecam. Ewa Swoboda.
9: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
10: Rodzinne wakacje w Azji. Chcieliśmy zobaczyć chiński mur.
9: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
11: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
12: Po reklamie.
13: Słuchacie Radia Z w niedzielę 26 lipca w studiu Ola Wojciechowska. Witaj.
14: Dzień dobry.
13: Zapraszamy na wiadomości.
14: Awaria kolejowa w Warszawie, są opóźnienia pociągów PKP Intercity. Nowy tydzień, wyższe ceny. Na stacjach benzynowych znów będą podwyżki. Poturbowani przez pogodę. Przedsiębiorcy z nadmorza liczą straty.
13: Osiemnasta.
14: Opóźnienia pociągów przez awarię sieci trakcyjnej na stacji Warszawa-Olszynka-Grochowska. Problemy dotyczą pociągów zarówno podmiejskich, jak i dalekobieżnych, między innymi do Berlina, Kijowa, Terespola, Żywca oraz Wrocławia. Po roku chaosu, umów z wolnej ręki i śledztwa CBA, Wrocław ogłosi jutro gigantyczny przetarg na wywóz śmieci. Jest wart 2 miliardy złotych. Podwyżki za usługi nie ominą jednak mieszkańców, którzy będą musieli płacić nawet o 30% więcej. Władze miasta zaapelowały do firm wywozowych o odpowiedzialność społeczną. Dlaczego? O tym teraz reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
15: W czasie poprzedniego przetargu pojawiła się sygnalistka z miejskiej spółki Ekosystem, która miała zgłaszać od początku, że ten przetarg ma wady prawne i się nie uda. Wiele zapisów firmy śmieciowe kwestionowały i w kilku przypadkach wygrały przed sądem. Jednak według urzędników to firmy przeciągały postępowanie.
16: Dla dobra mieszkańców apelujemy o daleko idącą odpowiedzialność społeczną.
15: Nowy prezes miejskiej spółki Michał Muńczak, a wcześniej wiceprezydent miasta, sprawy poprzedniego nieudanego przetargu nie komentuje, bo zajmuje się tym nadal prokuratura. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
14: I niezależnie od wyniku przetargu, mieszkańcy Wrocławia zapłacą więcej już od września. Paliwo dobrem luksusowym. Przez napięcia na Bliskim Wschodzie rynek ropy wpadł w niekończącą się spiralę podwyżek, a nadchodzący tydzień przyniesie kolejne wzrosty. Eksperci nie pozostawiają złudzeń. Stawki zabolą, zwłaszcza tankujących dieslem, mówi Radiu Z analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
17: W przypadku oleju napędowego tu niestety pozostaje przestrzeń do większej korekty, także spodziewamy się, że ten średni poziom cen może wzrosnąć powyżej 8 zł za litr, mniej więcej do 8,10-8,20 groszy za litr.
14: Z kolei benzyna może kosztować średnio nawet 7,45 zł. To już nie figle, a prawdziwy skandal pogodowy, mówią przedsiębiorcy z nadmorza, których w tym roku aura wyjątkowo boleśnie doświadcza. Z trudnego do wytrzymania upału przechodzi w jesienny chłód i odstrasza turystów. Część branży już liczy straty i mówi nawet o 30% spadkach. Opowiada nam Monika Dominik z pensjonatu Szyper w Dębkach.
18: Piekielne upały nadaskwierały ludziom, już turyści narzekali, po prostu ci, co mieli końcówkę tygodnia, bo my tak przeważnie zmiany mamy weekendowo, to mówili, jejku, już nie możemy wytrzymać. No ale przyjechał nowy turnus i się zaczęło. Pani Moniko, kiedy to słońce? Kiedy ta pogoda? I tak mówię, podziękujcie tamtym gościom, co wyjeżdżali. I tak trochę śmiechem, żartami, no ale ogólnie no ciężko. Też chcemy, żeby ludzie byli zadowoleni, tak?
14: Dzisiaj pogoda była idealna na plaży, ale jutro znów ziąb i deszcz. Lepsze prognozy są na drugą połowę tego dnia, gdy słońce ma nie schodzić z planszy i nad Bałtykiem zrobi się w końcu ciepło. Jeśli jesteście w drodze nad morze albo stamtąd wracacie, dajcie głośniej. W Radiu Z mamy teraz informacje dla kierowców.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest producent i dystrybutor skrzynek na listy. skrzynkinalisty.pl. Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
14: Zaczynamy od utrudnień na S8 w województwie łódzkim. Trzy osobówki zderzyły się na wysokości Piotrkowa Trybunalskiego i zablokowany jest jeden pas ruchu w stronę Wrocławia. Samochody puszczane są lewym pasem i tak może być jeszcze przez co najmniej godzinę. Duży korek na S2 w pobliżu Warszawy. Na odcinku między węzłami Aleja Krakowska, Warszawa Lotnisko, ciężarówka zderzyła się z trzema osobówkami. Jedna osoba jest ranna i zablokowany jest jeden pas w stronę Terespola. Kierowcom we znaki dają się też prace drogowe. Spory tłok z Modlina w stronę Warszawy. Wolniej jedziecie też na autostradzie A1 na wysokości Grudziądza w stronę Trójmiasta. Jeśli widzicie utrudnienia na drodze, dajcie znać.
7: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
19: Sponsorem programu był producent i dystrybutor skrzynek na listy. skrzynkinalisty.pl.
20: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
13: Dzisiaj zacznie padać o godzinie 20 w większości miejsc w kraju. Kolejna fala opadów w Polsce od 22. To potwierdzają ostrzeżenia meteo przed burzami pierwszego stopnia. Opady i burze zostaną z nami przez cały poniedziałek. Tak jak patrzę, no sporo się schłodzi, moi drodzy. Między 21 a 18 stopni. Jutro.
20: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
21: Sponsorem programu jest firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
13: Ale te mapy tak ze względu na burzę nam się bardzo dynamicznie zmieniają, więc o wszystkim będziemy informować oczywiście w Radiu Z. Serial is Stumbling In, 5 minut po 18, upalne granie, bez cienia mówienia w Radiu Z.

0: Sponsorem programu była firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
1: Reklama.
2: Tylko do jutra w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool. Taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
4: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
3: To ty nie jedziesz pociągiem?
4: No nie.
3: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
4: Coś tam słyszałem.
3: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
4: Naprawdę?
3: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
4: Ale autem to chyba szybciej.
3: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
4: Przekonałaś mnie.
3: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
8: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
2: Na zdrowie.
1: Dziękuję.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
1: Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla Ciebie jest premium? Poznaj samochody Hongqi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko dwa kroki dzielą Cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla Ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Hongqi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Hongqi. Feel Premium.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Po reklamie.
6: Radio Z.

0: Reklama.
1: Tylko do jutra w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 48 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Tak zakręcony.

0: Borysszyc.
1: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
1: A widziała pani?
2: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
1: I w niej

0: Expert.pl. Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
1: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
3: Oh my God.
2: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Pani Barbaro, pani Barbaro! Widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
3: Panie Pascalu, no jakby to...
4: A widziała pani?
3: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
4: I w niej pewnie jeszcze więcej...

0: na mediaexpert.pl. Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
1: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
2: Kura

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Po reklamie.

0: Bittersweet Festival 2026 nadchodzi. Sentymentalna podróż z największymi gwiazdami muzyki. Robbie Williams, Tom Odell, Alok, Faithless i wielu innych. Słuchaj Radia Z od poniedziałku i zdobądź karnety na wyjątkowy festiwal. Wielkie polowanie na karnety na Bittersweet Festival tylko w Radiu Z.
1: Reklama.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
0: To będzie muzyczna niedziela, pełna największych przebojów. Już 26 lipca Lato Z zawita do Płocka. Na scenie w Parku Północnym wystąpią Vicky Gabor, Ania Wyszkoni i Oskar Cyms. Od godziny 15 zapraszamy do strefy Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin. Wstęp jest bezpłatny. Lato Z, 26 lipca, godzina 18. Płock, Park Północny. Na koncert zapraszają prezydent Płocka Andrzej Nowakowski i Radio Z.
3: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
8: Dlatego stosujemy plusz elektrolity senior.
7: Bez cukru i glukozy.
8: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
7: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
8: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
7: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
8: Suplement diety plusz elektrolity senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
7: Dziękuję.
9: Szklarska Poręba zaprasza do rowerowej krainy. Trasy MTB, gravele, single i szutry. Szosowe podjazdy dla rodzin, amatorów oraz sportowców. Trasy, wydarzenia i wypożyczalnie sprawdzisz na szklarskaporęba.pl. Zapraszają Szrenica Ski Arena i miasto Szklarska Poręba.
10: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
11: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
12: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
15: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
16: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na Torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają telewizja TVN, Party.pl, Polki.pl, Wizaż.pl. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
17: Po reklamie.
18: Słuchajcie, Radia Z, dochodzi 19. Czas na najnowsze wydanie wiadomości, które ma dla Was Ola Wojciechowska.
19: Wybuch na tankowcu w cieśninie Ormus. Iran nie komentuje sprawy. Nowa droga ulży kierowcom z Bielska Białej. Budowa rusza niebawem. Z workiem jutowym po deszczówkę ruszają leśnicy z Wielkopolski.
18: Dziewiętnasta.
19: Potwierdzają się groźby Iranu wobec statków przepływających przez Ormuz. W cieśninie doszło do potężnej eksplozji po tym, jak tankowiec wpłynął na minę morską, informuje irańska agencja Tasnim. Jednostka wykonywała manewr i chciała opuścić wyznaczony przez Teheran korytarz żeglugowy. Nie wiadomo, czy są ofiary, ani pod jaką banderą tankowiec płynął. Iran nie wydał jeszcze oficjalnego komunikatu. Ulga dla kierowców, turystów i mieszkańców Bielska-Białej. W tym roku rusza budowa obwodnicy, która odkorkuje miasto i sprawnie połączy je z ekspresowymi drogami numer 1 i 52. Z planami budowy zapoznał się reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
1: Dziś przejazd przez Bielsko-Białą w godzinach szczytu często zajmuje kilkadziesiąt minut. Obwodnica będzie miała 4 km długości i połączy dwie główne arterie miasta, ulicę Warszawską i Krakowską, oraz będzie skomunikowana z centrum przesiadkowym, mówi wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski.
17: To będzie połączone, wszystko skomunikowane.
1: Powstaną bezkolizyjne skrzyżowania z liniami kolejowymi, wiadukt, rondo półotwarty, tunel, a także chodnik i ścieżka rowerowa. Szymon Kastelik, Radio Z.
19: Budowa ma potrwać około 2,5 roku, kosztować 600 milionów złotych i w połowie będzie sfinansowana z unijnych pieniędzy. Gotycki kościół w Lubożycy dostanie drugie życie. Małopolska parafia załapała się do rządowego programu ochrony zabytków i otrzyma 75 tysięcy na renowację. Jest już plan, jak te pieniądze wykorzystać, mówi proboszcz parafii w Lubożycy, ksiądz Tadeusz Majchar.
20: To jest murowana cegła, początek XV wieku, także trochę już lat jest. No, lata zrobiły swoje, a tam jeszcze były takie, w cudzysłowie, niespodzianki, przynajmniej zapiski były o trzęsieniu ziemi gdzieś tam w tych rejonach, no i to widać było po ścianie, trzeba było zabezpieczyć, no a doprowadzić do końca to jest osobna sprawa.
19: Rząd da w tym roku na renowację zabytków ponad 200 milionów złotych, większość trafi do samorządów i parafii, Małopolska dostanie 14 milionów. Walka o deszczówkę w Wielkopolsce. Zwykły jutowy worek pomoże tam, gdzie zawodzi walka z suszą. To pomysł leśników, którzy szukali rozwiązania, jak zatrzymać cenną wodę w ziemi. Z worków powstaną specjalne tamy na rowach wodnych, wyjaśnia Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
21: Jest to materiał naturalny, który po kilku latach będzie zarastał roślinnością i w sposób bardzo skuteczny hamował odpływ wody z lasu. Chodzi nam o to, by jak najdłużej ona w tym lesie została. Poprawia się wtedy wilgotność, wspierane są siedlisko oraz bioróżnorodność.
19: Do późnej jesieni leśnicy chcą zbudować w Wielkopolsce 80 tam, w nadleśnictwach najbardziej dotkniętych suszą. Teraz w Radiu Z wiadomości dla kierowców.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Duże utrudnienia są na drodze krajowej numer 22 na Pomorzu. Na odcinku między Barkowem a Chojnicami w pobliżu Człuchowa zderzyły się 3 osobówki i 1 osoba została ranna. W tym miejscu jest teraz ruch wahadłowy. Na pomorskim odcinku A1 między Straszynem a Rusocinem auto uderzyło w bariery i zablokowany przez godzinę będzie jeden pas w stronę Łodzi. Na S2 w pobliżu Warszawy między węzłami Aleje Jerozolimskie Opacz zderzyły się 3 osobówki. Zablokowany jest jeden pas w stronę Terespola. Ruch odbywa się pozostałymi pasami i te utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 2 godzin. Uważajcie i dzwońcie, jeśli widzicie utrudnienia na trasach.
0: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
22: Sponsorem programu jest firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
18: To najpierw, czego spodziewać się dzisiejszej nocy. Temperatury to 14 stopni na północy i południu, do maksymalnie 18 stopni. Tyle termometry pokażą m.in. w Warszawie, Rzeszowie czy Krakowie. Do tego opady deszczu i burze w centralnej i północnej Polsce. Bądźmy gotowi od 20, a także od 22 na intensywne opady. Opady deszczu zostaną z nami przez cały poniedziałek i będą nam towarzyszyć. W poniedziałek już chłodniej, od 18 do 24 stopni w ciągu dnia.
22: Sponsorem programu była firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
18: 4 minuty po 19. Upalne granie bez cienia mówienia w Radiu Z. Norbert Winkowski, witam ponownie i zapraszam na rozpoczęcie godziny 19 z pozdrowieniami dla wszystkich kierowców, grupa Happy Set.

0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Reklama.
2: Tylko do jutra w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool. Taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: na mediaexpert.pl?
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić
9: na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
13: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
14: Na zdrowie.
13: Dziękuję.
8: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
9: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
8: No kto, no wiadomo.
9: Ci panowie z Media Expert.
15: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla ciebie jest premium? Poznaj samochody Hongqi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko dwa kroki dzielą cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Hongqi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Hongqi. Feel premium.
17: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji.
18: Jak tak, to Allegro.
19: Po reklamie.
20: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: lata Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Arjun Batar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
1: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
2: Nie możecie trafić lepiej.
0: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer jeden.
3: Reklama.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
5: masz. Słońce zaszło,
6: ale energia może zostać.
5: Dlatego myślę o magazynie energii.
6: Dobry kierunek.
5: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
6: Właśnie tak.
5: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
6: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do Twojego domu i firmy.
7: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
8: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
9: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
10: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. Trzy sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
3: Po reklamie.
0: Radio Z. Muzyka numer jeden.

Temper City, Self-Aware, to jest jedna z naszych nowości w Radiu Z. 5 minut niecałe do godziny 20. Za chwilę u nas najnowsze informacje z dróg. Nie odchodźcie za daleko, za chwilę też najnowsze wydanie wiadomości.

0: Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
1: Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury o wydanie europejskiego nakazu aresztowania za Zbigniewem Ziobro.
2: W ten sposób Ziobro po prostu unika sprawiedliwości.
3: To tylko dowodzi tego, że ta władza jest nieudolna w każdym aspekcie.
0: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
4: Karolina Olszewska-Meruk.
5: Tomasz Kubat, Radio Z.
6: Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Słuchaj już za chwilę.
7: Reklama.
8: Mamo, chcę pić!
9: Dzień dobry!
8: Chcę pić!
9: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
10: Pewnie plusz.
8: Tak, chcę plusz!
9: Już kupuję! To najlepszy wybór
10: na 100%.
11: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
10: Plusz!
11: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
10: Na 100%.
11: Dziękuję.
10: Na zdrowie.
12: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
13: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce.
14: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
15: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
16: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
17: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce.
18: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy 4 niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
19: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
20: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
21: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
22: Po reklamie.
5: To jest Radio Z. Niedziela, 26 lipca. Powoli, powoli dochodzi 20. Czas na wiadomości. Ola Wojciechowska.
23: Atak na Paradę Równości w Berlinie. Domniemany sprawca nie żyje. Wędkarze blokują drogę i zapowiadają walkę o bóbr na Dolnym Śląsku. Król polskiej wsi, stary Żuławski Ursus znów jeździ.
5: Dwudziesta.
23: Niemiecka policja zastrzeliła domniemanego sprawcę ataku na Paradę Równości w Berlinie. Informują o tym lokalne niemieckie media, ale władze na razie nie potwierdzają. Wczoraj wieczorem sprawca wjechał furgonetką w tłum ludzi w berlińskim parku. Zginęła kobieta, a 29 osób zostało rannych. To była dopiero rozgrzewka. Wędkarze, którzy zablokowali dziś drogę krajową numer 5 w obronie umierającej rzeki Bóbr, zapowiadają kolejne barykady, ale na większą skalę. Powodem protestu jest katastrofa ekologiczna sprzed kilku tygodni. Spółka Tauron, która remontuje zaporę pilchowicką, spuściła wodę ze zbiornika. Z jego dna do rzeki dostały się osady i doszło do śnięcia ponad 20 ton ryb. Tauron montuje specjalną barierę, która ma zatrzymać zanieczyszczenia, ale odcina się od oskarżeń, że to przez remont zapory doszło do katastrofy ekologicznej. Ludzie mają jednak inne zdanie.
24: Chcemy czystych rzek.
25: Jest inwestycja za 100 milionów i jakoś nikt nie potrafi zrobić badań tych osadów dennych przed. Tak nie powinno być.
26: Jedna wielka spychologia, uciekanie od problemu,
1: tam jest no, dramat.
25: Teraz każdy się przerzuca odpowiedzialnością, a mieszkańcy zostali z tym sami.
23: Tauron chce dać powiatowi lwóweckiemu 1 000 000 zł na inwestycje w turystykę, ale nie zapłaci odszkodowań przedsiębiorcom, którzy żyją tam z lokalnej turystyki właśnie. Trwa ułamek sekundy, a może kosztować życie. Mikrosen, chwilowa utrata przytomności za kierownicą, jest jedną z groźniejszych przyczyn wypadków w Polsce. Policjanci ostrzegają, że zmęczony kierowca za kółkiem jest równie groźny jak pijany. Więcej reporter Radia Z, Mateusz Szkudlarek.
2: Mikrosen potrafi pojawić się bez żadnego ostrzeżenia. Łatwo o niego zwłaszcza w czasie wielogodzinnej jazdy autostradą. Dlatego mundurowi przypominają, regularne przerwy na trasie to nie kwestia komfortu, ale kluczowy element bezpiecznej podróży, mówił mi starszy aspirant Paweł Bryś z łódzkiej policji.
3: Z fizjologą nie wygramy. Zaplanujemy sobie gdzieś przerwę, ewentualnie zagwarantujemy sobie kierowcę na zmianę.
2: Co ważne, kawa i energetyki dają jedynie fałszywe poczucie kontroli, bo po krótkotrwałym pobudzeniu organizm domaga się odpoczynku z podwójną siłą. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
23: W trakcie wielogodzinnej podróży autem zaplanujcie krótkie postoje i zróbcie kilka prostych ćwiczeń rozciągających. To pomoże pobudzić krążenie. Po Żuławach jeździli nim pierwsi osadnicy po II wojnie światowej. Teraz traktor Ursus C451, jedyny zachowany egzemplarz w tej części Polski, odzyskał dawny blask. Przez lata niszczał przed szkołą w Nowym Dworze Gdańskim, ale dzięki pasjonatom i darczyńcom znów jest sprawny. Dziś nie tylko jeździ, ale też pokazuje młodym, jak ciężka była praca traktorzysty w latach 50.
4: Można było odpalać w sposób mechaniczny, że wyjmowało się kierownicę, dosłownie się wyjmowało. Jest taka zapadka tutaj. Się wyjmuje kierownicę.
22: O kurczę, wyleciała.
4: To tak by wyglądało, nie? Wkłada się w bok koła zamachowego, no i pomocnik traktorzysty kręcił tą kierownicą w prawo, w lewo. To trzeba mieć poweru, bo to ma stopień sprężenia potężny, bo tu jest jeden cylinder tylko, który ma duży stopień sprężenia. No taki pomocnik to musiał mieć krzepę.
23: Z Jarosławem Koszelakiem, inicjatorem odnowienia żuławskiego Ursusa, rozmawiał reporter Radia Z Maciej Bąk. Traktor przeszedł badania techniczne i przed nim pierwsza trasa. Pod koniec września wyruszy na Dzień Osadnika w Nowym Dworze Gdańskim. My też wyruszamy na polskie drogi w Radiu Z. Wiadomości dla kierowców.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
23: Zaczynamy od województwa świętokrzyskiego i drogi numer 78. W Kliszowie pomiędzy miejscowościami Jędrzejów, Kije zderzyły się 4 osobówki. Jedna z nich wjechała w drzewo. Droga jest zablokowana. Tam teraz trwa akcja ratunkowa z udziałem lotniczego pogotowia ratunkowego. Policja pokieruje Was na objazdy drogami lokalnymi przez Kliszów. Utrudnienia potrwają co najmniej 3 godziny. W Michałowie w województwie lubelskim na drodze numer 82 był wypadek 2 osobówek. Droga między miejscowościami Łęczna, Włodawa jest zablokowana. Utrudnienia w pobliżu Warszawy na S2. Na odcinku między węzłami Aleje Jerozolimskie Opacz doszło do zderzenia 3 osobówek. Jeszcze przez minimum godzinę zablokowane będą 2 pasy w stronę Terespola. Uważajcie i dzwońcie, jeśli widzicie utrudnienia na Waszej drodze.
24: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
5: No to jeżeli jesteśmy przy drogowych sprawach, to ja od razu pozdrawiam pana Zbyszka i pana Marcina ze Straży Gminnej w Nieporęcie, którzy mając do dyspozycji gamonia za kierownicą, czyli mnie, mogli ukarać, a pouczyli, wytłumaczyli. Panowie, brawo, dziękuję i byle na was trafiać. A jeśli planujecie noc pod gwiazdami, to miejcie parasol, bo będzie padać. Na to już Straż Gminna nie pomoże. Hubert Racikowski, dobry wieczór, to jest Radio Z. Strachy na lachy. Piosenka Hannibala Lectera, bo on tam smaruje nią chleb, ale tak czy inaczej, dzień dobry. Kocham cię.
26: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te 2 łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha.

To jest chyba najbardziej znana piosenka o córce psa Meredith Brooks, Bitch w Radiu Z. 15 minut po 20. Szanowni Państwo, od jutra znowu szalejemy na liście Lubię To i wspieramy swoimi głosami zawodników startujących w tejże liście. A teraz miejsce trzecie, brązowy medal przez ten weekend piastowany. Zasłużenie, ale Farben, René Miller, Body Talk. Wpadajcie na radioz.pl, patrzcie co tam, kto tam, na którym miejscu i klikajcie Lubię To, a to poprawia im znacznie nastroje, bo oni poprawiają nasze. Takimi piosenkami, jak choćby ta. To jest Radio Z.

0: to jest Radio Z, a to była Vanessa Amorosi, Absolutely Everybody, czyli takie call to action. Działamy, absolutnie wszyscy, no właśnie, i teraz wszyscy, z okazji Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych. Moi drodzy, pamiętajcie, że młodość zachwyca energią, ale to wiek przynosi doświadczenie i warto o tym pamiętać, bo prędzej czy później to każdy z nas będzie chciał nie tylko żyć długo i szczęśliwie, ale też być zauważonym, wysłuchanym i szanowanym. I tak dzisiaj my robimy wobec starszych. Prawda? Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
1: Na zdrowie.
2: Dziękuję.
3: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na Torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają Telewizja TVN, Wirtualna Polska, Miesięcznik Kino, Filmweb, Viva. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara na mediaexpert.pl.
6: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
7: Oh my God.
6: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Lato świeci mocniej z Wezi. Odkryj kolekcję Rivera Blow i skorzystaj z Summer Sale do -80%. Wezi to biżuteria, którą tysiące kobiet pokochały za jakość i komfort noszenia. Wezi. Hipoalergiczna, designerska, twoja.
9: Słońce zaszło.
10: Ale energia może zostać.
9: Dlatego myślę o magazynie energii.
10: Dobry kierunek.
9: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
10: Właśnie tak.
9: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
10: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do twojego domu i firmy.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
11: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
4: ci panowie z Media Expert.
11: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
12: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla Ciebie jest premium? Poznaj samochody Honsi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko dwa kroki dzielą Cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla Ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Honsi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Honsi. Feel premium.
1: Po reklamie.

I Do Hunter, klasyk absolutny, fantastyczny, dawno niesłyszany, ale od czego macie zetkę, prawda? Za 22 minuty 21. Jutro rano z Bilem, czyli Bilgunem Marium Batarem, przyjacielem moim i zdaje się kuzynem co najmniej, wyruszamy w podróż, bo przecież wakacyjne bingo z Radiem Z trwa i lecimy. Okolice Kielc, Łysica i my się tam będziemy wspinali. Najgorsze to jest to, że jak patrzę w prognozy, to widzę, że mają nam towarzyszyć burze. Także jakbyście byli w okolicy i mieli jakiś taki mały odgromnik ze sobą albo chociaż parasol, to dołączajcie. Będziemy tam. A teraz Tina.

To topiki Becky G, Sorry Papi w Radio Z od niedawna z nami, a już bardzo lubimy. To jest Radio Z, za kwadrans 21 i dziewczynka, która śpiewając tę piosenkę miała lat 21, teraz już ma 38, ale nic się nie zmieniła, jak patrzę na zdjęcia. Zresztą piosenka też nie. Amy McDonald.

0: A no właśnie, Halo, Halo, podobnie jak Beyoncé, wołam was w Radiu Z, bo za 3 minuty nasze wiadomości. Będziecie, prawda?
1: Radio Z i już.
2: Bittersweet Festival 2026 nadchodzi. Sentymentalna podróż z największymi gwiazdami muzyki. Robbie Williams, Gorillaz, Rita Ora, 21 Pilots i wielu innych. Słuchaj Radia Z od poniedziałku i zdobądź karnety na wyjątkowy festiwal. Wielkie polowanie na karnety na Bittersweet Festival tylko w Radiu Z.
3: Reklama.
4: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
8: Poproszę oryginalnego plusza.
9: Którego?
8: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
9: Oczywiście.
8: Dziękuję.
10: Poproszę oryginalnego plusza.
9: Którego?
10: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
9: Oczywiście.
10: Dziękuję.
9: Poproszę...
8: Oryginalnego plusza?
9: Tak.
8: Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
9: Oczywiście.
8: Dziękuję.
11: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Po reklamie.
0: Słuchacie Radia Z, niedzielę, 26 wieczór lipca, dochodzi 21. Czas na wiadomości. Z nami moja ulubiona Ola Wojciechowska.
14: Groźny wyciek na krytym basenie na Pomorzu. Ewakuowano 300 osób. Pod presją ognia Hiszpania toczy nierówną walkę z pożarami. Rozładowany telefon w górach to już nie problem. W Szczyrku znaleźli rozwiązanie.
0: 21.
14: Ponad 300 osób ewakuowano z krytej pływalni Aquapark w Redzie na Pomorzu z powodu groźnego wycieku. Przed godziną 19 do wody dostała się substancja używana do dezynfekcji. Ulotniła się ze zbiornika o pojemności 600 litrów. Technik obsługujący instalację podtruł się oparami i pomocy udzielili mu ratownicy medyczni. Na miejscu teraz pracuje 10 zastępów strażaków i specjaliści z grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Gdyni. Polska chce opodatkować cyfrowych gigantów, takich jak Google, Amazon czy Meta. Na początku tygodnia mamy poznać szczegóły projektu, który może zaszkodzić naszym relacjom z USA. Biały Dom raz już nie zgodził się na takie rozwiązanie i krytykuje kraje, które wprowadzają daninę. Szczegóły tej sprawy ma dla was reporter Radia Z, Daniel Wrzos.
15: Polski budżet nie może tracić na działalności m.in. amerykańskich gigantów, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Podobne rozwiązania podatkowe są też w kilku innych krajach Unii Europejskiej. Podatek cyfrowy był konsultowany z amerykańskimi partnerami, dodaje Standerski.
16: Za dużo nas łączy, żeby ten jeden temat nas podróżnił.
15: Firmy, które zainwestują w Polsce, będą mogły liczyć na ulgi w podatku cyfrowym.
14: Podatek miałby wejść w życie na początku 2029 roku. Ogień, zgliszcza i popiół na tysiącach hektarów. O pożarach największych w historii mówią władze Hiszpanii. Ponad 150 tysięcy hektarów lasów spłonęło w rejonie Madrytu, Kastylii i Toledo, a w obawie o bezpieczeństwo ponad 75 tysięcy ludzi musiało opuścić swoje domy i uciekać. W rejon Madrytu w tym tygodniu polecą polscy strażacy, którzy wesprą hiszpańskich w walce z ogniem. Urzędnicy reagują na słabe zainteresowanie programem Czyste powietrze. Polaków ma przekonać nowy bon, który pokryje w części albo w całości koszty wyrobienia świadectwa energetycznego domu. Rozwiązanie ma przekonać i zachęcić ludzi, mówi wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Robert Gajda.
17: W tym wypadku wszystko jest uzależnione od tego, jaka będzie cena na rynku, bo też sobie zdajemy sprawę, że jeżeli zapewniamy pewną kwotę, to zawsze jednak rynek to wykorzystuje i podnosi kwoty swoich usług. My zamierzamy dać do kwoty 1500 zł maksymalnie brutto na dany bon dla danego beneficjenta.
14: Bon energetyczny ma zostać wprowadzony pod koniec tego roku. Rozładowana bateria w górach to realne zagrożenie. Szczyrk jako pierwszy kurort w Beskidach znalazł na to sposób i uruchomił wypożyczalnię powerbanków. Wystarczy zapłacić kaucję i gotowe. Pomysł ma poprawić bezpieczeństwo, bo martwy telefon to brak mapy, prognozy pogody i łączności, by wezwać pomoc. Takich urządzeń będzie więcej, zapowiada Sandra Kulka z informacji turystycznej w Szczyrku.
3: Docelowo te stacje mają powstać w różnych miejscach. W Szczyrku również, nawet w górach, więc będzie można wypożyczyć powerbanka w jednym miejscu, a oddać na przykład go w hotelu czy na Skrzycznym. To jest samoobsługowa taka stacja do wypożyczania powerbanków.
14: Kaucja jest zwrotna i dostaniemy ją, jak oddamy przenośną baterię. W Radiu Z czas na informacje z dróg. Zapraszam.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
14: Ogromny korek niedaleko Radzymina pod Warszawą. To po wypadku na S8 w kierunku stolicy. Zator zaczyna się przed węzłem Wola Rasztowska. Utrudnienia na drodze numer 20 pomiędzy Egiertowem a Wyczechowem na Pomorzu. Po wypadku trasa w kierunku Trójmiasta jest mocno zakorkowana. Zablokowana jest droga numer 78 w Kliszowie w Świętokrzyskiem. Jak wiecie z Radia Z, pomiędzy miejscowościami Jędrzejów, Kije był wypadek z udziałem 4 osobówek. Trasa jest zablokowana, a policja kieruje na objazdy drogami lokalnymi. Jeśli widzicie utrudnienia na drodze, dajcie znać.
2: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
0: A jutro chmury będą stopniowo ustępować miejsca słońcu, ale we wschodniej połowie kraju nadal możliwe przelotne opady deszczu i burze. Temperatura od 18 stopni nad morzem do 26 na południowym wschodzie. No ale my się tym nie martwimy, prawda? Skupiamy się na tym, co jest tu i teraz, a to niedzielny wieczór z Zetką. Hubert Radzikowski, witajcie.

21.15 to jest Radio Z i Genesis, jego wielki hit Jesus He Knows Me. A my tymczasem przenosimy się na miejsce wielkiego hitu dla krakowian, bo tam odbywa się fantastyczny, długo wyczekiwany powrót Wisły Kraków na salony piłkarskie. No na razie w naszym kraju Wisła długo czekała na powrót do PKO Ekstraklasy i podejmuje w związku z tym, że powrotem po raz pierwszy GKS Katowice. Po pierwszej połowie bez zachwytów. No, przyznaję, że nie jest to Wisła Ucze, Żurawskiego czy Szymkowiaka. Na razie 0-0 na tablicy wyników. Wisła, Kraków, GKS Katowice. Remis po pierwszej połowie bezbramkowy. Drugą też będziemy podglądali i opowiemy, jak to wszystko wygląda. A teraz pan Mrozu, który stwierdza prawdę starą jak świat, ale warto ją powtarzać. Nie ma miejsca jak dom. Tak też twierdzimy w Zecie.

0: Melanie Fiona, Monday Morning, czyli o tym, co będzie się działo jutro rano. No Mick Jagger to pewnie będzie narzekał na bolącą głowę, bo dzisiaj kończy 83 lata. Ja tak patrząc na niego i jego kumpli ze Stonesów, zastanawiam się, gdzie jest sklep z częściami zamiennymi do tych facetów. Bo w sytuacji tego wszystkiego, co oni w życiu skonsumowali, to nie są ze zwykłej tkanki biologicznej.
1: Reklama.
2: Szklarska Poręba zaprasza do rowerowej krainy. Trasy MTB, gravele, single i szutry. Szosowe podjazdy dla rodzin, amatorów oraz sportowców. Trasy, wydarzenia i wypożyczalnie sprawdzisz na szklarskaporemba.pl. Zapraszają Szrenica Ski Arena i miasto Szklarska Poręba.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Poproszę oryginalnego plusza.
7: Którego?
6: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
7: Oczywiście.
6: Dziękuję.
8: Poproszę oryginalnego plusza.
7: Którego?
8: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
7: Oczywiście.
8: Dziękuję.
7: Poproszę...
6: Oryginalnego plusza?
7: Tak.
6: Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
7: Oczywiście.
6: Dziękuję.
9: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
10: Tak zakręcam.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
4: Rodzinne wakacje w Azji. Chcieliśmy zobaczyć chiński mur.
3: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
5: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
6: Po reklamie.

To Sean Baker, Hey Hi Hello w Radiu Z. A to już Camila Cabello i Shawn Mendes, Señorita. I brzmi tak imprezowo, ale w Radiu Z powiemy sobie o imprezie, która nie doszła do skutku. To już niebawem, bądźcie z nami.

Wiktoria Kida, Księga Żywiołów, to mi tam w Radiu Z. A teraz, szanowni państwo, uwaga, bo wieczór kawalerski miał być wystrzałowy. No i był, tylko trochę za bardzo. Grupa Polaków leciała do Albanii w kamizelkach z napisem SWAT i czapkach POLIS. Kropkę na D postawił 34-latek, który przy wejściu do samolotu oznajmił, że ma bombę. No efekt, mandat, koniec imprezy i koledzy polecieli, a pan młody stracił jednego z żołnierzy swojej drużyny. Jaki jest morał tej historii? Nie każda bomba to imprezowy hit, szanowni państwo. Pamiętajmy, a to Alan Walker. Faded w Radiu Z.

0: narzekać na taki piękny stan. Californication to Red Hot Chili Peppers w Radiu Z. A za 2,5 minuty będzie 22 wiadomości.
1: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
2: To mi się wydaje skrajnie irracjonalne, żeby największa partia opozycyjna sama z siebie pozbawiła szans na zwycięstwo w wyborach.
3: To jest decyzja kierownictwa. Jeżeli ktoś nie uznaje tej decyzji, to sam siebie stawia de facto poza prawem i sprawiedliwością.
1: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
4: Karolina Olszewska-Merk.
5: Sejm Jan Kielak. Radio Z.
0: Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
1: Słuchaj już za chwilę.
6: Reklama.
7: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
6: Na zdrowie.
9: Dziękuję.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: Po reklamie.
0: Słuchacie Radia Z. Dochodzi 22. Z nami jest Ola Wojciechowska. Zapraszamy na wiadomości.
11: Koniec obławy. Sprawca ataku w centrum Berlina nie żyje. Drożyzna na stacjach benzynowych. Po weekendzie kolejne podwyżki. Kuchnia społeczna dla osób w kryzysie. Takie miejsce działa w Łodzi.
0: Dwudziesta druga.
11: To już oficjalne. Sprawca ataku w Berlinie został zastrzelony po wielogodzinnej obławie. Policja i lokalne władze potwierdzają, że zginął na terenie ogródków działkowych w berlińskiej dzielnicy Spandau. 21-letni Abdul B. wczoraj wieczorem wjechał w tłum ludzi w samym centrum niemieckiej stolicy, gdzie odbywała się Parada Równości. Zabił jedną osobę, 29 zostało rannych. Szef niemieckiego MSW określił atak jako islamistyczny zapach terrorystyczny. Trudny czas dla kierowców, muszą przygotować się na kolejne podwyżki. Eksperci prognozują, że po weekendzie średnia cena oleju napędowego przekroczy 8 zł. Droższa będzie także benzyna. Z analitykami rozmawiał reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
12: Litr oleju napędowego może kosztować w przyszłym tygodniu średnio 40 groszy więcej niż teraz. Benzyna zdrożeje średnio o 7 groszy. To oczywiście skutek eskalacji konfliktu na linii USA i Iran, mówi Radio Z analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
13: Do tego próby zablokowania alternatywnej wobec ciśniny Ormuz trasy, którą była transportowana ropa naftowa głównie z Arabii Saudyjskiej.
12: Chodzi o cieśninę Bab al-Mandabi, ataki jemeńskich Huti, przez które cena baryłki ropy Brent przekroczyła w ostatnich dniach poziom $100. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
11: Jedynym paliwem, które nie drożeje, jest autogaz, którego litr kosztuje nieco ponad 3 zł. I po weekendzie cena ma się nie zmieniać. Afera w poznańskiej przychodni medycznej. Zwolniona pracowniczka Małgorzata Rakowska zabrała głos po zarzutach ze strony władz miasta. Ratusz podejrzewa ją o zmanipulowanie bazy danych pacjentów, ujawnienie ich i przekazanie do mediów. W efekcie miał wybuchnąć skandal, że w przychodni działał salonik VIP. Kobieta twierdzi, że ma na to dowody i przekaże je teraz prokuraturze.
14: Wielokrotnie byłam świadkiem sytuacji, w których osoby pełniące funkcję kierowniczą wydawały polecenia imi i innym moim współpracownikom, aby osoby pełniące ważne funkcje w Urzędzie Miasta lub osoby zasiadające w radach nadzorczych spółek miejskich były przyjmowane poza kolejnością.
11: Swoje zawiadomienie do prokuratury złożyły także władze Poznania, a rzecznik przychodni zapewnia, że żadnego saloniku VIP tam nie było. Choć w nazwie ma społeczna, to kuchnia jak w każdym normalnym domu. Miejsce, gdzie osoby w kryzysie bezdomności będą mogły same przygotować sobie posiłki, już działa. W Łodzi jest odpowiedzią na potrzeby tych ludzi, mówi Radiu Z Michał Bogusławski ze stowarzyszenia Szczypta Dobra.
15: Osoby w kryzysie powiedziały, że dostają dużo produktów spożywczych, dużo jedzenia znajduje się w lodówkach społecznych, w tym nieugotowanego i niestety nie mają gdzie go przygotować. Wtedy oni sami nam powiedzieli, że mają taką potrzebę stworzenia miejsca, gdzie mogą ugotować jedzenie.
11: Łódzka kuchnia społeczna ma dobrze wyposażone zaplecze sanitarne i wszystko, czego potrzeba do zrobienia ciepłego posiłku, herbaty czy kawy. Jest otwarta dla osób w kryzysie bezdomności, ludzi, którym grozi eksmisja i dla każdego, kto nie ma dostępu do bieżącej wody.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: A jutro pogoda będzie się poprawiała. Od zachodu pojawi się coraz więcej przejaśnień i słońce. We wschodniej połowie kraju nadal możliwe będą przelotne opady deszczu i burze. Temperatury do 18 stopni nad morzem, do 26 na południowym wschodzie. To jest Radio Z. Hubert Radzikowski. Dobry wieczór.

kończeniu szkoły podstawowej spotykają się i wyśpiewują, że dziś wieczorem jesteśmy młodzi. We are young, Fanny Janelle w Radiu Z. 14 minut po 22. No a my teraz wracamy do meczu, który właśnie się zakończył. Wisła, która zaprzątnęła naszą uwagę swoim powrotem do PKO Ekstraklasy. No, miejmy nadzieję, że będzie podtrzymywała tę uwagę już czym innym, bo grą w tym meczu chyba nie zachwyciła, chociaż wygrała. Krakowska Wisła wygrywa z GKS-em Katowice 2-1 i mecz ten się zakończył się, a my nie kończymy grać. Kuba i Kuba. Chłopaki upierają się, że stygnie lato i nie chcą zmienić zdania. Ale skoro nam się to tak bardzo podoba, to po co mieliby?

0: Aż pięknie podana ironia. Alanis Morissette, Ironic w Radiu Z, 24 minuty po 22. Gdybym mógł to skomentować, to chyba nie zrobiłbym tego lepiej niż Dawid Podsiadło. Pięknie płyniesz, no to popłyńmy razem za chwilę w Zetce.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
3: Którego?
2: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
3: Oczywiście.
2: Dziękuję.
4: Poproszę oryginalnego plusza.
3: Którego?
4: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
3: Oczywiście.
4: Dziękuję.
3: Poproszę...
2: Oryginalnego plusza?
3: Tak.
2: Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
3: Oczywiście.
2: Dziękuję.
5: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
6: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt.

0: Słońce zaszło,
1: ale energia może zostać.
0: Dlatego myślę o magazynie energii.
1: Dobry kierunek.
0: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
1: Właśnie tak.
0: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
1: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do twojego domu i firmy.
0: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

Macklemore i Ryan Lewis, Can't Hold Us w Radiu Z. A teraz historia jednej piosenki, bardzo znanej w zasadzie wszystkim. Toto, Afrika. Wyobraźcie sobie, że oni tę piosenkę o Afryce napisali, nie będąc w tejże nigdy wcześniej. Później to już pojechali kilka razy, ale do momentu napisania Afryki nie byli. Pewnie bardzo żałowali, jak już ją zobaczyli. Natomiast my mamy dużą radochę, że ta piosenka powstała i jest z nami do dzisiaj. W Radiu Z, Toto, Afryka.

Wieść nowa, ale bardzo chwacka. DJ Gorza z Rumunii, Melody z Brazylii i Jason Derulo, obywatel świata, Michiko w Radiu Z. Bądźcie czujni i słuchajcie tej piosenki mocno, bo zdaje mi się, że będziemy długo, długo z nią kooperowali. Tak jak z tym utworem? Oby. Michael Jackson, Heal the World.

0: To tak na pożegnanie godziny Titio Kamalong w Radiu Z, a za minutę z niewielkim okładem wiadomości. Radio Z i
1: już. Bittersweet Festival 2026 nadchodzi. Sentymentalna podróż z największymi gwiazdami muzyki. Robbie Williams, Tom Odell, Alok, Faithless i wielu innych. Słuchaj Radia Z od poniedziałku i zdobądź karnety na wyjątkowy festiwal. Wielkie polowanie na karnety na Bittersweet Festival tylko w Radiu Z.
2: Reklama.
3: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
2: Na zdrowie.
3: Dziękuję.
2: Po reklamie.
0: Słuchacie Radia Z. Jeszcze jest niedziela, 26 lipca. Czas na wiadomości. Ola Wojciechowska.
4: Skażenie wody w basenie w Redzie. Wstępnie wiadomo, co się stało. Po urodzinach łodzi policyjne dołek, bo niektórzy świętowali za bardzo. Urzędnicy, kalkulator, bobry. Posłuchajcie, gdzie jest wspólny mianownik.
0: 23.
4: Błąd obsługi technicznej doprowadził do skażenia na krytym basenie w Redzie na Pomorzu. Informowaliśmy, że do wody dostały się chemikalia i trzeba było ewakuować ponad 400 gości akwaparku. Do szpitala trafił technik, który nieświadomie połączył kwas siarkowy z preparatem do uzdatniania wody, przez co zaczął wydzielać się chlor. Na miejscu pracuje 30 strażaków, w tym specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Gdyni. Kamienie i butelki poleciały w stronę policji w Łodzi. 6 osobom świętowanie urodzin miasta pomyliło się z nocnymi burdami, za co zostali zatrzymani. Co dokładnie wydarzyło się na miejskiej imprezie, opowie łódzki reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
5: Grupa osób zaczęła się zachowywać agresywnie po tym, gdy organizator ze względów bezpieczeństwa zamknął bramki wejściowe na teren imprezy. Mówił mi młodszy aspirant Mateusz Piliński z łódzkiej policji.
6: Policjanci podjęli interwencję wobec osób, które nie stosowały się do wydawanych poleceń oraz naruszały porządek publiczny. W wyniku interwencji zatrzymano 6 osób w wieku od 19 do 30 lat, które dopuściły się naruszenia nietykalności cielesnej policjantów.
5: Grozi za to do nawet 3 lat więzienia. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
4: Mundurowi sprawdzają teraz, jaki dokładnie był udział poszczególnych osób w tym zdarzeniu. Po słonecznym i gorącym dniu będzie niespokojna noc. Ciepłe powietrze ściera się z zimnem i przez Polskę przechodzą burze, ulewy i silny wiatr. Tak będzie w połowie kraju, a jutro znowu chłodniej. Zdaniem klimatologów mamy typowe wakacje z lat 90., a pogodowa karuzela to efekt ocieplenia klimatu.
7: Chłodniejsze niż w poprzednich latach wakacje nie świadczą o tym, że zmiany klimatyczne przestały postępować, albo że są w odwrocie, powiedział mi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
8: To, że jest teraz ochłodzenie, znaczy ono nie zmienia, prawdę mówiąc, nic. Gdy spojrzymy na wykres temperatury w tym roku, no to nam się zdarzyło bodajże 7 albo 8 rekordów ciepła, natomiast żaden rekord chłodu.
7: Dodaję, że lato nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa i wysokich temperatur należy się spodziewać zarówno w sierpniu, jak i we wrześniu. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
4: Upały nie pozwalają odetchnąć i utrudniają walkę z pożarami na niespotykaną dotąd skalę w Hiszpanii i Francji. Tylko w jednym francuskim departamencie Żyronda rannych zostało 75 strażaków, a zniszczonych jest 240 domów. Po weekendzie znowu ma tam być ponad 40 stopni. Kraków bezradny wobec miejskich dyskotek. Głośne imprezy odbywają się przy zabytkowych sukiennicach przed pomnikiem Adama Mickiewicza i coraz częściej przyciągają pseudoartystów. Miasto chce, by rząd zmienił prawo o zgromadzeniach publicznych.
9: Dyskoteki na krakowskim rynku gromadzą tłumy ludzi. Używane jest nagłośnienie, czego zabraniają lokalne przepisy. Ale niewiele można z tym zrobić, przyznaje sekretarz miasta Antoni Fryczek.
10: To tak naprawdę mówimy o zgromadzeniach publicznych, które korzystają z ochrony wynikającej z ustawy o zgromadzeniach publicznych, ale również z ochrony konstytucyjnej.
9: Dlatego konieczna jest nowelizacja prawa o zgromadzeniach, dodaje Fryczek, bo problem narasta i dotyczy większości dużych polskich miast. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
4: Propozycje zmian w ustawie trafiły do MSWiA, małopolskich posłów i do Rzecznika Praw Obywatelskich. pelet na wagę złota. Są duże problemy z dostępem do surowca, którego ceny sprzedaży biją teraz rekordy i kosztuje o kilkaset złotych więcej za tonę niż rok temu. Pomysł na poradzenie sobie z kryzysem ma Polska Rada Peletu. Rozwiązanie, które proponuje, trafiło już do odpowiednich resortów. Szczegóły poznał i opowie o nich teraz reporter Radia Z Szymon Kastelik.
11: Jedną z propozycji jest obniżenie podatku VAT na pelet. Obecnie wynosi on 23%. To jedna z najwyższych stawek w Europie.
12: No to w każdej takiej tonie jest 5 stówek VAT-u.
11: Mówi sprzedawca peletu Łukasz Horbacz. Branża wskazuje, że trzeba zwiększyć produkcję drewna, bo pelet powstaje głównie z odpadów po jego obróbce. Rozwiązaniem może być też dopuszczenie do sprzedaży agropeletu z roślinnych resztek, choć nie każdy kocioł jest przystosowany do jego spalania. Szymon Kastelik, Radio Z.
4: Tona peletu kosztuje dzisiaj ponad 2000 zł. Ścinają drzewa, budują tamy i często całkowicie zmieniają krajobraz, ale ile ich jest? Wszystkie bobry w kraju i ich architektoniczne dzieła chcą policzyć urzędnicy. Filip Szatanik z Wód Polskich tłumaczy, po co im te dane.
13: Zlokalizować, gdzie te przemiłe zwierzęta żyją i odpowiemy na pytanie, czy te tamy, jak sądzi wielu, pomagają, czy jak też sądzą niektórzy, przeszkadzają, utrudniają.
4: Bobry nie są szkodnikami, przekonują urzędnicy, którzy tylko w porozumieniu z Dyrekcją Ochrony Środowiska wkraczają do akcji i niszczą tamy. Dzieje się tak, gdy zagrożone podtopieniami są gospodarstwa.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Jutro pogoda podzieli Polskę. Na zachodzie coraz więcej słońca, a na wschodzie jeszcze deszcz i burze, ale też im przejdzie w późniejszych dniach. Temperatura od 18 stopni nad morzem do 26 stopni na południowym wschodzie. Spokojnej nocy i do zobaczenia jutro podczas zdobywania Łysicy. Hubert Radzikowski i mój kuzyn Bilgun Arjun Batar. Pa, pa.

0: Reklama.
1: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
1: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
3: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
2: Oczywiście.
3: Dziękuję.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
4: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
0: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
1: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
3: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
2: Oczywiście.
3: Dziękuję.
2: Poproszę...
4: Oryginalnego plusza?
1: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
5: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
0: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: lata Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Arjun Batar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
1: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
2: Nie możecie trafić lepiej.
0: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Północ. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Na początek Niemcy, sprawca ataku w Berlinie, zastrzelony po wielogodzinnej obławie. Jak potwierdziły policja i lokalne władze, zginął na terenie ogrodków działkowych w berlińskiej dzielnicy Spandau. 21-letni Abdul B. w sobotę wieczorem wjechał w tłum ludzi w samym centrum niemieckiej stolicy, gdzie odbywała się Parada Równości. Zabił jedną osobę, 29 zostało rannych. Szef niemieckiego MSW określił atak jako islamistyczny zamach terrorystyczny. Paliwo dobrem luksusowym. Przez napięcia na Bliskim Wschodzie rynek ropy wpadł w niekończącą się spiralę podwyżek, a nadchodzący tydzień przyniesie kolejne wzrosty. Eksperci nie pozostawiają złudzeń. Stawki zabolą, zwłaszcza tankujących diesel, mówi Radiu Z analityczka rynku paliw z biura maklerskiego Reflex Urszula Cieślak.
1: W przypadku oleju napędowego tu niestety pozostaje przestrzeń do większej korekty, także spodziewamy się, że ten średni poziom cen może wzrosnąć powyżej 8 zł za litr, mniej więcej do 8,10, 8,20 groszy za litr.
0: Z kolei benzyna może kosztować średnio nawet 7 zł i 45 groszy. Po roku chaosu, umów z wolnej ręki i śledztwa CBA Wrocław ogłosi dziś gigantyczny przetarg na wywóz śmieci. Jest wart 2 miliardy złotych. Podwyżki za usługi nie ominą jednak mieszkańców, którzy będą musieli płacić nawet o 30% więcej. Władze miasta zaapelowały do firm wywozowych o odpowiedzialność społeczną. Dlaczego? O tym teraz reporterka Radia Z.
2: W czasie poprzedniego przetargu pojawiła się sygnalistka z miejskiej spółki Ekosystem, która miała zgłaszać od początku, że ten przetarg ma wady prawne i się nie uda. Wiele zapisów firmy śmieciowe kwestionowały i w kilku przypadkach wygrały przed sądem. Jednak według urzędników to firmy przeciągały postępowanie.
3: Dla dobra mieszkańców apelujemy o daleko idącą odpowiedzialność społeczną.
2: Nowy prezes miejskiej spółki Michał Muńczak, a wcześniej wiceprezydent miasta, sprawy poprzedniego nieudanego przetargu nie komentuje, bo zajmuje się tym nadal prokuratura. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Niezależnie od wyniku przetargu mieszkańcy Wrocławia zapłacą więcej już od września. Związki zawodowe nie wykluczają protestów w związku z zapowiedzią zamrożenia podwyżek dla budżetówki. Resort finansów nie widzi w najbliższych latach miejsca na wydatki z tytułu wzrostu wynagrodzeń. Ma to dotyczyć pracowników administracji publicznej, ale według OPZZ-u będzie to rozszerzone o całą strefę wynagradzaną z budżetu państwa. Ze szczegółami reporter Radia Z Daniel Wrzos.
4: To nie tylko urzędnicy, ale również nauczyciele czy służby mundurowe mogą mieć zamrożone podwyżki, przewiduje przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski. To ponad 3 miliony pracowników.
5: Uwaga, pracownicy budżetówki. Chude lata to nie tylko 2027 rok, ale jak twierdzi rząd, także 2028 i kolejne.
4: W przyszłym roku budżetówka ma zagwarantowane podniesienie wynagrodzeń o 3%. To według związków za mało, a te m.in. ZNP domagają się 15% wzrostu.
0: Pracownicy administracji publicznej nie dostawali podwyżek w latach 2011-15 oraz 2021-22. To już nie figle, a prawdziwy skandal pogodowy, mówią przedsiębiorcy z nadmorza, których w tym roku aura wyjątkowo boleśnie doświadcza. Z trudnego do wytrzymania upału przechodzi wiosenny chłód i odstrasza turystów. Część branży już liczy straty i mówi nawet o 30% spadkach, opowiada Monika Dominik z pensjonatu Szyper w Dębkach.
6: Piekielne upały nadoskwierały ludziom, już turyści narzekali, bo po prostu ci, co mieli końcówkę tygodnia, bo my tak przeważnie zmiany mamy weekendowo, to mówili: jej, już nie możemy wytrzymać. No ale przyjechał nowy turnus i się zaczęło. Pani Moniko, kiedy to słońce? Kiedy ta pogoda? I tak mówię, podziękujcie tamtym gościom, co wyjeżdżali. I tak trochę śmiechem, żartami, no ale ogólnie no ciężko. Też chcemy, żeby ludzie byli zadowoleni, tak?
0: Wczoraj pogoda była idealna na plaży, dziś się znów ziąpi deszcz. Lepsze prognozy są na drugą połowę tygodnia, gdy słońce ma nie schodzić z planszy i nad Bałtykiem zrobi się w końcu ciepło. Wielkopolscy leśnicy rozpoczynają walkę o zatrzymanie wody w lasach. Przy pomocy worków jutowych zbudują specjalne tamy na rowach. Dzięki temu zachowamy deszczówkę na dłużej w glebie, mówi Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
7: Jest to materiał naturalny, który po kilku latach będzie zarastał roślinnością i w sposób bardzo skuteczny hamował odpływ wody z lasu. Chodzi nam o to, by jak najdłużej ona w tym lesie została. Poprawia się wtedy wilgotność, wspierane są siedlisko oraz bioróżnorodność.
0: Do połowy listopada w Wielkopolsce powstanie ponad 80 tam z worków w rejonach, które są najbardziej dotknięte suszą. Katowice inwestują w odnawialne źródła energii. Za 2 lata w dzielnicy Szopienice powstanie farma fotowoltaiczna z magazynami energii, mówi Sandra Hajduk z Urzędu Miasta.
8: Mają powstać tam 2 instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 2 megawatopików. Ma tam powstać magazyn energii. Ta instalacja będzie też wyposażona m.in. w system monitoringu pracy instalacji, tak abyśmy na bieżąco mieli informacje o tym, jak w dany dzień ta energia jest produkowana.
0: Inwestycja pochłonie ponad 19 milionów złotych. Większość pokryje dofinansowanie z Unii i z budżetu państwa. Wyprodukowany prąd zasili m.in. miejskie budynki, latarnie uliczne i monitoring. Gotycki kościół w Lubożycy dostanie drugie życie. Małopolska parafia załapała się do rządowego programu ochrony zabytków i dostanie 75 tysięcy złotych na renowację. Jest już plan, jak te pieniądze wykorzystać, mówi proboszcz parafii w Lubożycy, ksiądz Tadeusz Majcher.
9: To jest murowana cegła, początek XV wieku, także trochę już lat jest. No, lata zrobiły swoje, a tam jeszcze były takie, w cudzysłowie, niespodzianki, przynajmniej zapiski były o trzęsieniu ziemi gdzieś tam w tych rejonach. No i to widać było po ścianie, trzeba było zabezpieczyć, no a doprowadzić do końca to jest osobna sprawa.
0: Rząd da w tym roku na renowację zabytków ponad 200 milionów złotych, większość trafi do samorządów i parafii. Małopolska dostanie 14 milionów. Po Żuławach jeździli nim pierwsi osadnicy po II wojnie światowej. Teraz traktor Ursus C451, jedyny zachowany egzemplarz w tej części Polski, odzyskał dawny blask. Przez lata niszczał przed szkołą w Nowym Dworze Gdańskim, ale dzięki pasjonatom i darczyńcom znów jest sprawny. Dziś nie tylko jeździ, ale też pokazuje młodym, jak ciężka była praca traktorzysty w latach 50.
10: Można było odpalać w sposób mechaniczny, że wyjmowało się kierownicę, dosłownie się wyjmowało. Jest taka zapadka tutaj. Się wyjmuje kierownicę.
11: O kurczę, wyleciała.
10: To tak by wyglądało, nie? Wkłada się w bok koła zamachowego, no i pomocnik traktorzysty kręcił tą kierownicą w prawo, w lewo. To trzeba mieć poweru, bo to ma stopień sprężenia potężny, bo tu jest jeden cylinder tylko, który ma duży stopień sprężenia. No taki pomocnik to musiał mieć krzepę.
0: Z Jarosławem Koszelakiem, inicjatorem odnowienia żuławskiego Ursusa, rozmawiał reporter Radia Z, Maciej Bąk. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: lata Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Arjun Batar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
1: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
2: Nie możecie trafić lepiej.
0: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer jeden.
3: Pierwsza. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Kandydat PiS na prezydenta Krakowa Michał Drewnicki zapewnia, że zostaje w Prawie i Sprawiedliwości. Polityk zamieścił specjalny komentarz w swoich mediach społecznościowych w tej sprawie. To, jak mówi, odpowiedź na wiele pytań, które od czasu rozłamu kierują do niego wyborcy. Czy według Drewnickiego rozpad PiSu będzie miał wpływ na krakowską kampanię wyborczą? O tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
4: Oczywiście, zwłaszcza, że rozłam w PiSie dotknie Kraków szczególnie. Łukasz Kmita, były wojewoda małopolski, a dziś poseł, to bliski stronnik Mateusza Morawieckiego. I dziś jeszcze przynajmniej formalnie jest szefem małopolskich struktur PiS. To on brał udział w prezentacji Michała Drewnickiego jako kandydata na prezydenta Krakowa, który dziś zapewnia, że chce uniknąć sporów.
5: Nie chce również przenosić partyjnych spraw na przyszłą kampanię wyborczą.
4: Tymczasem ciągle nie jest znana nawet data wyborów prezydenckich. Premier z jej ogłoszeniem czeka na sądowe rozstrzygnięcie protestów wyborczych. Marcin Friedrich, Radio Z.
3: Krakowianie w referendum odwołali prezydenta z KO Aleksandra Miszalskiego. Niewykluczone, że w wyborach na jego miejsce będzie aż kilkunastu chętnych. Nie milkną echa afery z wyciekiem danych w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych. Władze miasta poinformowały, że jeden z pracowników placówki przekazał mediom zmanipulowaną bazę danych pacjentów. Sugerowała, że działał tam tak zwany salonik VIP. Teraz głos zabrała druga strona. Zwolniona pracowniczka Małgorzata Rakowska odpiera zarzuty władz Poznania i twierdzi, że miasto kłamstwami tuszuje aferę. Zapowiada, że ma mocne dowody na działanie tak zwanego saloniku VIP, które teraz przekaże prokuraturze.
6: Wielokrotnie byłam świadkiem sytuacji, w których osoby pełniące funkcję kierowniczą wydawały polecenia imi, innym moim współpracownikom, aby osoby pełniące ważne funkcje w Urzędzie Miasta lub osoby zasiadające w radach nadzorczych spółek miejskich były przyjmowane poza kolejnością.
3: Rzecznik placówki przekonuje, że takie sytuacje nie miały miejsca. Sprawą zajmie się teraz prokuratura po zawiadomieniu złożonym już przez władze Poznania. Osoby w kryzysie bezdomności mogą w Łodzi skorzystać z nowego miejsca – kuchni społecznej. To ogólnodostępna przestrzeń ze stanowiskami do samodzielnego przygotowywania posiłków. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
7: Kuchnia społeczna powstała jako odpowiedź na potrzeby osób w kryzysie bezdomności, które zgłaszały, że dostają dużo produktów spożywczych, ale często nie ma ich gdzie ugotować, mówi Tomasz Kopytowski z łódzkiej Caritas.
8: Pomocy dzisiaj bardzo nam chodzi o to, żeby ludzie mogli zachować to własne swoje podejście, tę godność, która jest każdemu z nas bardzo potrzebna.
7: Z kuchni społecznej mogą skorzystać wszystkie osoby w kryzysie bezdomności zagrożone eksmisją, żyjące w tak zwanym ubóstwie energetycznym i wszyscy bez dostępu do bieżącej wody i kuchni. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
3: Nowa placówka będzie działać 5 dni w tygodniu po 6 godzin dziennie. Jeszcze w tym roku ma rozpocząć się budowa północnej obwodnicy Bielsko-Białej. To oznacza nie tylko lepszy dojazd do ekspresowych tras S1 i S52, ale przede wszystkim mniej korków i w konsekwencji czystsze powietrze. Jak inwestycja ma zmienić miasto, o tym reporter Radia Z Szymon Kastelik.
9: Dziś przejazd przez Bielsko-Białą w godzinach szczytu często zajmuje kilkadziesiąt minut. Obwodnica będzie miała 4 km długości i połączy dwie główne arterie miasta, ulicę Warszawską i Krakowską, oraz będzie skomunikowana z centrum przesiadkowym, mówi wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski.
10: To będzie połączone, wszystko skomunikowane.
9: Powstaną bezkolizyjne skrzyżowania z liniami kolejowymi, wiadukt, rondo półotwarty, tunel, a także chodnik i ścieżka rowerowa. Szymon Kastelik, Radio Z.
3: Cała inwestycja pochłanie blisko 600 milionów złotych, połowę da Unia. Na zakończenie prac trzeba będzie poczekać około 2,5 roku. Akademicki Korpus Ochrony Ludności powołuje wojewoda Dolnośląska. Studenci będą mogli się do niego zaciągnąć od października. Korpus z jednej strony ma wykorzystywać wiedzę ekspertów z różnych uczelni, ale też korzystać z pomocy studentów przy różnych sytuacjach kryzysowych. W jaki sposób? O tym reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
11: Jako przykład wojewoda Dolnośląska Anna Żabska podaje układanie worków z piaskiem przez studentów na wypadek powodzi.
12: Żeby tak operacyjnie w sytuacjach kryzysowych byli pomocni,
11: żeby to było zorganizowane zbudowanej w ramach Akademickiego Korpusu Ochrony Ludności były już struktury szybkiego reagowania. Teraz, przed nowym rokiem akademickim, uczelnie przygotowują pomysły na to, w jaki sposób mogą się zaangażować. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
3: Do korpusu przystąpiło kilkanaście dolnośląskich uczelni. Trwa planowanie pierwszych ćwiczeń także z udziałem studentów z obrony cywilnej. Telefon rozładowany w górach? W Szczyrku znaleźli na to sposób. Działa tam pierwszy w Beskidach automat z powerbankami, z których można wypożyczyć przenośną baterię. Wystarczy wpłacić kaucję i ze spokojem ruszyć na szlaki, mówi Sandra Kulka z informacji turystycznej Szczyrku.
12: I mamy w telefonie mapy, mamy aplikację Ratunek, jeżeli jesteśmy w górach, bo każdy, kto wychodzi w góry, powinien tą aplikację GoPro mieć zainstalowaną. No a wiadomo, robiąc zdjęcia, wchodząc na media społecznościowe, ta bateria niestety sobie szybciutko pojemność traci.
3: Automat działa w centrum Szczyrku przy budynku informacji turystycznej. To jednak dopiero początek. W planach są kolejne urządzenia w różnych częściach miasta, a nawet na Skrzycznym. Liczenie bobrów organizują Wody Polskie przez internet. Każdy może zgłosić lokalizację tamy i obecność zwierząt. Analizą zebranych danych zajmą się pracownicy Wód Polskich i naukowcy ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Mówi Radiu Z Filip Szatanik z Wód Polskich.
13: Lokalizować, gdzie te przemiłe zwierzęta żyją, i odpowiemy na pytanie, czy te tamy, jak sądzi wielu, pomagają, czy jak też sądzą niektórzy, przeszkadzają, utrudniają.
3: Tamy są niszczone tylko w porozumieniu z Dyrekcją Ochrony Środowiska i w przypadkach zagrożenia podtopieniami domów. Połączenie nauki z grą karcianą, która ma pokazać, jak działa miasto. Naukowcy z Politechniki Śląskiej stworzyli grę w Gliwice. Mieszkańcy i turyści mogą podczas zabawy poznawać architekturę, historię i zasady planowania miasta. Na kartach znalazły się charakterystyczne miejsca. Po zeskanowaniu kodów można przenieść się do ich trójwymiarowych modeli, tłumaczy pomysłodawca profesor Tomasz Bradecki, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej.
14: W ten sposób staramy się na Politechnice Śląskiej uczyć poprzez zabawę, ponieważ gra jest dostosowana dla użytkowników w różnym wieku i w zależności od poziomu trudności zawiera różną ilość informacji. Jest więc dostępna dla dzieci, młodzieży, ale także studentów.
3: To kolejny taki projekt naukowców ze Śląska. Wcześniej stworzyli grę w osiedle. Teraz to już wszystko. Na kolejne wiadomości Radia Z zapraszam za niecałą godzinę.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
1: Kaczyński robiący wielką koalicję z Jakubiakiem, Kukizem, no to przecież to wszystko już było. Próba ucieczki jakiegoś z takiego impasu. Myślę, że nic mu z tego nie wyjdzie.
2: Poza jakimś planktonem prawicowym nikt na listy PiSu nie pójdzie.
0: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
3: Karolina Olszewska-Meruk.
4: Tomasz Kubat, Radio Z.
5: Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Słuchaj już za chwilę.
6: Druga. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Potwierdziły się groźby Iranu wobec statków przepływających przez cieśninę Ormus. Doszło w niej do potężnej eksplozji po tym, jak tankowiec wpłynął na minę morską, podała irańska agencja Tasnim. Jednostka wykonywała manewr i chciała opuścić wyznaczony przez Teheran korytarz żeglugowy. Nie wiadomo, czy są ofiary, ani pod jaką banderą płynął tankowiec. Iran nie wydał oficjalnego komunikatu. Pożary trawią Francję i Hiszpanię. Liczba ewakuowanych idzie w setki tysięcy. Tak dramatycznej skali katastrofy nie było od lat. Szef MSW w Paryżu, Laurent Nunez, jako wyjątkowo niebezpieczny określił pożar w departamencie Żyrondy na południowym zachodzie kraju, który trwa od środy. Objął on dotąd 42 tysiące hektarów lasów i zarośli. To obszar większy niż powierzchnia Krakowa. Jak podały władze departamentu, pożar się rozwija dla strażaków. To już piąta noc walki z ogniem. Liczba osób objętych w ciągu kilku dni prewencyjną ewakuacją sięgnęła wczoraj 220 tysięcy. Prokuratura w Bordeaux poinformowała o zatrzymaniu trzech mężczyzn w związku z pożarami. Dwóch stanie przed sądem za używanie fajerwerków, jeden za rozmyślne podpalenie krzewów. Dziś rano prezydent Francji Emmanuel Macron będzie przewodniczył spotkaniu grupy antykryzysowej. Ministerstwo Gospodarki zapowiedziało na dziś również inne spotkania, między innymi z udziałem przedstawicieli branży turystycznej, łączności i energetyki oraz ubezpieczeń. Tematem będą skutki pożarów i potrzebne w tej sytuacji wsparcie. Poszukiwaną listem gończym 22-latkę zatrzymali policjanci z Piaseczna koło Warszawy. W mieszkaniu, w którym ukrywała się młoda kobieta, zabezpieczyli też narkotyki. Kobieta początkowo nie zamierzała otworzyć drzwi, licząc na to, że funkcjonariusze zrezygnują i odjadą, mówi radio.